Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, jakże ty, lato, lato, lato.

słońca twych promieni. Zapłonęły liście drzew, od zieleni do czerwieni. Krąży lata senny lew, mała chmurka nad jej czołem, mała łezka.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Odrzuć się na parę chwil.

0: wiosna, wiosna, ach to ty.
1: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
0: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
3: Jak pory roku Vivaldiego zmienia się światło w twoich oczach.

przestrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak. Mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak, mamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. Mamy, kto nie wierzy, jego

0: Bez rewanżu, za to z porażką Polska przegrała ze Szwecją w meczu drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów. Sztab kryzysowy przy granicy na Lubelszczyźnie, alarm słychać było kilka razy. Piękne, ale i niebezpieczne Tatry o tej porze roku, ładna pogoda w górach, to nie wszystko, powiemy o tym na koniec. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rewanżu za porażkę w barażach o mundial nie było. Polscy piłkarze przegrali z reprezentacją Szwecji 1-3 w meczu Ligi Narodów. To spotkanie obserwował nasz reporter Michał Skolimowski. Jest porażka, ale były też momenty dobrej gry.
1: Były, ale zdecydowanie więcej było błędów w obronie. Szwedzi szybko wyszli na prowadzenie już w 8 minucie. Potem próbowali pójść za ciosem. Polacy to przetrwali, przebudzili się i zaczęli zagrażać bramce rywali. Krótko przed przerwą piłkę do siatki z 5 metra wpakował Szymański. To dało nadzieję na drugą połowę, ta jednak należała do Szwedów. Najpierw krótko rozegrany rzut rożny, techniczny strzał i wyjście na prowadzenie. Kropkę nad i, podobnie jak w marcu w barażach, postawił niepilnowany Jokeres. 3-1 dla Szwecji, biało-czerwoni na razie bez zwycięstwa w tej edycji Ligi Narodów.
0: Kolejny mecz w piątek w Warszawie z Rumunią. Późnym wieczorem zakończył się sztab kryzysowy zwołany przez wojewodę lubelskiego. Alarm we wschodniej Polsce słychać było wczoraj aż 5 razy. Jak poinformował rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, w pobliżu przejścia granicznego w Dorohusku, tuż przy miejscowości Jagodzin w zachodniej Ukrainie, uderzył rosyjski dron. Krótko przed atakiem na stacji znajdował się pociąg dyplomatyczny z oficjalami, w tym byłym premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem.
2: W stanie podwyższonej gotowości wszystkie nasze służby będą obserwowały bacznie to, co się dzieje, śledziły komunikaty również z terenu Ukrainy. Ja mogę tylko powiedzieć, że wszystkie procedury zadziałały zgodnie z przewidywaniami.
0: Mówił wczoraj wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. Alarm ogłoszono po 16:40 we wszystkich powiatach regionu. Z powodu podwyższonego poziomu zagrożenia ewakuowano m.in. wspomniane przejście w Dorohusku. W sumie na Lubelszczyźnie zawyło ponad 600 syren. Jest śledztwo w sprawie śmierci 6-letniego chłopca, który utonął w stawie w miejscowości Dąbie Kujawskie. To postępowanie w sprawie narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez zaniechanie należytej opieki.
3: W następstwie czego pozostawiony bez właściwego nadzoru małoletni wpadł do zbiornika z wodą i poniósł śmierć.
0: Informuje Małgorzata Kręcicka z włocławskiej prokuratury. Postępowanie jest prowadzone w sprawie, a nie przeciwko komuś.
3: Na ten moment nie zostały postawione nikomu zarzuty. Decyzja taka zostanie również podjęta po zebraniu całego materiału dowodowego.
0: Na razie wiadomo, że chłopiec oddalił się od rodziców w czasie imprezy okolicznościowej w restauracji. Niedługo potem znaleziono go w wodzie. Nielegalne leki w paczkach i receptomatach stają się coraz większym problemem, alarmuje Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Najnowsze dane pokazują, że zmieniają się metody nielegalnego handlu medykamentami. O szczegółach Ole Kruszkowski.
4: Od 1 do 4 września tego roku Krajowa Administracja Skarbowa ujawniła prawie 360 nielegalnych przesyłek z lekami. Kończą się czasy tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji, czyli od sprzedaży leków przez apteki z powrotem do hurtowni. W paczkach najczęściej znajdują się sterydy, środki na potencję oraz substancje odurzające.
5: To jest smutne, bo pokazuje, że jednak ten obrót się zwiększa.
4: Mówi Robert Michalski, wiceszef Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej. KAS notuje stały wzrost takich praktyk. Rok do roku wykrywalność takich przesyłek wzrosła o 72%.
0: W ostatnich latach ponad 100 aptek utraciło zezwolenia na działalność ze względu na nielegalny wywóz leków.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Na koniec Tatry z ładną pogodą, coraz więcej słońca i wyższa temperatura kuszą, by podziwiać złotą polską jesień właśnie w górach. Trzeba jednak pamiętać, że nadal zalega tam śnieg, a od 1900 metrów obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.
7: Tutaj szczególnie niebezpieczne będą tereny trawiaste. Trawa, ziemia jest jeszcze nagrzana, ciepła, więc tworzy się tak zwana warstwa poślizgowa. Mogą schodzić lawiny, tak zwane suwy z ciężkiego śniegu. Mimo, że wydaje nam się, że śniegu jest niewiele, no to jeżeli on się nazbiera w jakichś żlebach, na stremionych fragmentach, zacznie zjeżdżać, no to może zrobić nam krzywdę.
0: Ostrzegał Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Niebezpiecznie może być zarówno w Tatrach zachodnich, jak i wysokich. Tam m.in. na szlaku na Rysy przyda się już sprzęt zimowy, raki i czekan oraz duże doświadczenie.
6: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
8: Dzień dobry, poranku, 4,5 minuty po godzinie 6. To wtorek, 29 dzień września. Kasia Kozimor
0: i Justyna Bieniek.
8: Zapraszamy do 9.

0: To Genesis na antenie Radia Plus, 13 minut po godzinie 6. Mamy wtorek, 29 dzień września. Imieniny obchodzą dzisiaj Dariusz, Franciszek, Gabriel, Michalina, Michał, Mikołaj i Rafał. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Kawy. Oj, będę świętować. Mam nadzieję, że Państwo również. Elżbieta Tmoch, polska wokalistka, członkini zespołu 2 plus 1, obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Jon Fosse, norweski pisarz, laureat Nagrody Nobla, a także Jacek Kawalec, polski aktor. Wszystkiego najlepszego tym, którzy obchodzą dzisiaj urodziny. Jeśli wśród Was są tacy, no to pozdrówcie go ich od Radia Plus. A teraz czas na Ewangelię.
1: Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego i powiedział o nim: patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do Niego Natanael: skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: widziałem Cię, zanim Cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem Ci, widziałem Cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.
2: Możemy zadać sobie pytanie, skąd Jezus zna Natanaela? Skąd mnie znasz? Pyta Natanael Jezusa. Z bliskiej relacji. Chwilę temu Natanael modlił się i najprawdopodobniej przedstawiał jakieś prośby, może wątpliwości w stosunku do Boga. Jezus, będąc drugą osobą Bożą, Synem Bożym, zna jego myśli, zna jego modlitwy. I to poznanie bierze się właśnie z relacji, z bliskości. Jeśli chcemy poznać Boga, warto z Nim rozmawiać. Warto się otwierać na Jego działanie. Warto pokazywać Mu siebie takim, jakim jesteśmy. I mówię z doświadczenia, wtedy jest łatwiej. Otwarcie się na Boga, znajomość Boga, takim jakim jestem, przedstawienie Mu się, bez żadnej skorupy, bez żadnego udawania. Skąd mnie znasz? Z bliskości, z relacji, z otwartości, bez udawania.
3: Radio Plus Warszawa.
4: Reklama.
5: Jeśli w Twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
6: Kochanie, teraz jest idealnie.
5: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
10: Tak pachnie. Tak smakuje. A jak świętuje? Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza na warszawskie Święto Chleba. Już 4 października występy zespołów i kapel ludowych, obrzęd ośpiewania wieńca dożynkowego, jarmark tradycyjnych wypieków, warsztaty pieczenia chleba, pokazy oraz potańcówka przy muzyce na żywo. Wstęp wolny. Warszawskie Święto Chleba. 4 października od 13 do 21. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa.
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
12: Szukasz mieszkania lub domu dla rodziny? Nie kupuj wizualizacji z folderu.
4: Przyjdź na dni otwarte w domu pokazowym osiedla Esencja Wilanów. Tu możesz się rozgościć, zajrzeć do salonu, zobaczyć kuchnię, przejść z pokoju do pokoju i poczuć, czy to przestrzeń dla Was. Czekają oferty specjalne oraz bezpłatne konsultacje z architektem wnętrz. Przyjdź i zobacz dom pokazowy na osiedlu Esencja Wilanów. 1 i 2 października od 10 do 18. Wilanów, ulica Adama Worobczuka. Poznaj przestrzeń stworzoną z myślą o Twojej rodzinie. esencjawilanów.pl.
12: Po reklamie.
13: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: La Luna, księżyc w pełni pięknie przyświeca drogę do pracy oczywiście. 28 minut po godzinie 6, czas na wiadomości w skrócie i kilka słów o pogodzie.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jest 6:30 i Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Podkarpacie pożegna dziś księdza Stanisława Zbojnowicza. W Grzęsce odbędzie się pogrzeb duchownego, który zmarł po ataku nożownika w opactwie w Jarosławiu. Kapłan archidiecezji przemyskiej miał 67 lat. Do tragicznych wydarzeń doszło w czwartek rano. 31-letni Ihor M. wszedł na teren klasztoru sióstr benedyktynek i tam zaatakował 5 osób. W wyniku odniesionych obrażeń zginął ksiądz Stanisław. Dwie inne poszkodowane osoby w stanie ciężkim przebywają w szpitalu w Jarosławiu, jedna w Przeworsku. Samolot amerykańskich linii pasażerskich lecący do Nowego Jorku lądował awaryjnie na lotnisku w stolicy Portugalii. To drugi taki przypadek w ciągu zaledwie doby. Samolot wrócił znad Atlantyku na stołeczne lotnisko krótko po starcie. Miało to związek z wydanym alertem dotyczącym pojawienia się problemu w maszynie. Podobna sytuacja miała miejsce w niedzielę. Wtedy samolot awaryjnie lądował w Porto. 14 pasażerów rejsu Delta Airlines do Bostonu potrzebowało pomocy medycznej. Maszyna leciała z Barcelony. Na jej pokładzie pojawił się dym. Szwecja ponownie lepsza. W drugim meczu Ligi Narodów polscy piłkarze przegrali z nią na wyjeździe 1-3. Jedynego gola po składnej akcji biało-czerwonych strzelił Sebastian Szymański. Po pierwszej obiecującej połowie zakończonej remisem po 1 liczyliśmy, że Polacy w drugiej pójdą za ciosem. Po przerwie to jednak gospodarze przejęli inicjatywę i wpakowali 2 gole. W drugim meczu naszej grupy Bośnia i Hercegowina 4-2 wygrała z Rumunią.
2: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Trwają jazdy testowe na nowym odcinku linii metra M2 na Bemowie. Chociaż prace budowlane są na ukończeniu, pasażerom przyjdzie jeszcze poczekać na możliwość korzystania z nowej infrastruktury, mówi Bartosz Sawicki z firmy Gellermack.
3: Najpóźniej 9 listopada i oczywiście skończymy ją w czasie, być może nawet parę dni przed terminem. Będziemy współpracowali oczywiście z nadzorem budowlanym, żeby ten proces przebiegał jak najszybciej. Na co musimy zwrócić uwagę? Te odbiory na STP Mory już się zaczęły. Odbieramy 30 hektarów i ponad 20 hal, nie tylko 3 stacje pasażerskie.
2: Budowa 3 stacji pasażerskich i stacji technicznej na Morach kosztowała ponad 1 000 000 000 zł. Basen pusty, ale woda nadal pracuje. W Warszawie po sezonie zamiast do kanalizacji trafia ona do miejskich zamiatarek i służy do mycia ulic oraz torowisk. W tym roku odzyskano 2,5 miliona litrów, a przez 7 lat już 16,5 miliona, mówi Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta.
4: W te wakacje wodą podzieliły się m.in. baseny na Żoliborzu, Bielanach, w Ursusie czy na Ochocie, a także odkryte pływalnie, Park Wodny Moczydło czy baseny przy ulicy Inflanckiej.
2: Zarząd Oczyszczania Miasta regularnie sprząta na mokro 1300 km warszawskich ulic i torowisk. Dziś znów słonecznie i bez opadów, 9 stopni o poranku, więc zimno i potem znów temperatura wzrośnie maksymalnie do 21 stopni. Ciśnienie wysokie, 1032 hektopaskale, wiatr słaby z południowego wschodu, biometr nam sprzyja.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Przypominam, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kawy, więc na kawę wybieramy się z Chrisą Rią, The Blue Cafe, już teraz na antenie Radia Plus, a potem Pet Shop Boys, Domino Dancing w Radiu Plus. Za 25 minut będzie godzina 7. Z Chrisem Rią, co jak wy... Kaśka, zachowuj się. No dobrze, lecimy w blasku słońca, które powoli wstaje za oknem.

0: Domino Dance i Pet Shop Boys na antenie Radia Plus. No taki letni klimat i tak jak w pogodzie, bo druga połowa tego tygodnia jeszcze cieplejsza, nawet momentami 28 stopni Celsjusza, ale to nic w porównaniu z tym, co dzieje się w Europie, bo tu nawet do 40. No taki ostatni podryk i powiew lata. Cieszmy się z tej przepięknej pogody i korzystajmy ile wlezie. Za chwilę Sandra, Maria Magdalena, będzie też Elton John i piosenka I'm Still Standing. To wszystko w Radiu Plus za 17 minut 7.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Elton John, I'm Still Standing na antenie Radia Plus. Za 5 minut będzie godzina 7. Łyk historii czy łyk kawy? A może jedno i drugie? Proszę bardzo.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 29 września 1938 roku na konferencji w Monachium przywódcy Niemiec, Włoch, Francji i Wielkiej Brytanii podpisali układ upoważniający III Rzeszę do zajęcia Sudetów należących do Czechosłowacji. Tego dnia w roku 1669 w katedrze na Wawelu odbyła się koronacja Michała Korybuta Wiśniewieckiego na króla Polski. Jego imię znaczy któż jak Bóg. To już archanioł Michał, który miał tak zawołać, gdy w niebie doszło do buntu aniołów i część z nich poszła za Lucyferem. To on według tradycji waży ludzkie dusze po śmierci, dlatego na obrazach przedstawiany bywa z wagą w dłoni, a patronuje w związku z tym m.in. sprzedawcom i piekarzom. Archanioła Rafała warto zaprosić w podróż, bo to on opiekuje się będącymi w drodze, a także interweniuje, gdy potrzebna jest pomoc lekarska. To on powiedział do starotestamentowego Tobiasza: posłał mnie Bóg, by uzdrowić ciebie i twoją synową. Dodał, że jest jednym z 7 aniołów stale gotowych stanąć przed majestatem pańskim. Trzeci z archaniołów, Gabriel, ruszył z ważną misją do Nazaretu, do Maryi i został dlatego ogłoszony patronem telegrafu, telefonu, telewizji i radia. 29 września jest też oczywiście dniem kuriera i przewoźnika.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: To był taniec, przytulaniec na dzień dobry, a teraz czas posłuchać najnowszych wiadomości na antenie Radia Plus. Za dwie minuty będzie siódma, a po siódmej kolejne przeboje z nutą nostalgii na naszej antenie. Zaczniemy od Shakey na Stevens.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Otwórz okno! Zamknij drzwi! Podkręć ogrzewanie! Zamknij okno! Zakręć grzejnik!
9: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
10: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
11: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Po porażce ze Szwecją trener zapewnia:
2: Nie myślę o żadnej rezygnacji, że nie mogę.
1: Biało-czerwoni przegrali 1-3, od tego zaczniemy. Dziś w jego sprawie zbiera się sąd rodzinny. 13-latek, który planował atak w szkole, przesłuchany. Mają 1200 lat, srebrne monety arabskie znalezione koło Młynar. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Musimy wziąć się za granie, przyznali po meczu biało-czerwoni. Polska nadal bez zwycięstwa w Lidze Narodów. To nie był udany rewanż za porażkę w barażach do Mundialu. Przegraliśmy na wyjeździe ze Szwecją 1-3. Jedynego gola dla Polski zdobył Sebastian Szymański. Po pierwszej obiecującej zremisowanej połowie liczyliśmy, że Polacy w drugiej pójdą za ciosem. Jednak to gospodarze przejęli inicjatywę i wpakowali nam 2 gole.
2: My musieliśmy stworzyć naprawdę znakomitą akcję, żeby strzelić bramkę. Natomiast dzisiaj przeciwnik zdobywał je zbyt łatwo.
1: Mówił selekcjoner Jan Urban i przyznał, że jest rozczarowany.
2: Ja wiem, że chcielibyśmy wszyscy zdecydowanie więcej, ja też. Może na dzień dzisiejszy, jednak mimo wszystko Szwecja jest od nas silniejsza. I przegraliśmy spotkanie.
1: Polacy po 2 meczach mają 1 punkt i są na 3 miejscu w grupie. A my zmieniamy temat. Przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. 13-latek, który planował atak w szkole, już po przesłuchaniu. Wcześniej zatrzymali go policjanci z Wąbrzeźna w Kujawsko-Pomorskiem. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co wiadomo o motywach nastolatkach?
3: Czekamy na szczegóły po przesłuchaniu. Wiadomo, że dalsze decyzje w sprawie 13-latka będzie podejmował sąd rodzinny, mówi Monika Chlebicz z Kujawsko-Pomorskiej Policji.
4: To od decyzji sądu do spraw nieletnich zależy, czy chłopiec wróci do domu, czy też pozostanie w jakiejś placówce, na przykład w policyjnej izbie dziecka.
3: Wcześniej policjanci przeszukali mieszkanie, w którym 13-latek przebywał razem z ojcem. Zabezpieczono tam tasak, a także znaleziony w plecaku bagnet. Informacje o nastolatku, który planuje atak w szkole, mundurowi z Wąbrzeźna otrzymali z Biura Międzynarodowej Współpracy w Komendzie Głównej. Nastolatek udzielał się m.in. na internetowych forach o treściach faszystowskich.
1: A sąd rodzinny zbiera się w jego sprawie dziś. Ceny paliw biją kolejne rekordy, a będzie jeszcze drożej. Już w tym tygodniu diesel może dojść nawet do 9 zł i 30 groszy za litr, prognozują analitycy portalu epetrol.pl. Wysokie ceny mają utrzymać się także dla benzyny.
5: Eksperci alarmują, że litr oleju napędowego może kosztować nawet 9 zł i 29 groszy. Stacje dotąd próbowały utrzymać cenę poniżej 9 zł, niemal rezygnując ze swojej marży. Za 95 zapłacimy według prognozy od 7 zł 97 groszy do 8 zł 9 groszy.
6: Jeśli chodzi natomiast o autogaz, tutaj to paliwo niestety także drożeje. Jest na poziomie 3 zł i 14 groszy średnio w skali ogólnopolskiej.
5: Mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl. Kierowcy już widzą zmiany na pylonach w związku z podwyżką cen autogazu.
7: 2,88. Tankuję za 100 zł, przejeżdżam 440 km.
5: Na ceny wpływa niepewność na Bliskim Wschodzie i ponowny wzrost notowań ropy.
1: A tematem zajął się Mateusz Gołębiewski.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Mają 1200 lat. 6 doskonale zachowanych dirhemów, czyli srebrnych arabskich monet, odkrył w okolicach Młynar poszukiwacz skarbów. Znalezisko trafiło do Muzeum w Elblągu.
8: Dirhemy, które są w całości, a nie pokawałkowane, należą do stosunkowo rzadkich znalezisk.
1: To dr Jakub Jagodziński z muzeum. Monety są niezwykle cenne historycznie, bo w VIII-IX wieku na terenie Prus i Polan nie wybijano ich.
8: Te monety były wybijane na terenie Bliskiego Wschodu, na terenie obecnie takich krajów jak Syria, Irak, Iran. Tam znajdowały się mennice i stamtąd szlakami handlowymi te dirhemy docierały.
1: A docierały do osady Trus około dzisiejszego Elbląga, gdzie znajdowała się jedyna w tej części Europy faktoria handlowa Wikingów. To sprawdźmy teraz, jakie niespodzianki w pogodzie.
9: Sponsorem audycji jest grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Niny Zawadzkiej Ostatni rozkaz serca.
10: Słonecznie, bez opadów dziś w Warszawie. Temperatura teraz wynosi 9 stopni, a będzie 21 w najcieplejszym momencie dnia. Wiatr słaby, ciśnienie wysokie, biometr korzystny.
9: Sponsorem audycji była grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Niny Zawadzkiej Ostatni rozkaz serca.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
11: Dzień dobry, poranku. Witamy tych, którzy do faktorii albo gdzie indziej bierzą o tej porze, bo poranek piękny, 29 dzień września. Kasia Kozimor, dzień dobry. Budka suflera za chwilę, a teraz Shakin' Stevens.

0: Ratujmy, co się da, budka suflera na antenie Radia Plus, 13 minut po godzinie 7. TikTok to jest takie coś, czego ja nie używam w ogóle nie używam. Też dlatego, że szerzy głupotę po prostu. Ostatnio podobno hitem TikToka jest taka wskazówka, żeby owijać paszport folią spożywczą. No, że tak potem człowiek stoi w tej kolejce, jak chce przekroczyć granicę taką poza Unią Europejską, że paszport trzeba mieć przy sobie. No i odwija z tego sreberka i tam przykłada. Chodzi o to, żeby nie ukraść danych, które są zaczipowane, a przecież nie da się ukraść danych zaczipowanych, dopóki się czegoś do czegoś nie zbliży, bardzo blisko. Więc ta folia to zupełnie do niczego niepotrzebna, a człowiek z taką folią to wygląda trochę głupio, nawet bardzo głupio wygląda. Kanapki foliujemy, ewentualnie już, jak musimy, chociaż papier zdrowszy, a nie paszport. No dobrze, owijamy też walizki, czasem folią jakąś streczową. Dobrze, że sezon na wyjazdy się powoli kończy. Za chwilę na antenie Radia Plus Modern Talking będzie też Boniem i Sunny.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Polski Holding Nieruchomości zaprasza inwestorów na dzień otwarty w Młodej Białołęce. Już 3 października od 10 do 15 przy ulicy Geodezyjnej 68. Poznaj gotowe lokale inwestycyjne z 23% VAT-em. Idealne pod wynajem, biuro lub gabinet. Tylko tego dnia kupisz lokal już od 266 tysięcy złotych netto. Sprawdź szczegóły na młodabiałołęka.pl.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 14,99. Dino, najbliżej ciebie.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
14: Po reklamie.
15: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

Sunny Boniem na antenie Radia Plus. Słońca nam dzisiaj nie zabraknie, to jest pewne. 25,5 minuty po godzinie 7. Tak jak pewne jest to, że w pytaniu przed śniadaniem dzisiaj, przed godziną 8, będzie szansa, właściwie po 8 już, będzie szansa na zdobycie zaproszenia podwójnego na koncert Drupiego w Warszawie. To już wkrótce, więc warto przygotować się do tego spotkania, wydarzenia. Jeżeli ktoś uwielbia włoską piosenkę, nie może tego wydarzenia przegapić. A teraz elektryczne gitary i Jestem z miasta na antenie Radia Plus.

0: O, jak to bardzo dobrze czuć teraz. O.
1: Najważniejsze, żeby dobrze się czuć dzisiaj, we wtorek, 29 września, czego wam z całego serca życzymy. 28,5 minuty po siódmej. Czas sprawdzić m.in. prognozę pogody na antenie Radia Plus.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
1: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
1: Twoja definicja dobrego snu.
5: Po reklamie.
6: Radio Plus Warszawa.
5: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Więzienie za znęcanie się nad innymi. Radomski sąd skazał na 1,5 roku więzienia byłą szefową Domu Pomocy Społecznej w Wiedlance. Izabela L. była oskarżona m.in. o psychiczne znęcanie się nad pracownikami i przekroczenie uprawnień. Według śledczych w sposób złośliwy i uporczywy naruszała prawa podwładnych, m.in. poniżała pracowników, ośmieszała, nadmiernie krytykowała i kontrolowała. Wyrok nie jest prawomocny. Już obowiązuje rozporządzenie prezydenta Donalda Trumpa o zakazie importu nabiału, alkoholu i motocykli z Kanady, a to część trwającego sporu USA ze swoim drugim największym partnerem handlowym. Rozpoczynające się embargo to efekt podpisanego jeszcze na początku września dekretu. 14 do 50% podniesiono cła, m.in. na sery, papier, stal i aluminium czy meble. Jednocześnie odwołano wprowadzone wcześniej 50% taryfy, m.in. na papier toaletowy, sól, cukier i cement. Papież od wczoraj w Rzymie wrócił po 4-dniowej wizycie we Francji. Ostatnim punktem była msza święta o pokój oraz sprawiedliwość i w intencji całej Europy odprawiona w katedrze w Mecu. Leon XIV przestrzegał przed postawami zemsty, odwetu i odrzucenia i pytał, jaką przyszłość przyniosą one ludzkości. Na konferencji po zakończeniu swojej podróży Ojciec Święty, pytany o wojnę w Ukrainie i rozwiązanie obecnej sytuacji, stwierdził, że niektórzy bardzo stawiają na przemysł, który promuje wojnę. Jego zdaniem dzięki miliardom przeznaczanym na zbrojenia można byłoby rozwiązać problemy głodu, bezdomności i bezrobocia.
7: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Organizatorom referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy nie udało się zebrać wystarczającej liczby podpisów. Pod wnioskiem o jego przeprowadzenie podpisało się 111 tysięcy osób, o 20 tysięcy za mało, mówi inicjator SOR, czyli Stołecznej Operacji Referendalnej, Maciej Wilk.
8: Wśród głównych ruchów miejskich czy partii politycznych, no jak na lekarstwo otrzymaliśmy wsparcia z ich strony czy podpisów zebranych. Na czele niestety z Prawem i Sprawiedliwością. No i cóż, no wydaje się w takim razie, że prezydent Rafał Trzaskowski odpowiada.
7: Zbiórka podpisów ruszyła po tym, jak wybuchła afera w Szpitalu Południowym. Z kolekcji amerykańskich naukowców do Warszawy. W DES-ie można oglądać polską awangardę. Za zbiorem stał Arthur Pentland Dempster, wykładowca Harvardu. Teraz dzieła wróciły do Polski, mówi Paulina Janiszewska z DES-a Unikum.
9: Możemy podziwiać między innymi dzieła Wojciecha Van Gora, Magdaleny Abakanowicz czy Teresy Pongowskiej. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć na żywo prace, które przez dziesięciolecia pozostawały w prywatnej kolekcji za oceanem.
7: Wystawa do 30 września.
10: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na warszawskim Bemowie.
7: A dziś słonecznie, bez opadów, teraz 9 stopni, maksymalnie 21 w Warszawie. Wiatr słaby z południowego wschodu, ciśnienie wysokie 1032 hektopaskale. Jeśli chodzi o biometr, to będzie nam sprzyjał.
10: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Aroniowa Vita na warszawskiej Białołęce.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
11: Dzień dobry, poranku. Za 26 minut 8 poranny program Radia Plus, który rano wstaje we wtorek 29 września, się rozwija przy akompaniamencie przebojów z nutą nostalgii oczywiście. John Lennon już teraz.

0: Aliza i Mua Lolita na antenie Radia Plus. Za 19 minut będzie godzina 8, poranny program Radia Plus, rano wstaje. Cztery turystki postanowiły wybrać się w Tatry, w góry wysokie, no i w Tatrach Zachodnich. Ostatni raz skontaktowały się w sobotę wieczorem ze swoją rodziną, po czym łuch po nich zaginął, więc niestety zaniepokojona rodzina wezwała z słowackich ratowników, którzy odnaleźli potem w Tatrach Zachodnich cztery panie, które okazuje się, że urządziły sobie biwaki, jakoś zapomniały poinformować swoich bliskich, że no tak trochę nie będzie z nimi kontaktu, bo sobie śpił Boże, pod gołym niebem spały i gwiazdy oglądały. Taka to historia. Pamiętajmy, że to nie jest wcale śmieszne, bo sprawa jest poważna. Zawsze jak idziemy w góry, to informujemy, gdzie idziemy, kiedy wrócimy i tak dalej, i tak dalej. No i telefon też ze sobą trzeba mieć naładowany, a jak będziemy trochę dłużej biwakować, no to oczywiście jakiś powerbank i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, że niedźwiedzie ich nie pogoniły. Za 18 minut 8, za chwilę na antenie Radia Plus przeboje z nutą nostalgii, między innymi Anna Jantar, między innymi Maria McKee.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej.

0: Devitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
8: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda.
10: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: Po reklamie.
12: Radio Plus Warszawa.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Kto chce pośpiewać razem z Drupim, pobawić się wspaniale w Stodole w Warszawie na koncercie już 1 października, ten ma teraz szansę, żeby zdobyć takie zaproszenie podwójne na antenie Radia Plus w pytaniu przed śniadaniem. A skoro dzisiaj Dzień Światowy Kawy, no to zapytam was, czy kawa po włosku, czy espresso, czy po amerykańsku, americano, czy może flat white. Jakie smaki kawowe najbardziej wam pasują? Napiszcie nam o tym. 691-141-141 to numer SMS do Radia Plus. Ten koncert już w najbliższy czwartek w Stodole w Warszawie. Przypomnę, Drupi wystąpi na scenie i zaśpiewa swoje największe przeboje. Za 5,5 minuty 8 w Radiu Plus teraz Rod Stewart, Some Guys Have All The Luck.

0: Zbliża się godzina 8, a w Radio Plus za chwilę najnowsze wiadomości, prognoza pogody. Po godzinie 8 wracamy do przeboju z nutą nostalgii, do naszego konkursu. Dzisiaj o kawę pytam, a do zdobycia zaproszenie podwójne na koncert Drupiego już na bliższy czwartek w Stodole w Warszawie. A po godzinie 8 kolejne przeboje z nutą nostalgii, m.in. Cher Dove l'amore.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus Warszawa.
8: Dron uderzył tuż przy polskiej granicy. Na Lubelszczyźnie zawyły syreny alarmowe. Uruchomiono procedury bezpieczeństwa. Za chwilę też eksperyment na basenie po śmierci 7-latka w Łodzi i wspomnienie zakończonej wczoraj papieskiej wizyty we Francji. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Reagowaliśmy adekwatnie do sytuacji, procedury zadziałały, ocenia wojewoda lubelski po sztabie kryzysowym. Ten odbył się wieczorem w Lublinie po atakach niedaleko naszej wschodniej granicy. W pobliżu przejścia w Dorohusku, tuż przy miejscowości Jagodzin w zachodniej Ukrainie, uderzył rosyjski dron. Nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Alarm we wschodniej Polsce odezwał się wczoraj kilkukrotnie. Za każdym razem mieszkańcy otrzymywali alerty RCB.
9: Potwierdzam, że wszystkie urządzenia zostały włączone w ilości większej niż ostatnio, dlatego że do programu wywołujemy cały czas te kolejne urządzenia. Wszystkie procedury zadziałały, wszystkie ręce na pokład i śledzimy to, co się będzie działo. Jesteśmy przygotowani i będziemy na bieżąco reagować.
8: Mówił wojewoda Krzysztof Komorski. Mieszkańcy są zdezorientowani.
10: Słyszeli może państwo syreny?
11: Słyszeliśmy.
10: Jak państwo zareagowali na nie?
11: To właściwie to w ogóle
12: tak
11: nie zareagowali.
12: Tak jak większość ludzi prawdopodobnie. Jesteśmy tu od paru dni. Jest to nowość dla nas. Widzimy też po reakcjach ludzi, którzy nie robią sobie z tego nic.
11: Piwnice też nie do końca mnie przekonują. Trzeba to kontrolować po prostu i to wszystko.
8: Wczoraj między innymi przerwane zostały obrady Rady Miasta Zamościa. Radni udali się do schronu. Prokuratura sprawdza, co dokładnie mogli zobaczyć ratownicy i instruktorka podczas tragedii na łódzkim basenie. Pod koniec lipca, podczas wakacyjnego kursu pływania w akwaparku Fala, tonął 7-letni chłopiec. Dziecko zmarło po 2 tygodniach w szpitalu. Wczoraj na basenie przeprowadzono eksperyment procesowy. Ze szczegółami Julia Niewiadoma.
13: Śledczy sprawdzali między innymi widoczność z poszczególnych stanowisk, mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
14: Prokurator starał się na tyle wiernie odtworzyć warunki, kierował się prognozą pogody, sprawdził sprawdził ustawienie słońca, tak żeby znajdowało się mniej więcej w tym samym punkcie, w którym znajdowało się w dniu zdarzenia.
13: Sprawdzono również, jak wyglądałaby widoczność, gdyby ratownicy przemieszczali się wzdłuż basenu.
14: Będziemy dysponować dwoma nagraniami. W eksperymencie uczestniczył także biegły z zakresu ratownictwa wodnego. Jego zadaniem będzie odpowiedź na pytanie, czy ratownicy zachowali się prawidłowo.
13: Ostateczne wnioski z eksperymentu prokuratura przedstawi na dalszym etapie śledztwa.
15: W eksperymencie uczestniczyło kilkudziesięciu policjantów, a przebieg zdarzenia rejestrowały kamery. Kolejny kamień milowy w sprawie amerykańskich apaczów osiągnięty. Polska podpisała umowę na serwisowanie silników dla śmigłowców. Porozumienie zawarte w Dęblinie to kluczowy krok w realizacji umowy z sierpnia 2024, na mocy której Polska pozyska 96 maszyn.
16: Chcemy, żeby Polska była takim drugim centrum przemysłowym dla Stanów Zjednoczonych w Europie.
15: Mówił wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Silniki będą napędzać nie tylko zamówione Apache, ale też maszyny takie jak na przykład Black Hawki. Wartość offsetu to 1 200 000 000 zł. Ponad milion osób na spotkaniach z Leonem XIV w czasie pielgrzymowania po Francji. Papieska pielgrzymka do tego kraju przeszła do historii. Co zapamiętamy z tej podróży? O tym pallotyn ksiądz Grzegorz Kurb.
17: Dla mnie najbardziej takim momentem wzruszającym były te łzy i wzruszenie papieża, kiedy przed katedrą Notre Dame tłumy śpiewały pieśń maryjną, a papież leciały mu łzy. To bardzo taki ujmujący obraz, ale też to, co papież powiedział. To było kazanie bardzo francuskie. Papież odwoływał się do wszystkich ważnych idei, jakim rządzą się we Francji.
15: Ostatnim punktem na mapie pielgrzymowania po Francji było Metz, rodzinne miasto Roberta Schumana.
1: Wiadomości Radia Plus.
15: Kobiety częściej piorą, gotują i odkurzają, a mężczyźni wykonują drobne naprawy. Nowy raport CBOS-u rzuca światło na podział obowiązków w polskich domach. Raport prześledził nasz reporter Aleksander Ruszkowski. To jak to jest z tymi pracami domowymi?
18: Mężczyźni coraz częściej angażują się w domowe obowiązki. To jest fakt. Pomimo tego to kobiety wciąż wykonują najwięcej pracy w domu. Według badania w 7 na 10 polskich domów prasowaniem i praniem zajmują się tylko kobiety. W połowie rodzin dotyczy to również gotowania i gruntownych porządków. Spytaliśmy pary, jak to wygląda u nich.
19: Ja sprzątam, odkurzam.
20: A pan co robi?
21: To zależy, co żona powie.
22: No ja odkurzam i myję okna. Żona pracuje i tak.
19: Uzupełniamy się.
18: O kwestiach takich jak większe wydatki, spotkania towarzyskie czy sposób wychowywania dzieci decydujemy najczęściej wspólnie.
15: Coraz więcej rodzin deklaruje partnerski model prowadzenia rodziny, czyli taki, w którym obowiązkami domowymi pary dzielą się porówno. To sprawdźmy, jakie niespodzianki czekają nas dzisiaj w pogodzie.
23: Sponsorem audycji jest grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Niny Zawadzkiej Ostatni rozkaz serca.
24: Na razie lepiej w Warszawie ubrać się ciepło, mamy około 9 stopni, ale w ciągu dnia będzie maksymalnie aż 21, znów słonecznie i bez opadów, ale z wysokim ciśnieniem. Wiatr słaby, biometr mamy korzystny.
23: Sponsorem audycji była grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Niny Zawadzkiej Ostatni rozkaz serca.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: Dzień dobry, poranku. We wtorek 29 września, Światowy Dzień Kawy. Dzisiaj o kawie pytałam w pytaniu przed śniadaniem. Rozstrzygnięcie naszej zabawy już za chwilę. Kasia Kozimor, dzień dobry. Witam i zapraszam do dziewiątej.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Jest z nami Ola. Dzień dobry, Olu, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: U ciebie kawa przed śniadaniem czy po śniadaniu?
2: Po śniadaniu.
1: Po śniadaniu, dobrze. A ulubiona?
2: Flat white z miodem i szczyptą cynamonu.
1: Nie za dużo? Na raz? Przyjemności?
2: Nie za dużo, bardzo rozgrzewa serduszko. To jest najlepsze, co można zrobić rano.
1: Podobno mama też polubiła.
2: Tak, tak, z mojego polecenia i pijemy często ją razem.
1: No to super, bardzo się cieszę. A z kim pójdziesz na koncert Drupiego?
2: Właśnie z mamą, to jest jeden z ulubionych artystów.
1: Fantastycznie, to już najbliższy czwartek w Stodole w Warszawie, takie wydarzenie, jesteśmy patronem tego konkursu. No to bawcie się dobrze, dziewczyny, wypijcie wcześniej kawę, żeby energii było dużo, żeby można było tam pośpiewać i powirować trochę na parkiecie.
2: Bardzo dziękujemy.
1: Wszystkiego dobrego, wspaniałego włoskiego weekendu życzę. Chociaż flat white to akurat chyba bardziej amerykański wymysł. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii będzie m.in. Krzysztof Krawczyk. To, co dał nam świat.
3: Radio Plus Warszawa.
4: Reklama.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co w sisy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
12: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane wędliny Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego boczek wędzony i wędzony parzony Kraina Wędlin gwarancja smaku 18,90 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Ten salon samochodowy to 10 na 10 i startuje 10 października. Przyjdź na pełne atrakcje, otwarcie wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo. Zapraszam, Kuba Przygoński.
7: Otwarcie 10 października.
6: Grupa Cygan. Jedziemy razem.
8: Po reklamie.
9: Radio Plus Warszawa.

0: The Rabbits i Sugar Baby Love na antenie Radia Plus. 28 minut po godzinie 8. Czas na wiadomości w skrócie i prognozę pogody. Przypomnę, mamy wtorek, 29 dzień września.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. Tak pachnie. Tak smakuje. A jak świętuje? Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza na warszawskie Święto Chleba. Już 4 października występy zespołów i kapel ludowych, obrzęd ośpiewania wieńca dożynkowego, jarmark tradycyjnych wypieków, warsztaty pieczenia chleba, pokazy oraz potańcówka przy muzyce na żywo. Wstęp wolny. Warszawskie Święto Chleba. 4 października od 13 do 21. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa.
3: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
5: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
4: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.
1: Radio Plus Warszawa.
10: Jest 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. A zaczynamy od pożaru w Kostomłotach, drugich pod Kielcami. Około 4 rano zapaliło się poddasze budynku mieszkalnego.
11: Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. W działaniach udział bierze 6 strażackich zastępów.
10: Mówił Marcin Bajur, rzecznik Świętokrzyskiej Straży Pożarnej. Służby nadal dogaszają pogorzelisko, dlatego przejeżdżając przez Kostomłoty warto zdjąć nogę z gazu. Nie proponowałem Iranowi złagodzenia presji gospodarczej, mówi Donald Trump. Prezydent USA skomentował prasowe doniesienia, że w zamian ma uzyskać ustępstwa w zakresie irańskiego programu nuklearnego. Przywódca Stanów Zjednoczonych stanowczo zaprzecza, chociaż serwis Axios powołuje się na źródła w amerykańskiej administracji. W tym tygodniu mediatorzy z Pakistanu i Kataru znów próbują doprowadzić do porozumienia między obu krajami. Jednak, jak zauważa Axios, stanowiska stron w wielu kluczowych sprawach nadal bardzo się różnią. Maja Chwalińska lekko w górę, Iga Świątek bez zmian. To w nowym notowaniu rankingu tenisistek. Świątek nadal zajmuje w nim 9 miejsce, a Chwalińska przesunęła się na 21 lokatę.
0: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Dziś testy syren alarmowych, poinformował o tym wojewoda mazowiecki, będą na terenie 3 dzielnic Warszawy. Chodzi o Mokotów, Wilanów i Ursynów. Testy będą przeprowadzane w związku z prowadzonymi pracami serwisowymi w wybranych punktach alarmowych. Wojewoda zaapelował do mieszkańców, żeby zachowali spokój i nie podejmowali żadnych czynności w związku z wystąpieniem alarmów. Ponad 210 tysięcy głosów i 91 pomysłów, które trafią do realizacji. Mieszkańcy Mazowsza zdecydowali, na co wydać 30 milionów złotych z budżetu obywatelskiego regionu. Będą nowe karetki i sprzęt dla szpitali, ale też koncerty, wydarzenia rodzinne, Światowy Dzień Jabłka, a nawet mazowiecka parada jednorożców, mówi Sara Michalska z Urzędu Marszałkowskiego.
12: W większości mieszkańcy województwa mazowieckiego wybrali projekty miękkie do realizacji i stąd ten rekord. Przypominamy, że projekty miękkie to 240 tysięcy złotych, a projekty inwestycyjne do 1 200 000 złotych.
0: W samej Warszawie mieszkańcy wybrali zakup 2 ambulansów.
13: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na warszawskim Bemowie.
0: Dziś bez opadów i ze słońcem będzie piękna pogoda, teraz 10 stopni, maksymalnie 21. Biomet nam sprzyja, ciśnienie wysokie 1032 hektopaskale, wiatr w Warszawie słaby z południowego wschodu.
13: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Aleje Praskie na warszawskiej Pradze Południe.
9: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
14: Dzień dobry, poranku. Za 26 minut 9 przeboje z nutą nostalgii na naszej antenie rozgrzewająco, chociaż nie ma co się rozgrzewać nadmiernie, bo przecież piękna pogoda za oknem i cieszmy się tymi chwilami babiego lata. Ricky Epover i za chwilę Mama Maria, teraz Culture Club.

0: Rikę Poveri Mamma Maria. Finowie zwariowali, postanowili zrobić eksperyment. Utopili 1500 choinek na dno jednego jeziora. No i teraz są zachwyceni eksperymentem nie tylko naukowcy, ale również i rybacy i tak dalej, bo okazało się, że wokół tych choinek zanurzonych na głębokości tylko 2 metrów pojawił się fantastyczny ekosystem. Tam zaczęły pojawiać się rybki, różne rzeczy i roślinki i ogólnie rzecz biorąc wszystko idzie w dobrym kierunku, tylko że by im do głowy nie wpadło, żeby te całe wszystkie swoje lasy potopić w tym jeziorach, bo jednego i drugiego mają pod dostatkiem. Ale pomysł całkiem niezły i sprawdził się to najważniejsze. Chłopcy z Placu Broni, za chwilę Kocham Wolność. Będzie też Paula Abdul, Straight Up na antenie Radia Plus. Oj, serce się wyrywa gdzieś do natury, prawda? Jak taka piękna pogoda za oknem, a tu pracować trzeba, bo urlop już wykorzystany. Za 18 minut 9 w Radio Plus.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie 2 po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej Ciebie.
6: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
11: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?

0: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
1: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
0: A gdzie tak jest?
1: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
0: O, już zatrudniam.
1: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
2: Po reklamie.
3: Radio Plus Warszawa.

Straight Up i Paula Abdul na antenie Radia Plus. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości. Po godzinie 9 kolejne atrakcje i kolejne przeboje z nutą nostalgii na antenie Radia Plus. A ja, szczerze mówiąc, idę na jakiś malutki chociaż spacer, bo pogoda przepiękna i jeżeli jest taka okazja, żeby na chwilkę chociaż się wyrwać, a potem wrócić do pracy, to na pewno to zrobię. Za 7 minut 9, za chwilę Bakara, Yes Sir, I Can Boogie na antenie Radia Plus, a ja spotykam się z wami jutro po godzinie 6 z Tomkiem Waluszczykiem. Gorąco zapraszam.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4490.

0: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
1: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
2: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
1: Twoja definicja dobrego snu. Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Po reklamie.
7: Radio Plus Warszawa.
6: Miał planować zamach w szkole. 13-latkiem zajmie się dzisiaj sąd rodzinny. Wspomina o sytuacji międzynarodowej. Obniżki na stacjach paliw jeszcze nie teraz, mówi premier Donald Tusk. O tej porze roku ryby są bardziej aktywne. Rozpoczyna się wyjątkowy czas dla wędkarzy. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sprawa 13-latka z powiatu wąbrzeskiego dziś na sądzie rodzinnym. Chłopiec, który planował atak bagnetem w swojej szkole, przyznał się, że chciał ten plan zrealizować. Złożył już obszerne wyjaśnienia. O szczegółach nasza reporterka Marta Łazarska.
8: Treść tych wyjaśnień nie jest na ten moment znana. Wiemy na pewno, że czynności przeprowadzone przez policję trwały przez cały poniedziałek. 13-latek na ten moment znajduje się w policyjnej izbie dziecka. Policja jeszcze wczoraj wieczorem dostarczyła do sądu rodzinnego materiały z wczorajszych czynności.
6: Przypomnijmy, policja znalazła w plecaku 13-latka bagnet. W domu był także tasak, a w ogródku truchła kotów. 13-latek miał zabić zwierzęta. Obniżki na stacjach jeszcze nie teraz. Rekordowe ceny paliw na rynkach światowych utrzymają się przez pewien czas, mówił premier w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Donald Tusk zwraca uwagę na sytuację międzynarodową.
9: Ceny paliw na stacjach benzynowych zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych osiągają dzisiaj de facto rekordowe poziomy. Nasze marzenia o pokoju zarówno w Ukrainie, jak i na Bliskim Wschodzie nie wystarczą, żeby te konflikty się zakończyły.
6: Szef rządu przypomniał też, że na podpis prezydenta czeka ustawa wprowadzająca podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
9: I wtedy będziemy mogli wprowadzić znowu, tak jak kilka miesięcy temu, te ceny regulowane. A więc państwo będzie decydowało, a nie stacja benzynowa, o tym, że ceny są niższe o tyle, o ile my dołożymy pieniędzy z tych nadzwyczajnych zysków.
6: To drugie podejście do wprowadzenia ustawy. Wcześniej prezydent skierował przepisy do Trybunału Konstytucyjnego. Miał poważny wypadek na skuterze. Od ponad 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach. Do kraju zabierze go wojskowy samolot medyczny, który już po niego poleciał. Po powrocie do Polski Piotr Moczulski trafi do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Wiadomo już, że specjalną karetkę na Okęcie wyśle placówka z Białegostoku.
10: Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, profesor Jan Kochanowicz, zadeklarował, że szpital wyśle karetkę po pana Piotra na lotnisko i że zostanie on przyjęty na szpitalny oddział ratunkowy.
6: Mówiła rzeczniczka prezydenta miasta Urszula Bublej. W 2024 Piotr Moczulski zderzył się na skuterze z innym jednośladem, doznał poważnego urazu głowy i licznych złamań. Nadal wymaga podawania tlenu, jest karmiony przez sondę i ma ograniczony kontakt z otoczeniem. Plaże w rejonie Pomorza Środkowego zamknięte do odwołania pomiędzy Rowami na Pomorzu a Rusinowem w zachodniopomorskim, w tym także w Ustce czy Jarosławcu, morze wyrzuciło na brzeg czarne grudki o zapachu ropy i smaru. Służby podejrzewają, że oleistą substancją może być mazut, ale potwierdzą to badania laboratoryjne.
11: Po ich ustaleniu zostaną podjęte odpowiednie działania mające na celu usunięcie tej substancji z plaży. Do czasu uzyskania wyników badań laboratoryjnych nie jest możliwe jednoznaczne określenie, czy substancja może stanowić zagrożenie zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska.
6: Mówiła Dagmara Szerlot z Urzędu Morskiego w Słupsku. Mazut to ciężki olej opałowy, zawiera siarkę czy metale ciężkie, a kontakt ze skórą może powodować podrażnienia i oparzenia chemiczne.
7: Wiadomości Radia Plus.
6: Rozpoczyna się wyjątkowy czas dla wędkarzy. Jesienią ryby intensywniej żerują, a szczupaki, okonie czy sandacze stają się bardziej aktywne.
12: Zbliża się jesień, także drapieżniki, grube drapieżniki i na Wielkim Szlaku Mazurskim ogromne szczupaki. Takie łowienie, które lubię najbardziej. Dlatego się najbardziej nie mogę doczekać.
13: Jesień. Ryby po lecie trochę tak wybudzają się z tego takiego chimerycznego stanu i bardziej żerują przed zimą.
14: Głównie szczupaki, trochę też na okonie. Postaram się jutro z rana, jak się uda, i po południu też raczej spróbuję.
6: Zdradzili nam doświadczeni wędkarze. Poza szczupakiem i okoniem jesień to świetny czas także dla leszcza czy sandacza.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: 4 minuty po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Wiem i Marina Foller w Radiu Plus w przebojach z notą nostalgii można było przenieść się do Francji na chwilę, a we Francji do śniadania, czyli prawdopodobnie być może o tej porze to café au lait. Ale tak, dzisiaj dzień kawy, Kasia z Tomkiem już o tym opowiadali, ale jeśli chodzi właśnie o kawę, to jest jeszcze inny kraj, który bardzo z kawą nam się kojarzy i to są Włochy i jeszcze będzie więcej okazji do tego, żeby dzisiaj w kierunku Włoch się spojrzeć, bo będę miała dla Was bilety na koncert Drupiego. Dzisiaj koncert Drupiego w Filharmonii Bałtyckiej, ale już 1 października w Warszawie w Stodole i bilet na ten koncert będę miała dla Was dzisiaj.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda. Tak pachnie. Tak smakuje. A jak świętuje? Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza na warszawskie Święto Chleba. Już 4 października występy zespołów i kapel ludowych, obrzęd ośpiewania wieńca dożynkowego, jarmark tradycyjnych wypieków, warsztaty pieczenia chleba, pokazy oraz potańcówka przy muzyce na żywo. Wstęp wolny. Warszawskie Święto Chleba. 4 października od 13 do 21. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Jeśli w Twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
6: Kochanie, teraz jest idealnie.
5: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.

0: liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Ja tam zawsze śpię na boku.
3: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, Kaczuszko.
2: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
4: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
5: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku. A ja w na boku po prostu gram.
2: Na boku, w Teatrze Kamienica.
3: Premiera już 15 września.
4: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
6: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na ciebie.
7: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
6: Spotkajmy się w Biedrze.
8: Polski Holding Nieruchomości zaprasza inwestorów na dzień otwarty w Młodej Białołęce. Już 3 października od 10 do 15 przy ulicy Geodezyjnej 68. Poznaj gotowe lokale inwestycyjne z 23% VAT-em. Idealne pod wynajem, biuro lub gabinet. Tylko tego dnia kupisz lokal już od 266 tysięcy złotych netto. Sprawdź szczegóły na młodabiałołęka.pl.
6: Po reklamie.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

0: Orinoco Flow i Ania w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 27 minut pozostało do 10. 29 dzień września w kalendarzu, między innymi Dzień Kawy, ale także Międzynarodowy Dzień Świadomości o stratach i marnotrawstwie żywności. I gdybyśmy sobie popatrzyli, jak to wygląda w Polsce, to według raportu Too Good To Go przeciętnie każdy Polak wyrzuca w domu rocznie około 57 kg. W skali tygodnia, gdybyśmy sobie tak ułożyli te wszystkie rzeczy, które wyrzuciliśmy, a można było je jeszcze zjeść, nie zmarnować, to wychodzi około 35 pięter. Więc warto tak przy kawie dzisiaj na przykład zastanowić się, co potrzebujemy, czego naprawdę potrzebujemy i czy na pewno musimy pójść dzisiaj na zakupy, czy możemy przygotować w domu coś z tego, co jest w spiżarni, w szafce, czy też w lodówce. O niemarnowaniu jedzenia w Smakach z Plusem mówiłam nieraz, ale taka rozmowa do powtórzenia, jeżeli przegapiliście albo chcecie sobie przypomnieć, na radioplus.pl w Smakach z Plusem, w podcastach rozmowa z Sylwią Majcher, edukatorką kulinarną i także ekologiczną. Mambo number 5 i Lou Vega teraz w Radiu Plus.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze 16 minut do 10 i do 10 jeszcze między innymi Radio Gaga i Queen.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: O, pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.

0: 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupony. Orlen, z energią po rabaty.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Szukasz mieszkania lub domu dla rodziny? Nie kupuj wizualizacji z folderu. Przyjdź na dni otwarte w domu pokazowym osiedla Esencja Wilanów. Tu możesz się rozgościć, zajrzeć do salonu, zobaczyć kuchnię, przejść z pokoju do pokoju i poczuć, czy to przestrzeń dla Was. Czekają oferty specjalne oraz bezpłatne konsultacje z architektem wnętrz. Przyjdź i zobacz dom pokazowy na osiedlu Esencja Wilanów. 1 i 2 października od 10 do 18. Wilanów, ulica Adama Worobczuka. Poznaj przestrzeń stworzoną z myślą o Twojej rodzinie. esencjawilanów.pl.
5: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 14,99. Dino, najbliżej Ciebie.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem Cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Zatrzymania po tragedii w Jaworznie. W jednym z mieszkań znaleziono ciało mężczyzny. Ta informacja na początek. Za kolejnym cyberatakiem stali ci sami sprawcy. Wrócimy też do wycieku danych z bazy prywatnej firmy. Można zdobyć środki na jesienny wypoczynek. Rusza nabór na czek turystyczny na Warmii i Mazurach. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek tragedia w Jaworznie. Nie żyje 69-latek. W tej sprawie zatrzymano już 3 osoby. Do dramatu doszło w mieszkaniu na osiedlu Łubowiec. Według wstępnych ustaleń zatrzymani mieli wcześniej pić razem alkohol. Do ataku doszło przy użyciu noża.
2: Pomiędzy uczestnikami spotkania miało dojść do sprzeczki, w trakcie której 69-latek został ugodzony ostrym narzędziem, w wyniku czego zmarł.
1: Powiedziała nam Justyna Wiszowaty z policji w Jaworznie. Zatrzymani są właśnie doprowadzani do prokuratury. Podejrzani są ci sami hakerzy. Sprawa kolejnego wycieku danych pacjentów z bazy prywatnej firmy zostanie włączona do trwającego już śledztwa, ustalił w prokuraturze nasz reporter. Chodzi o cyberatak na firmę Kubusow, która tworzy oprogramowanie do zarządzania dokumentacją medyczną. O wycieku poinformowała jedna z placówek w Inowrocławiu. A szczegóły zna Mateusz Chłystun. Powiedz, co do tej pory ustalili śledczy.
3: Według ustaleń Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości za atak i kradzież danych odpowiada ta sama grupa hakerów, która w sierpniu wykradła identyczne treści z baz firmy MyDoctor i która pozostaje nieuchwytna. Śledczy na razie nie mówią o skali tego wycieku. Z zaatakowanego oprogramowania korzysta także m.in. grupa Enelmed, która poinformowała, że wyciek może dotyczyć około 3% jej pacjentów. Resort cyfryzacji zapowiedział tymczasem nowe przepisy, które mają wymusić m.in. obowiązkową certyfikację i limity przetwarzania danych medycznych przez prywatne firmy.
1: A mówił o tym Mateusz Chłystun. Dziękujemy. Warszawa nie pójdzie śladem Krakowa. Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. Wczoraj minął termin zbierania podpisów, bo nie udało się zebrać wystarczającej liczby.
4: Nie będzie w Warszawie referendum, co nie zmienia faktu, że zdarzyło się w Warszawie na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy w mojej ocenie coś naprawdę wyjątkowego. Nie mieliśmy już dawno takiego oddolnego, obywatelskiego zrywu, takiego pospolitego ruszenia.
1: Mówi inicjator akcji Maciej Wilk ze stołecznej operacji referendalnej. Wolontariusze zebrali łącznie 111 tysięcy podpisów. To o ponad 20 tysięcy mniej niż wymagany próg 132 tysięcy. Wilk zwraca uwagę na brak zaangażowania w zbiórkę lokalnych polityków opozycji.
4: Jak na lekarstwo otrzymaliśmy wsparcia z ich strony. Na czele niestety z Prawem i Sprawiedliwością. Wydaje się w takim razie, że prezydent Rafał Trzaskowski odpowiada naszej lokalnej miejskiej opozycji. No i cóż, taki był ich wybór.
1: Maciej Wilk zapowiada dalsze działania w ramach Stołecznej Organizacji Rozwoju i deklaruje, że będzie patrzył władzom Warszawy na ręce. Głos zabrał już prezydent Rafał Trzaskowski. Jak zapewnił, wszystkie krytyczne głosy będzie starał się uwzględnić. Do końca roku chcielibyśmy oznakować punkty schronienia Międzynarodowym Znakiem Obrony Cywilnej, przekazał wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Dodał, że udostępnienie punktów przez zarządców będzie obowiązkowe w czasie wojny, ale już teraz podczas alertów należy udostępniać obiekty. W aplikacji gdziesieukryć.pl zaznaczono w całym kraju ponad 86 tysięcy punktów schronienia. To na wypadek wystąpienia sytuacji nagłego zagrożenia, w tym pogodowego, ale też zagrożenia atakiem z powietrza. Aplikacja pokazuje m.in. przejścia podziemne, tunele, stacje metra, garaże i podziemne i inne miejsca, które mogą podnieść bezpieczeństwo właśnie w chwili zagrożenia. Większość obiektów oznaczono jako punkty o ograniczonej dostępności.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Warmia i Mazury kuszą turystów. Właśnie teraz rusza generowanie warmińsko-mazurskich czeków turystycznych. To 300 zł dopłaty na jesienny wypad na Warmii i Mazury.
5: Dzięki temu mamy nadzieję, że ten sezon turystyczny nam się wydłuży i dzięki temu też baza turystyczna zwiększy swoje przychody.
1: Mówi wicemarszałek Warmii i Mazury Robert Turlej. Szczegóły znajdziecie na stronie czekwarmiamazury.pl.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: Prawie 5 minut po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Radio Plus.
7: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. un automne où il faisait beau, une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: It's Now or Never i Elvis Presley w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. To teraz, teraz będzie to pytanie za bilety na koncert Druppiego. Dzisiaj przypominałam, Filharmonia Bałtycka, koncert Druppiego, ale w czwartek, 1 października Druppi wystąpi także w Warszawie i na ten warszawski koncert mam dla Was podwójne zaproszenie. A pytanie jest proste, jaką piosenkę chcielibyście usłyszeć na żywo w wykonaniu Druppiego i dlaczego? 691 141 141, SMS-owy numer dla Was.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. 2+1 gratis. A do środy tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi indyka pakowany próżniowo Kraina Mięs. 19,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
4: Codziennie.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
9: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
8: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
12: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

Volare i Gypsy Kings w Radiu Plus w Przebojach z nutą nostalgii. Zostajemy we włoskim klimacie, w klimacie włoskiej piosenki, ponieważ dzisiaj koncert Drupiego w Filharmonii Bałtyckiej pod patronatem Radia Plus, a w czwartek w Warszawie w Stodole. I ja mam dla Was bilety na ten koncert. Zadanie było proste, trzeba było napisać, jaką piosenkę chcielibyście usłyszeć na żywo, jeśli o Drupiego chodzi. I powiedziałam, że mam jedno podwójne zaproszenie, ale tym razem postanowiłam przyznać dwa podwójne i pierwsze z nich trafi do Ulic Piaseczna. Najbardziej chcę usłyszeć i zaśpiewać Sereno E. To jest hymn mojej młodości, mojej paczki przyjaciółek jeszcze z liceum. Spotykamy się raz w roku i wtedy słuchamy piosenek, a leci Sereno E. My nie śpiewamy, a wręcz ryczymy. I to do Ulic Piaseczna powędruje bilety, a także do Kasi z Warszawy. Jestem z rocznika 1979 i muzyka Drupiego zawsze będzie mi się kojarzyć z moim dzieciństwem. Pamiętam ją z domu rodzinnego i z chwil, kiedy widziałam, jak moi rodzice odkazywali sobie miłość. Dzisiaj, kiedy słyszę Drupiego, wracają do mnie ciepłe i beztroskie wspomnienia. Najbardziej chciałabym usłyszeć na żywo Sereno E, bo chciałabym choć na chwilę wrócić do tamtego świata i poczuć tę samą radość, którą pamiętam z dzieciństwa, bo dla mnie koncert Drupiego nie byłby tylko koncertem, byłby powrotem do dzieciństwa, do domu i do wspomnienia miłości moich rodziców. I taka okazja będzie, Kasiu, dzisiaj, nie dzisiaj, ale w czwartek, żeby usłyszeć Sereno E na żywo. Kto mu się tym razem nie udało, to dobra wiadomość, będę miała jeszcze jedno podwójne zaproszenie dzisiaj, ale nie teraz. ABBA, Lay All Your Love on Me, teraz w Radiu Plus.

0: Anią Wie i Urszula w Radiu Plus w Przebojach z nutą nostalgii. 14 minut pozostało, a właściwie już nawet prawie 13. Do 11 i do 11 Del Shannon i Runaway.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 14,99. Dino, najbliżej ciebie.

0: chcielibyśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Janie, skarpeta na pieniądze.
5: Się rozpadła.
6: Noż do 100.
5: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
7: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Po reklamie.

0: Sabrina i Boys w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Tylko 3 minuty do 11. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Kierowcy w roli zakładników, prezydent i premier przerzucają się ustawami o obniżeniu cen paliw. Iran odbiera to jako zwycięstwo. Amerykanie do środy wycofają się z Iraku. Pokolenie X filarem rynku pracy w Polsce. Jest 11. Marcin Bartnik. Premier Donald Tusk liczy na podpis prezydenta pod przyjętą przez parlament ustawą o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Szef rządu odniósł się do sprawy w wystąpieniu przed trwającym właśnie posiedzeniem rządu. Prezydent zaproponował tymczasem swój program pod nazwą PKN, czyli paliwa kosztują normalnie. Premier na sprawę patrzy krytycznie.
2: Upór ze strony Pałacu Prezydenckiego będzie kosztował ludzi kolejne tygodnie bardzo wysokich cen na stacjach benzynowych i bardzo bym chciał, żeby decyzje prezydenta jednak służyły ludziom, nie muszą służyć rządowi.
1: Mówił premier Donald Tusk. Decyzję o ewentualnym wecie prezydenta mamy poznać jeszcze w tym tygodniu. Miał trudności w nawiązywaniu relacji, ale nie był agresywny. Kuratorium oświaty bada sprawę 13-latka, który planował atak w szkole w Książkach. Zatrzymali go policjanci z Wąbrzeźna w Kujawsko-Pomorskiem. W placówce przeprowadzone są obecnie rozmowy z uczniami. O szczegółach Dawid Olszewski.
3: W szkole z uczniami rozmawiają psycholog, pedagog specjalny i inni specjaliści. Chodzi przede wszystkim o to, żeby ich uspokoić i zapewnić im wsparcie.
4: Część uczniów, ich rodziców nieco się tym faktem przeraziła. W związku z tym dyrekcja stara się tłumaczyć, że mogą być spokojni.
3: Zaznacza Ewa Podgórska z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. 13-latek był już wcześniej objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
4: Trudno nawiązywał relacje, no był bardzo zamknięty w sobie i stąd zainteresowanie szkoły. Wcześniej, do tej pory, nie przejawiał żadnych agresywnych zachowań.
3: W jego plecaku znaleziono bagnet, a w mieszkaniu tasek. Wcześniej chłopiec miał uśmiercić kilka kotów.
1: 13-latek przebywa w policyjnej izbie dziecka, został przesłuchany, przyznał się, że chciał zaatakować bagnetem w szkole. Sąd ma dziś zdecydować, co dalej z chłopcem. Po Afganistanie odwrót z Iraku. Wojska USA mają po ponad 20 latach do środy opuścić ostatnie bazy w tym kraju. Od środy do soboty Irak obchodzić będzie z tej okazji Dni Suwerenności. Ruch ten jest uważany przez sąsiadujący Iran za zwycięstwo. Przypomnijmy, siły amerykańskie dokonały inwazji na Irak w 2003 roku, by obalić dyktatora Saddama Husajna. Amerykanie wycofali się z Iraku pod koniec 2011. Wrócili tam niespełna 3 lata później, by wesprzeć Bagdad w walce z państwem islamskim. Pokolenie X wciąż ważne na rynku pracy. O młodych pracownikach mówi się dziś znacznie częściej. Tymczasem raport przygotowany przez zmotywowani.pl pokazuje, że osoby 45+ są ważną częścią polskiego rynku pracy.
5: O pokoleniu X mówi się dziś zaskakująco mało. Dużo uwagi poświęcamy młodym pracownikom. Tymczasem osoby 45+ są jednym z filarów polskiego rynku pracy.
1: Mówi Magda Pietkiewicz, ekspertka rynku pracy. Wyniki pokazują, że pokolenie X jest mocno związane ze swoją pracą.
5: To grupa bardzo aktywna i mocno zaangażowana zawodowo. 63% badanych deklaruje wysokie zaangażowanie w pracę. Co ciekawe, 81% ocenia swoje kompetencje cyfrowe jako dobre lub bardzo dobre.
1: Problemem może być jednak dyskryminacja ze względu na wiek. 30% badanych mówi, że mimo posiadanych kwalifikacji było pomijanych przy awansach.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Koniec z nudnym wkuwaniem słówek. Do szkół na dobre wchodzi sztuczna inteligencja. AI to już nie tylko ciekawostka na informatyce, ale stały gość na lekcjach z języka obcego.
6: Kochani, witam Was dzisiaj serdecznie. Zaczynamy lekcję przy użyciu naszego GPT. Włączamy nasze laptopy i zaczynamy nasze ćwiczenia. Are you ready? Let's start. Prompty są ze wskazaniem na to, aby ChatGPT zrobił nam błędy, które uczniowie muszą odnaleźć. Viviana Zatorska, nauczyciel języka angielskiego. Także stawiamy na kreatywność, na cyfryzację oczywiście, ale jednocześnie na nas, uczniów i nasze myślenie.
7: To bardzo dobry pomysł.
8: Tak, AI ogólnie może pomóc w nauce, ale trzeba go rozsądnie używać, bo może odwrotny skutek przynieść. To zależy, jak się go używa, ale może pomóc w nauce.
9: Korzystając z AI, warto być czujnym.
7: Tak.
1: Szkołę podstawową nr 8 w Bełchatowie odwiedził Rafał Różycki.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: 5 minut po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Two Hearts i Phil Collins w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Prawie 21 minut po 11 teraz na zegarze, a ja mam dla Was podwójne zaproszenie na koncert Druppiego w Stodole Warszawskiej 1 października, czyli w czwartek. Dzisiaj, przypominam, Druppie gra w Gdańsku, w Filharmonii Bałtyckiej, ale ja mam zaproszenie na czwartek. I co trzeba zrobić, żeby je dostać? Bardzo prosto albo trochę trudno, zależy. Dzisiaj jest dzień kawy, a kawa kojarzy nam się z Włochami. I też gdybyśmy mogli pójść na kawę z Druppim, to o co byśmy go przy tej kawie zapytali? To jest takie zadanie dla Was. 691-141-141. SMS-owy numer dla Was na wiadomości. Czekam około 5 minut.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
4: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
5: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
4: No, tego z Media Expert.
5: No tak.
6: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Po reklamie.

0: A czy radość i łza pojawi się za moment u Ewy? Zaraz sprawdzimy. Dzień dobry, Ewo.
1: Dzień dobry.
0: Dla ciebie bilety na warszawski koncert Drupiego w Stodole 1 października, czyli już niedługo, w czwartek. No i ty byś zapytała Drupiego, gdybyś mogła z nim wybrać się na kawę, czy coś go zaskoczyło w naszym kraju. A myślisz, że zaskoczyło coś?
1: Na pewno.
0: A co myślisz, że mogłoby go zaskoczyć? Tak się zastanawiam.
1: No, że się zmieniło tak dużo, że jesteśmy tak bardzo otwarci. Mm. I tak fajnie jest ogólnie.
0: Fajnie byłoby, gdyby ci się jednak udało z tym Drupim pójść na kawę i się dowiedzieć tego. Na pewno będziesz mogła pójść na koncert, bo bilety dla ciebie. Wiesz już, kogo zabierzesz ze sobą?
1: Tak.
0: O, a zdradzisz? Czy to ma być niespodzianka dla tej osoby?
1: Nie, powiem tak. Moja córcia z mężem pójdzie.
0: A, czyli ty oddajesz te bilety swojej córce. No to mam nadzieję, że to będzie prezent bardzo udany dla nich i mam nadzieję, że coś tam ci wyślą z tego koncertu.
1: Tak, zaśpiewają. Oczywiście zawsze córcia wysyła.
0: Dobrze, to prezent dla ciebie, jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Pozdrawiam panią, całe Radio Plus i wszystkich, którzy słuchają i którzy lubią Drupiego.
0: Bardzo za te pozdrowienia dziękujemy, wszystkiego dobrego i do usłyszenia. A jeśli dziś nie udało wam się zdobyć biletów, to jeszcze szansa będzie jutro.

0: Stayin' Alive i Bee Gees w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze zaledwie 16 minut do 12 i do południa jeszcze Skaldowi i Nie domykajmy drzwi.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Po reklamie.

0: Nie domykajmy drzwi, spotkajmy się za chwilę. Wiadomości w Radiu Plus za 3 minuty 12, a my słyszymy się po nich.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Autokar szkolny zderzył się z ciężarówką koło Warszawy. Na szczęście nie ma ofiar. Za chwilę też pożar i ewakuacja w domu dziecka w Elblągu oraz sukces warmińsko-mazurskiego czeku turystycznego. Jest 12. Marcin Bartnik. Autokar wiozący dzieci zderzył się z ciężarówką, która przewoziła koparkę. Do wypadku doszło w Ossowcu, niedaleko Grodziska Mazowieckiego pod Warszawą. Autokarem podróżowało 37 osób, z czego 32 to dzieci. Z klas 4-5 z podstawówki w Adamowiźnie przekazał nam Rafał Łyszkowski ze Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim.
2: W wyniku wypadku jedna osoba, opiekunka podróżująca autokarem, została przewieziona karetką do szpitala. Jeżeli chodzi o dzieci, 11 z powierzchownymi spłuczeniami i obtarciami pozostało na miejscu zdarzenia i na obecną chwilę nie ma informacji, by którekolwiek z nich było zabierane do szpitala.
1: Wiadomo, że to autokar wjechał w ciężarówkę. Dokładne przyczyny wypadku wyjaśni policja. Dzieci czekają teraz na transport powrotny do szkoły. W Grzęsce na Podkarpaciu trwają uroczystości pogrzebowe księdza Stanisława Zbojnowicza. 67-letni kapłan zginął w ubiegły czwartek w wyniku ataku ukraińskiego nożownika na terenie klasztoru w Jarosławiu. Na pogrzeb zjechały tłumy ludzi, jest tam również nasz reporter Tomasz Widak.
3: Jestem tutaj na miejscu przed kościołem Podwyższenia Krzyża Świętego w Grzęsce. Liturgii przewodniczy biskup Stanisław Jamrozek. Na miejsce przyjechali też inni księża, którzy znali osobiście księdza Stanisława Zbojnowicza. Kapłan od 40 lat pełnił posługę duszpasterską. Przez ostatnie 16 lat był związany z jarosławskim opactwem i kościołem świętego Mikołaja biskupa. Dziś żegnają go tłumy wiernych. A jak wspominają go tutejsi mieszkańcy?
4: Był bardzo dobrym człowiekiem, tych uchodźców przyjmował z Ukrainy.
5: Był dobrym człowiekiem. Jakim jako ksiądz na pewno był też dobrym księdzem. No i trzeba wybaczać. Zło dobrym zwyciężano.
3: Ja tylko przypomnę, że ksiądz Zbojnowicz zginął w czwartek rano w wyniku ataku na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu.
1: U 31-letniego Ichora M. biegli psychiatrzy stwierdzili ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. Areszt będzie odbywał w warunkach szpitalnych. Nagły pożar i ewakuacja w domu dziecka w Elblągu. Trzeba było ewakuować 30 podopiecznych. Na razie nie wiadomo, czy powodem pojawienia się ognia był wybuch.
6: W jednym z pokoi doszło do nagłego zapalenia się nieznanej substancji. Na miejscu trwają czynności policjantów, strażaków, także nie etatowy zespół minersko-pirotechniczny, tylko Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.
1: Powiedział nam Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Nikt nie ucierpiał, wszystkim podopiecznym zapewniono schronienie w innej placówce.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ruszył warmińsko-mazurski czek turystyczny. Pierwsza tura rozeszła się błyskawicznie, informuje Marlena Rogowska, wiceprezes Regionalnej Organizacji Turystycznej.
7: Pierwsza grupa, która najszybciej się rozeszła po 3 minutach, jest to grupa otwarta dla pełnoletnich obywateli naszego kraju. I tutaj na czeki przeznaczyliśmy 442 500 zł i wygenerowanych zostało 1475 czeków. Po niespełna 9 minutach, czyli 10:14, rozeszły się czeki dla seniorów, czyli dla osób, które w dniu generowania czeku ukończyły 60 rok życia. I tutaj tych czeków wydaliśmy 1641 i najdłużej 27 minut generowane były czeki dla posiadaczy karty dużej rodziny. Tutaj przeznaczyliśmy na tą pulę 492 300 zł.
1: Czek turystyczny to forma dofinansowania do wypoczynku w 4 województwach: na Warmii i Mazurach, na Podlasiu, na Lubelszczyźnie oraz na Podkarpaciu. 300 zł można wykorzystać na co najmniej 2 kolejne noclegi w wybranym obiekcie biorącym udział w akcji. W pierwszej turze generowania tylko na Warmii i Mazurach pula czeków wyniosła 1 427 000 zł.
8: Wiadomości z Warszawy Marcin Sikora. Autokar wiozący dzieci zderzył się z ciężarówką pod Grodziskiem Mazowieckim. Do wypadku doszło w Ossowcu. Autokarem jechało 37 osób, w tym 32 uczniów szkoły podstawowej. W akcji ratunkowej bierze udział 7 zastępów Straży Pożarnej, lądował też śmigłowiec. Do szpitala trafiła jedna z opiekunek, a 11 dzieci ma tylko otarcia. Do końca zbliżają się prace na nowym odcinku linii metra M2. Początkowo miały to być ostatnie zrealizowane na linii stacje pasażerskie. Teraz wiemy już jednak, że nitka zostanie przedłużona do Ursusa, mówi wiceprezydent Warszawy Tomasz Męcina.
9: Cieszę się, że wszyscy mogliśmy sprawdzić, przejechać się i w spokoju już czekać na otwarcie tych kolejnych trzech stacji. To na pewno nie koniec, jak wiecie Państwo, planujemy wydłużenie tej drugiej linii aż do Ursusa. W tej chwili trwa przetarg na prace przedprojektowe.
8: Jak z kolei informuje prezes zarządu metra Jerzy Lejk, obie oferty, które zostały zgłoszone do przetargu, mieszczą się w założonym przez miasto budżecie. Słonecznie i bez opadów, tak ma być dziś w Warszawie. Maksymalnie 21 stopni na termometrach, wiatr słaby do umiarkowanego z południowego wschodu. Ciśnienie wysokie 1032 hektopaskale.

0: Sound in Time i Whitney Houston w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 21 minut po 12. A powoli zbliża się ten moment, w którym będziemy mogli oddać się długiemu czytaniu. Dzisiaj między innymi Ogólnopolski Dzień Czytania Książek na Głos, ale pogoda jeszcze piękna i to czytanie oczywiście się pojawia, bo wieczory coraz dłuższe, ale gdy taka słota za oknem się pojawi, to czytanie będzie o wiele lepiej smakowało i w przyszłym tygodniu już będziemy mieć dla Was takie prezenty, które trochę osłodzą tą jesienną słotę, ale to dopiero w przyszłym tygodniu.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
5: Hej, to IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: Ten salon samochodowy to 10 na 10 i startuje 10 października. Przyjdź na pełne atrakcje, otwarcie wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo. Zapraszam, Kuba Przygoński.
10: Otwarcie 10 października.
9: Grupa Cygan. Jedziemy razem.
11: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
12: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
11: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
2: Po reklamie.

Wymyśliłam Ciebie i Irena Jarocka w przebojach z nutą nostalgia, faktycznie piosenka wymyślona przez zakochanego Mariana Zacharewicza i zakochanego w Irenie Jarockiej. I to była piosenka, dzięki której Irena Jarocka wróciła do kraju, do właśnie Mariana Zacharewicza. A taka siła miłości. Flames of Love i Fancy teraz w Radiu Plus.

0: Spice Girls w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 15 minut pozostało tylko do 13 i do 13 jeszcze między innymi Bonnie M i Eddie Grant. A ja za dzisiaj dziękuję. Słyszymy się jutro po 9.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w

0: Radio Plus Warszawa.
1: She's crazy like a fool.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej. A polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Tragedia na Słowacji. Uczeń podstawówki zaatakował nożem koleżankę i nauczycielki. Za chwilę też obniżka podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli popularnego PIT-u oraz Międzynarodowy Dzień Kawy. Jest 13. Marcin Bartnik. Tragedia w szkole podstawowej na Słowacji. Uczeń zaatakował nożem koleżankę oraz dwie nauczycielki. Jedna z nich, 61-latka, zmarła, a uczennica jest w stanie krytycznym. Prezydent Słowacji Peter Pellegrini złożył rodzinie ofiary kondolencje i nie ukrywa, że jest głęboko poruszony tymi wydarzeniami. Jestem wstrząśnięty faktem, że to kolejny atak ucznia na nauczycieli i rówieśników. Agresja i atmosfera nietolerancji panujące w naszym społeczeństwie, podsycane w dużej mierze przez media społecznościowe oraz niestety przez niektórych polityków, dosłownie zatruwają przestrzeń publiczną i wpływają na zachowanie naszych dzieci w szkołach. Napastnik jest uczniem 8 klasy. Do ataku doszło po 9 rano w podstawówce w miejscowości Staszkow na północy Słowacji. Rząd przyjął budżet na przyszły rok. Kluczowe mają być zmiany podatkowe. Dotyczą około 3,5 miliona Polaków. Przyniosą im oszczędności sięgające 3600 zł rocznie. Projekt zakłada podniesienie pierwszego progu ze 120 do 130 tysięcy złotych przy zachowaniu 12% PIT-u. Wprowadzona ma zostać także nowa pośrednia stawka 24% dla dochodów od 130 do 150 tysięcy złotych.
2: Wszyscy chcieliby płacić jak najniższe podatki, ale biorąc pod uwagę obowiązki państwa wynikające także z potrzeb obronnych, sytuacji tej wojennej za naszą granicą, z dużego wzrostu wydatków na zdrowie, etc., szukaliśmy sposobów jak najbardziej odpowiedzialnych i to jest na ten czas, to jest to, co jest możliwe.
1: Zaznaczył premier Donald Tusk, który dodaje, że liczy na podpis prezydenta pod ustawą dotyczącą zmian w podatku PIT. Przyszłoroczny budżet to też ogromne wydatki na obronność, sięgną niemal 200 miliardów złotych. Niebezpieczna wspinaczka zakończyła się akcją strażaków. Dwóch młodych mężczyzn utknęło na kominie dawnej elektrociepłowni EC2 w Łodzi. 17 i 20-latek byli na wysokości około 15 metrów.
3: Na szczęście nie wymagali oni udzielenia jakiejkolwiek pomocy medycznej. Tutaj oczywiście warto powiedzieć, że wchodzenie do takich obiektów powoduje bezpośrednie zagrożenie swojego zdrowia, jak i życia. Przypomnę, że teren ten jest chroniony, jest ogrodzony i na takie obiekty nie wolno wchodzić.
1: Powiedział nam Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej w Łodzi. Ratownicy bezpiecznie sprowadzili ich na ziemię.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rozpuszczalna, a może sypana, czarna lub biała. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kawy. Wiele osób nie wyobraża sobie bez niej poranka czy popołudnia, a jak jest wśród mieszkańców Radomia?
4: Czasami jak jest taki gorszy dzień, to trzeba walnąć taką mocną kawkę.
5: Bardzo dużo piję kawy, bo potrzebuję rano porządnego kopa do pracy.
6: Piję kawkę dla przyjemności.
7: Piję i nie wyobrażam sobie bez niej żyć. A jestem bardziej jakby produktywniejsza, kiedy ją piję.
8: Niespecjalnie z tą kawą jednak. Moim zdaniem kawa jest dobra na różnego rodzaju wyjścia z przyjaciółmi i wtedy naprawdę nie da się bez niej obyć. Aczkolwiek tak na co dzień nie jest takim punktem obowiązkowym.
9: A ja nie kawoszem akurat jestem, czyli kawa to już mało espresso.
1: Z mieszkańcami Radomia rozmawiała nasza reporterka Daria Żurowska.
10: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Nie będzie w Warszawie referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego. Organizatorom nie udało się zebrać wystarczającej liczby podpisów. Przez 2 miesiące pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum podpisało się 111 tysięcy warszawiaków, czyli o 20 tysięcy za mało. Pomysłodawca SOR, czyli Stołecznej Operacji Referendalnej, Maciej Wilk, zawiedziony jest brakiem zainteresowania ze strony partii opozycyjnych możliwością przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy.
11: Największe rozczarowanie bez wątpienia jest dla mnie Prawo i Sprawiedliwość, które mogłoby teoretycznie zebrać kilkadziesiąt tysięcy podpisów w ramach takiej akcji, ale najwidoczniej uznali, że podoba im się obecny prezydent Warszawy i Rada Miasta i nie potrzeba się włączać w naszą inicjatywę.
10: Organizatorzy SOR chcą teraz przekształcić się w organizację, która będzie kontrolować działania stołecznego ratusza. Podpisy nie trafią do biura komisarza wyborczego. Organizatorzy zbiórki mają kilka dni na ich zniszczenie. kolekcji amerykańskich naukowców do Warszawy. W Desie można oglądać polską awangardę. Za zbiorem stał Arthur Pentland Dempster, wykładowca Harvardu. Teraz dzieła wróciły do Polski, mówi Paulina Janiszewska z Desa Unikum.
12: Możemy podziwiać między innymi dzieła Wojciecha Van Gogha, Magdaleny Abakanowicz czy Teresy Pongowskiej.
10: Wystawa będzie działać jeszcze tylko do jutra. Dużo słońca, zero opadów i ciepło, maksymalnie 21 stopni będzie dziś po południu w Warszawie. Wiatr słaby do umiarkowanego z południowego wschodu. Ciśnienie wysokie 1032 hektopaskale, biometr korzystny.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Prawie 6 minut po godzinie 13. Zapraszam na popołudnie z Radiem Plus. Tenita Tykaram rozpocznie później Lady Punk i zespół ABBA.

0: Na zegarze 20 minut po 13 przed momentem Mabba i piosenka Chiquitita. Są takie utwory, które zarabiają miliony dla autorów i są takie piosenki, takie utwory, które oddają miliony. Tak jest w przypadku tego kawałka. On został zaprezentowany po raz pierwszy w 1979 roku w siedzibie UNICEF-u i wtedy właśnie zespół Mabba podjął decyzję, że tantiemy z tej piosenki będą przekazywane właśnie dla UNICEF, organizacji pomagającej je dzieciom. Zebrało się tego już ponad 5 milionów dolarów. Fantastyczna idea, pomysł, nigdy o nim nie słyszałem. Artyści często wspierają różne organizacje, ale w ten sposób oryginalnie. Na antenie Radia Plus już za chwilę będzie George Michael, duet Wham, a później jeszcze Truba Duży i piosenka Znamy się tylko z widzenia.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie mrożone owoce i warzywa Mroźna Kraina. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Do tego wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Eden 2+1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Janie, skarpeta na pieniądze.
12: Się rozpadła.
11: Noż do 100.
12: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
13: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
2: Po reklamie.
14: Autopromocja.
15: Popołudnie to czas wypełniony najróżniejszymi aktywnościami, ale będzie on przyjemniejszy, jeśli będziecie go Państwo spędzać w naszym towarzystwie. Od 16 czeka na Państwa magazyn reporterów w rytmie wydarzeń, a po 18 rozpoczyna się Warszawska Strefa Plusa. Jarek Budnik, zapraszam do Radia Plus Warszawa na 96,5 FM.
14: Autopromocja.
16: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Dwie minuty po wpół do drugiej, to jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Znamy się tylko z widzenia, to truba duży. Jak to się człowiek może czasami zdziwić? Przychodzi jakiś kociak, no to go bierze do domu. No i sobie ten kociak w tym domu mieszka, no ale jakiś taki inny. Wzywa naukowców, a naukowcy mówią: panie, odkrył pan nowy gatunek kota. Tak właśnie zadziało się w Boliwii. Tam pewien farmer znalazł kota, przygarnął go. Okazało się, że właśnie to jest nowy gatunek. Po raz pierwszy od 100 lat właśnie tam odkryto nowy gatunek zwierzęcia. Niepozorny dosyć ten kociak, bo niecałe 1,5 kg waży. Taki prążkowany, trochę jak tygrys. No, ale to wiadomo, że w małym ciele wielki duch tygrysa. Nie wiadomo, co z kociakiem, czy został u tego farmera, czy został wypuszczony. Tak czy inaczej, witamy na świecie nowy gatunek kota Leopardus tilcaio. A u nas Petro Boys i Go West.

0: za kwadrans, godzina 14 to Radio Plus, przeboje z nutą nostalgii, no i tutaj bardzo nostalgicznie All By Myself, Eric Carmen. O 14 serwis informacyjny, zbieramy wszystko, co ważnego dzieje się w Polsce, na świecie i wam o tym opowiemy, a do 14 jeszcze dwie śpiewające panie, ale za to jakie, królowa Tina Turner w piosence The Best, a później jeszcze jeden z pierwszych przebojów Kylie Minogue, I Should Be So Lucky. To na pewno jeszcze przed 14.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
5: Kochanie, teraz jest idealnie.
6: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
7: Tak pachnie. Tak smakuje. A jak świętuje? Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza na warszawskie Święto Chleba. Już 4 października występy zespołów i kapel ludowych, obrzęd ośpiewania wieńca dożynkowego, jarmark tradycyjnych wypieków, warsztaty pieczenia chleba, pokazy oraz potańcówka przy muzyce na żywo. Wstęp wolny. Warszawskie Święto Chleba. 4 października od 13 do 21. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa.
8: Szukasz mieszkania lub domu dla rodziny? Nie kupuj wizualizacji z folderu. Przyjdź na dni otwarte w domu pokazowym osiedla Esencja Wilanów. Tu możesz się rozgościć, zajrzeć do salonu, zobaczyć kuchnię, przejść z pokoju do pokoju i poczuć, czy to przestrzeń dla Was. Czekają oferty specjalne oraz bezpłatne konsultacje z architektem wnętrz. Przyjdź i zobacz dom pokazowy na osiedlu Esencja Wilanów. 1 i 2 października od 10 do 18. Wilanów, ulica Adama Worobczuka. Poznaj przestrzeń stworzoną z myślą o Twojej rodzinie. esencjawilanów.pl.
2: Po reklamie.

0: Ależ to jest energia. Kylie Minogue, I Should Be So Lucky na antenie Radia Plus. Jeżeli komuś brakowało trochę mocy już o tej porze, kawa nie pomagała, to mam nadzieję, że ta piosenka postawiła na nogi. Jakoś dotrwamy do końca dnia pracy. Za 3 minuty 14 już za chwilę na naszej antenie serwis informacyjny, a później wrócimy do przebojów. Pięknie się rozpocznie. Bardzo melancholijnie. Zopiekuj się mną, rezerwat tuż po serwisie informacyjnym. Zostańcie ze mną.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: TSUE odrzucił wniosek Warszawy o tymczasowe zawieszenie umowy z państwami Mercosur. Uzbrojony 40-latek z Gorzowa z zarzutami po zatrzymaniu przez kontrterrorystów. Za chwilę też o tym, jak wytrwać pół wieku w małżeństwie. Jest 14, Marcin Bartnik. Zaczniemy jednak od Podkarpacia. Tłumy żegnały księdza Stanisława Zbojnowicza, ofiarę ukraińskiego nożownika z opactwa w Jarosławiu. W Grzęsce, gdzie spoczął, mieszkańcy rodzinnej miejscowości duchownego wspominali go jako życzliwego i otwartego człowieka.
2: Był bardzo dobrym człowiekiem, tych uchodźców, bo przyjmował z Ukrainy.
3: Jestem z rodziny.
4: I jak pani myśli, będzie trudno wybaczyć oprawcę? Po tym, co zrobił, ten drugi ksiądz o to zaapelował.
3: No ciężko o tym mówić. To, co jest, co się stało, to nie powinno się stać, więc nie wiem, wybaczenie zawsze jest możliwe. Tak jak ksiądz powiedział, że po prostu trzeba i modlić się za, tak samo za oprawców.
5: Na pewno jest ciężko przyjąć taką tragedię.
6: Trzeba się przejść modlić, bo to teraz tylko modlitwa już.
1: Do tragicznych wydarzeń doszło w czwartek rano. 31-letni Ihor M. wszedł na teren klasztoru i zaatakował nożem 5 osób. W wyniku odniesionych obrażeń zginął ksiądz Stanisław. Napastnik jest tymczasowo aresztowany. Z ustaleń biegłych psychiatrów wynika, że mężczyzna ma ostre, wielopostaciowe zaburzenia, co uniemożliwia przeprowadzenie czynności procesowych i przedstawienie mu zarzutów. Teraz ważna informacja dla rolników. Polskie starania przepadły w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. TSUE odrzucił wniosek Warszawy o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy handlowej z blokiem państw Mercosur. To porozumienie wywołuje ogromne emocje, bo wprowadza preferencje celne dla eksporterów produktów takich jak wołowina, drób, nabiał czy cukier z Argentyny, Brazylii, Urugwaju oraz Paragwaju. Ale rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że rodzimi rolnicy nie są stratni, bo w zamian południowoamerykańskie kraje otworzyły swoje rynki.
7: Eksport polskich produktów do państw Mercosur w porównaniu z zeszłym rokiem wzrósł z 4,6 miliona euro do 5,9 milionów euro. Mówię o produktach rolniczych, to znaczy, że polscy rolnicy na tym zarabiają, a import zmalał w tym czasie z tego dokładnie rynku.
1: Wniosek o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy był częścią skargi Polski na to porozumienie. TSUE wyda wyrok w późniejszym terminie. 40-latek z Gorzowa z zarzutami, grozi mu dodatkowych 10 lat więzienia. Mężczyzna był osobą poszukiwaną. Mundurowym udało się ustalić, że przebywa w jednym z mieszkań na terenie Gorzowa. Policja przewidywała, że może być uzbrojony, dlatego do akcji zostali wysłani kontrterroryści. Znaleziono przy nim broń czarnoprochową, wiatrówkę i amunicję, a także kilka rodzajów narkotyków.
8: Policjanci zabezpieczyli niemal kilogram marihuany, amfetaminy, haszyszu i mefedronu.
1: Powiedział nam Grzegorz Jaroszewicz z gorzowskiej policji. Zatrzymany trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe pół roku za inne przestępstwa.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pół wieku razem i planują kolejne lata. Jubileci z długoletnim stażem małżeńskim z Kielc zdradzają swoje sposoby na udany związek. Dopytywała o to Weronika Wawrzczyk.
9: Jeszcze raz nie.
10: 52 lata już mamy, no kochać się, tylko i wyłącznie kochać.
11: Wzajemne zrozumienie, spokój. Przede wszystkim, żebyśmy się kochali.
12: Spokojnie, bez nerwów, bez jakichś stresów, trzeba pracować.
13: Przeżyliśmy tyle lat w zgodzie, no to i dalej będziemy tak ciągnąć.
14: Oby zdrowie tylko napisało.
9: Nie.
1: Zdaniem świętujących w Kielcach par kluczem są także cierpliwość, sztuka kompromisu i poczucie humoru na co dzień.
15: Wiadomości z Warszawy Marcin Sikora. Basen pusty, ale woda nadal pracuje. W Warszawie po sezonie zamiast do kanalizacji trafia do miejskich zamiatarek i służy do mycia ulic oraz torowisk. W tym roku odzyskano 2,5 miliona litrów, a przez 7 lat już 16,5 miliona, mówi Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta.
16: Te wakacje wodą podzieliły się m.in. baseny na Żoliborzu, Bielanach, w Ursusie czy na Ochocie, a także odkryte pływalnie, Park Wodny Moczydło czy baseny przy ulicy Inflanckiej.
15: Zarząd Oczyszczania Miasta regularnie sprząta na mokro 1300 km warszawskich ulic i torowisk. Ponad 210 tysięcy głosów i 91 pomysłów, które trafią do realizacji. Mieszkańcy Mazowsza zdecydowali, na co wydać 30 milionów złotych z regionalnego budżetu obywatelskiego. Będą nowe karetki i sprzęt dla szpitali, ale też koncerty, wydarzenia rodzinne, Światowy Dzień Jabłka, a nawet mazowiecka parada jednorożców, mówi Sara Michalska z Urzędu Marszałkowskiego.
17: W większości mieszkańcy województwa mazowieckiego wybrali projekty miękkie do realizacji i stąd ten rekord. Przypominamy, że projekty miękkie to 240 tysięcy złotych, a projekty inwestycyjne do 1 200 tysięcy złotych.
15: W samej Warszawie mieszkańcy wybrali zakup 2 ambulansów. 21 stopni w najcieplejszym momencie dnia, dużo słońca, parasole nam się nie przydadzą dziś w Warszawie. Ciśnienie wysokie, na barometrach 1032 hektopaskale, mimo to biometr wciąż jest korzystny. Wiatr słaby do umiarkowanego z południowego wschodu.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
18: 6 minut po 14 będzie Simple Red, będzie Bonnie Tyler za parę minut, ale zaczynamy od piosenki Zaopiekuj się mną zespołu Rezerwat. To już za moment na antenie Radio Plus.

0: Na zegarze 20 minut po godzinie 14. To jest Bonnie Tyler na antenie Radia Plus. To tutaj gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Za chwilę będzie Louis Armstrong, What a Wonderful World. No i będzie o kawie, bo dzisiaj Światowy Dzień Kawy. Kawa służy, nie służy, pomaga, szkodzi. O tym jeszcze w tej godzinie na antenie Radia Plus. Więc zostańcie ze mną za moment Louis Armstrong.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
8: Cappuccino, caffè latte.
4: Co robisz?
8: Trenuję zamawianie kawy McCafé za piątkę.
9: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafé za 5 zł. McCafé, łatwo o dobry dzień.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Ja tam zawsze śpię na boku.
12: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
11: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
13: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
14: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku. A ja w na boku po prostu gram.
11: Na boku. W Teatrze Kamienica.
12: Premiera już 15 września.
13: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
17: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
18: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
19: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Szukasz mieszkania lub domu dla rodziny? Nie kupuj wizualizacji z folderu. Przyjdź na dni otwarte w domu pokazowym osiedla Esencja Wilanów. Tu możesz się rozgościć, zajrzeć do salonu, zobaczyć kuchnię, przejść z pokoju do pokoju i poczuć, czy to przestrzeń dla Was. Czekają oferty specjalne oraz bezpłatne konsultacje z architektem wnętrz. Przyjdź i zobacz dom pokazowy na osiedlu Esencja Wilanów. 1 i 2 października od 10 do 18. Wilanów, ulica Adama Worobczuka. Poznaj przestrzeń stworzoną z myślą o Twojej rodzinie. esencjawilanów.pl.
2: Po reklamie.
9: Autopromocja.
22: Ciekawe wydarzenia, interesujące tematy. Jednym słowem to, o czym się mówi. Znajdziecie Państwo zawsze po 16 w magazynie reporterów w rytmie wydarzeń w Radiu Plus Warszawa na 96,5 FM. Zapraszam, Jarosław Budnik.
9: Autopromocja.
23: Radio Plus Warszawa.

Jest 14.30, to Radio Plus i Przebojzny, to Nostalgii śpiewa Celine Dion już po kawie, tej popołudniowej. To jak to jest z tą kawą? Czy ona szkodzi zdrowiu, czy nie? Mam dobre informacje. Według dużych, takich najnowszych badań okazuje się, że u zdrowych dorosłych umiarkowane picie kawy częściej wiąże się z korzyściami niż ze szkodami. Umiarkowane, czyli takie 3-4 kawy dziennie. A Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, więc bardzo poważna instytucja, uznaje za bezpieczną ilość około 3-4 espresso. Natomiast kłopotem może być pora. Znaczy nie powinniśmy kawy pić późnym popołudniem i wieczorem, bo to pogarsza sen, a to już mocno wpływa na nasze samopoczucie i zdrowie. Więc jak ktoś lubi kawę, to 3-4 można sobie jeszcze w ciągu dnia wypić. Byle nie za późno. Jeremy Jackson i Piazzadora teraz.

0: Za 16 minut godzina 15 to Paul Young, Every Time You Go Away. Jest 29 września, jutro 30 i podobno to jest Dzień Chłopaka. Ja już nie wiem, czy w marcu, no wiadomo Dzień Kobiet, ale w marcu chyba też jest jakiś Dzień Mężczyzny. Jutro jest Dzień Chłopaka, no tak czy inaczej panowie mogą pamiętać, więc drogi panie, wy też pamiętajcie. Ja nie mówię tam, że prezent jakiś, ale takie życzenia jakieś miłe, sympatyczne z pewnością będą dobrze widziane. Ace of Base za chwilę, a później Frida na antenie Radia Plus i tak dotrzemy do 15 do serwisu.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
9: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
10: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
11: Po reklamie.

0: Za 3 minuty, godzina 15, to Radio Plus, to Przeboje z nutą nostalgii, ale także wiadomości. Rozpoczniemy kolejną godzinę od serwisu informacyjnego, sprawdzimy co w Polsce, na świecie, co w naszym mieście, a później kolejne przeboje tuż po 15:00 Black i Wonderful Life na początek kolejnej godziny.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów Biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Po reklamie.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Najwięcej wydamy na zdrowie i obronność. Rząd przyjął budżet na przyszły rok. 11 kolejnych osób zatrzymanych w śledztwie dotyczącym handlu dyplomami w Kolegium Humanum. Za chwilę też babie lato na Śląsku. Jest 15. Marcin Bartnik. Prawie 275 miliardów na ochronę zdrowia, blisko 200 na obronność. Między innymi takie wydatki zakłada ostateczna wersja budżetu przyjęta dziś przez rząd. To projekt, który łączy, chwalił się minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
2: Z jednej strony wsparcie dla obywateli z inwestycjami wzmacniającymi nasze państwo. Łączy też stabilne finansowanie kluczowych, najważniejszych obszarów zadań państwa z inwestycjami, które budują naszą odporność i konkurencyjność naszej gospodarki.
1: Według rządowych wyliczeń przyszłoroczny deficyt wyniesie około 281 miliardów złotych. Rada Ministrów przyjęła także szereg projektów ustaw dotyczących podatków.
2: Między innymi podwyższamy pierwszy próg do 130 tysięcy złotych, wprowadzamy stawkę pośrednią 24% do kwoty 150 tysięcy złotych, czyli ta najwyższa stawka 32% będzie obowiązywała dopiero po przekroczeniu 150 tysięcy złotych.
1: Na tym, jak zapowiada rząd, ma skorzystać przede wszystkim tak zwana klasa średnia. Kolejne odsłony śledztwa dotyczącego Kolegium Humanum i handlu dyplomami. Funkcjonariusze CBA oraz Straży Granicznej zatrzymali 11 osób. Wśród nich są takie, które pełniły wysokie funkcje na prywatnych uczelniach. Mateusz Chłyston.
3: 6 osób ujęli funkcjonariusze CBA, a 5 Straży Granicznej w Wielkopolsce i na Mazowszu. Wszyscy trafią do Katowic na przesłuchanie w tamtejszej prokuraturze, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Według prokuratury przestępczy proceder w Kolegium Humanum miał obejmować nie tylko wystawianie fałszywych dyplomów, ale też przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za dokumenty. Jak poinformował dziś rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, śledczy badają także działalność 26 innych polskich uczelni. Dotychczas w całym postępowaniu przedstawiono 475 zarzutów 83 podejrzanym.
1: To był Mateusz Chłystun. Będzie restrukturyzacja, ale też zwolnienia. Mowa o sanockim szpitalu i próbie ratunku przy tragicznej sytuacji finansowej. Placówka zadłużona jest na 200 milionów złotych u kilku wierzycieli, w tym w ZUS-ie i dwóch dużych parabankach. Rada Społeczna omówiła plan naprawczy.
4: Jest potrzebna głęboka restrukturyzacja, niemniej jednak bardzo ważnym aspektem jest to, że nie zakłada on likwidacji żadnego z oddziałów. Jeżeli chodzi o zatrudnienie, aby restrukturyzować, będą potrzebne zwolnienia.
1: Powiedział nam starosta sanocki Robert Pieszczoch. Jak dodaje, wszyscy wierzyciele naraz zażądali spłaty swoich zobowiązań.
4: Rozpoczęliśmy dyskusję z wierzycielami, jakieś układy, które myślę, że w niedalekiej przyszłości pozwolą, aby to funkcjonowanie szpitala wróciło do normalnego funkcjonowania, jeżeli chodzi o wypłaty zobowiązań wobec pracowników.
1: Wczoraj omawiano również wniosek pracowników szpitala o odwołaniu obecnej dyrektor. Powiat jednak chce wysłuchania wszystkich stron przed podjęciem decyzji.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Babie lato to najpiękniejsza odsłona jesieni na Śląsku. Temperatura przypomina bardziej minioną porę roku. Jest 23 kreski powyżej zera i błękitne niebo.
5: Jak dla mnie taka pogoda mogłaby w Polsce panować przez cały okrągły rok. Depresja znika w mit.
6: Widzę, że przełom września, października, a pan w letnim wydaniu.
7: No proszę pana, pogoda idealna, no nie oszukujmy się, naprawdę, rzeczywiście.
8: Dla mnie jest bardziej letnio.
9: No warto tą witaminę D jeszcze, póki się da ze słońca łapać.
6: I te kolory.
7: A, no kolory to... Jest tu pięknie, naprawdę, jest pięknie. Tym bardziej, że teraz te alejki wszystkie są odnowione. Mówię panu.
6: Gdyby tak można było zatrzymać tę pogodę do końca grudnia.
7: Ojej, proszę pana, a do kwietnia.
6: To może odwołajmy zimę.
7: Z chęcią. Podpisuję się oboma rękoma.
1: W Dolinie Trzech Stawów w Katowicach był nasz reporter Darek Brombosz.
10: Wiadomości z Warszawy Marcin Sikora. Mieli blokować wyjazd leśników do rannego łosia, tak o aktywistach mówią Lasy Miejskie, które wydały w tej sprawie oświadczenie. Aktywiści przyznają się do protestu przed siedzibą lasów, jednak podkreślają, że blokada nie była całkowita i wyjazd do akcji był możliwy. Do takiej sytuacji miało dojść w piątek, kiedy przed siedzibą Lasów Miejskich pojawiła się grupa osób protestujących przeciwko odstrzałowi dzików. Z prywatnego domu do domu aukcyjnego w Desie Unikum w Warszawie można oglądać wystawę polskiej awangardy. Do tej pory była w prywatnych zbiorach w Stanach Zjednoczonych.
11: Wojciech Fangor, Teresa Pongowska, Magdalena Abakanowicz czy Stefan Gierowski. Prace tych artystów można znaleźć na wystawie. Kolekcja ma swoją historię, mówi Paulina Janiszewska z Desa Unikum.
12: Za jej powstaniem stoi fascynująca historia amerykańskiego naukowca, profesora Harvardu Artura Dempstera, który wraz z żoną Elizabeth, dzięki przyjaźni z polskim małżeństwem, Hanką i Witoldem Sylwestrowiczami, odkrył polską sztukę i przez lata budował własny zbiór.
11: Wystawę można oglądać do 30 września.
10: Tematem zajęła się Joanna Obuchowska.
0: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na warszawskim Bemowie.
10: Korzystny biometr, temperatura na poziomie 21 stopni maksymalnie, do tego słońce i zero opadów. Tak będzie dziś w Warszawie do końca dnia. Ciśnienie wysokie 1032 hektopaskale, wiatr słaby do umiarkowanego z południowego wschodu.
0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Aroniowa Vita na warszawskiej Białołęce. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
13: Zaśpiewa Zdzisława Sośnicka, piosenka Leje Gwiazd. Wcześniej będzie Pointer Sisters, a rozpoczynamy od piosenki Wonderful Life to Black.

0: Jeden z największych przebojów Drupiego, Sereno, na antenie Radia Plus. Drupi był gościem ostatnio Marka Sierockiego w Muzycznym Alfabecie w niedzielę. Jak ktoś przegapił, to spokojnie wystarczy wejść na radioplus.pl, tam zakładka podcasty i można posłuchać całego programu Marka. A jak macie ochotę go zobaczyć na żywo, to dzisiaj występuje w Gdańsku, a już 1 października, to będzie najbliższy czwartek, pojawi się w Warszawie w klubie Stodoła. I na ten ostatni koncert możecie zgarnąć zaproszenia. Zapraszam do słuchania Radia Plus. Jutro przez cały dzień będzie okazja wygrać bilety i być może zobaczyć Drupiego na żywo. Za chwilę Madonna i La Isla Bonita, a później Lombard i Szklana Pogoda, to kolejne muzyczne propozycje ode mnie.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
9: Nie, jakie to składniki?
8: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
9: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
8: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: 18,47,12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
12: To ja też chcę!
11: 24,39.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Po reklamie.
15: Autopromocja.
16: Popołudnie to najlepsza pora dnia. Dlaczego? Proszę się o tym przekonać na własne uszy, włączając Radio Plus Warszawa na 96,5 FM od poniedziałku do piątku między 16 a 20. Najpierw zapraszamy do wysłuchania naszego magazynu reporterów w rytmie wydarzeń, gdzie opowiadamy Państwu o rzeczach ważnych i aktualnych. A po 18 gości w Państwa domach Warszawska Strefa Plusa, gdzie bacznie obserwujemy, co ciekawego dzieje się w naszym mieście i okolicy. Jarek Budnik, zapraszam serdecznie do nas, do Radia Plus Warszawa na 96,5 FM.
15: Autopromocja.
17: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Modern

4 minuty po wpół do czwartej, to jest Radio Plus i przyboje z nutą nostalgii, to szklana pogoda Lombardu i wcale nie chodziło tu o taką pogodę na niebie, tylko o pogodę, kiedy wszyscy w dawnych czasach zasiadali i oglądali dziennik telewizyjny, to chyba wtedy tak się to nazywało. A jeśli chodzi o tę realną pogodę, to naprawdę nie mamy na co narzekać. Piękna ta jesień, takie babilato, temperatury w okolicach 20 paru stopni i sympatycznie, bo słońce, bo niewiele chmur, oby tak najdłużej by było to super, to ja się bardzo cieszę, bo ja lubię taką jesień. Rod Stewart teraz na naszej antenie, a później Franz Gall.

0: Za 16 minut, godzina 16, to jest Radio Plus, to przeboje z nutą nostalgii po polsku, po angielsku to najczęściej, wiadomo, ale też chętnie sięgamy po te piosenki włoskie czy francuskie. W tej godzinie był Drupi, a teraz France Gall, Ela Ela. Przed godziną 16, przed serwisem informacyjnym, jeszcze na naszej antenie Chris Norman i Suzy Quattro, a na finał godziny Zostańmy Sami i Demono. To już za parę minut zapraszam, zostańcie z Radiem Plus.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
1: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
4: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: O, pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Muzyka i głos.

0: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
1: Codziennie niskie ceny.
2: O reklamie.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Trzynastolatek z Wąbrzeźna trafi do poprawczaka, planował zamach w szkole. Odpowiedź na rosyjskie sabotaże nie zawsze będzie jawna, mówi szef NATO. Uwaga na rykowisko na ulicach Zakopanego. Pojedynkują się jelenie. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Najbliższy czas spędzi w ośrodku wychowawczym. Jest decyzja sądu w sprawie 13-latka z Wąbrzeźna, który planował atak w szkole. Udaremnili to policjanci, wtargnęli do jego mieszkania wczoraj o 6 rano. W plecaku nastolatek miał bagnet. O szczegółach Marta Łazarska.
2: Jeszcze wczoraj wpłynął wniosek o zastosowanie środka wychowawczego wobec 13-latka. Do tego momentu przebywał w policyjnej izbie dziecka. Podczas dzisiejszego posiedzenia Wydziału Rodzinnego i Nieletnich zdecydowano, że nastolatek tymczasowo trafi do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Sąd nie udziela też szczegółowych informacji dotyczących tego, jak wyglądał przebieg wysłuchania, zabezpieczonego materiału, czy też wpisów, które nakierowały policję na jego trop.
1: Nastolatek udzielał się w internecie na faszystowskich forach. Zabił też kilka kotów. Odpowiedź na rosyjskie sabotaże nie zawsze będzie jawna, powiedział sekretarz NATO Mark Rutte. Szef Sojuszu Północnoatlantyckiego odpowiadał na pytania o rosyjskie sabotaże. Jak twierdzi, NATO ma do dyspozycji wszystkie niezbędne opcje, ale nie zawsze będzie to odpowiedź wet za wet. Termin hybrydowy, mówiłem to już wiele razy, brzmi trochę zbyt kosztownie. To działania w szarej strefie. Mogą być to drony, sabotaż, a nawet cyberataki. Mamy wszystkie niezbędne możliwości reagowania. Nie zawsze będziecie je jednak widzieć. Nie zawsze będą symetryczne. Rutte odniósł się również do powtarzających się incydentów z dronami na wschodniej flance NATO. Jak podkreślił, sojusz wzmacnia obronę powietrzną i pracuje nad tańszymi sposobami zwalczania tych dronów. Iran domaga się odszkodowania od USA. Sąd w Teheranie ogłosił, że Stany Zjednoczone mają zapłacić 48 miliardów dolarów za zabicie generała Kasema Sulejmaniego. 6 lat temu Amerykanie dokonali głośnego zamachu dronowego na Sulejmaniego w odwecie za ataki na ambasadę i żołnierzy USA w Iraku.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pojedynki jeleni na ulicach Zakopanego. Rykowisko można coraz częściej zaobserwować na ulicach miasta, a Tatrzański Park Narodowy apeluje, żeby nie podchodzić do walczących zwierząt.
3: Nie zbliżamy się, nie podchodzimy. Jeżeli nas to zaciekawiło, możemy z dużej odległości to oglądać. Natomiast na pewno nie staramy się gdzieś tam interweniować, podchodzić. To może być dla nas bardzo niebezpieczne. To jest ich element przetrwania, to są gody. Tutaj wygra lepszy. Mówimy tutaj o prawach natury, które są brutalne.
1: Mówił Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jak dodaje, dystans od zwierząt należy zachować również podczas górskich wycieczek.

Wydaje mi się, że gdy na zewnątrz jest tak ładnie jak dziś, nasze samopoczucie od razu szybuje w górę. Jest naprawdę pięknie, słonecznie i ciepło. 21 stopni teraz w Warszawie, odczuwalna, tylko 1 stopień niższa. Wiatr południowo-wschodni wieje z siłą umiarkowaną. Ciśnienie, aż spojrzałem raz jeszcze, czy mi się nie przywidziało, 1031 hektopaskali, więc jest bardzo wysokie i stabilne. W nocy stopni 8, ale o tej porze roku noce są już zimne, a jak będzie jutro? Jutro trochę więcej chmur, ale wciąż ciepło. Podobnie jak i dziś, w środę w Warszawie i okolicach 21 stopni.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: Spoglądam na zegarek 8 minut po godzinie 16. Jarek Budnik, dzień dobry. Wydaje mi się, że to idealny moment na rozpoczęcie naszego codziennego popołudniowego spotkania. Zapraszam na magazyn reporterów w rytmie wydarzeń. Na początek temat, który dobrze Państwo znają, temat remontów. Choć szczyt prac już za nami, wciąż jest kilka miejsc na mapie Warszawy, gdzie prace trwają.
2: Kontynuujemy pracę na ulicy Koszykowej. Do tej pory front robót skupiał się na remoncie chodników. Teraz przenosimy się na jezdnię, więc w ciągu najbliższych kilku dni ulica Koszykowa między Blindleja a Aleją Niepodległości zostanie zamknięta.
1: A do kiedy potrwają utrudnienia? O tym dosłownie za chwilę. Dziś też opowiemy Państwu, czy odwołanie wójta bądź burmistrza to prosta sprawa.
3: Zebranie 10% podpisów teoretycznie brzmi łatwo, w praktyce jest to już bardzo trudne zadanie. Po pierwsze, ludzie generalnie boją się podpisywać na tego typu listach. Tam trzeba umieścić swój adres, swój PESEL, a my współcześnie żyjemy w dobie skamów i tak naprawdę wszystkie banki, wszystkie instytucje, wszyscy nam mówią, żebyśmy chronili swoje dane.
1: To oczywiście jeden z powodów, dla których łatwe to nie jest. A co jeszcze sprawia, że ta sztuka nie zawsze się udaje? Odpowiedź za kilka chwil. Proszę też pamiętać, że moment przed godziną 17 będziemy mogli się na chwilę przenieść wirtualnie rzecz jasna do Watykanu i posłuchać najświeższych wiadomości, które stamtąd do nas napływają. Zapraszam serdecznie na 96 i 5 FM do Radia Plus Warszawa. Jarek Budnik.

0: Williams i Angels, ależ pięknie to zabrzmiało, prawda? 14 minut po godzinie 16, ale my już teraz odkładamy na bok przeboje z nutą nostalgii i skupiamy się na tym, co w naszym magazynie reporterów, bo chociaż oficjalny sezon remontowy na warszawskich drogach już za nami, to nie oznacza to, że końca dobiegły wszystkie prace uliczne. Dzieje się dosyć dużo, a co konkretnie? O tym opowiem w rozmowie z Maciejem Dziubińskim z ZDM-u. Piotr Lędzion.
1: Wciąż trwa remont ulicy Koszykowej. Kierowcy, piesi i pasażerowie komunikacji muszą przygotować się, że w tym tygodniu pojawią się tam pewne zmiany i utrudnienia.
2: Tak, rzeczywiście kontynuujemy pracę na ulicy Koszykowej. Do tej pory front robót skupiał się na remoncie chodników. Teraz przenosimy się na jezdnię, więc w ciągu najbliższych kilku dni ulica Koszykowa między Blindleja a Aleją Niepodległości zostanie zamknięta. W tym czasie wymienimy podbudowę i ułożymy nowy asfalt. No i w związku z tym, że jest to jednak szerszy zakres robót, nie jest to takie typowe weekendowe frezowanie, prace potrwają do 11 listopada.
1: W tym czasie niedostępny będzie także chodnik od strony filtrów.
2: Tak, chodnik od strony filtrów również będzie niedostępny. No niestety zarówno piesi, jak i kierowcy, jak i pasażerowie transportu publicznego muszą się liczyć z tym, że pewne utrudnienia będą, że będą wdrożone objazdy zarówno dla kierowców, jak i pasażerów transportu publicznego. Koszykowa niewątpliwie wymagała remontu. Tak jak wspominałem wcześniej, tam będzie wymieniana również podbudowa, więc nie jest to taki klasyczny, prosty remont, tylko to już nosi znamiona remontu generalnego w momencie, w którym podbudowę wymieniamy. No ale dzięki tym chwilowym niedogodnościom jezdnia, chodniki posłużą mieszkańcom przez najbliższe długie kolejne lata.
1: Przy okazji takich remontów do redakcji spływają pytania o zwężenia, likwidację parkingów. Czy coś zmieni się w przebiegu tej ulicy, czy pozostanie ona taka sama, tylko w lepszym stanie technicznym?
2: Jeżeli chodzi o ten fragment ulicy Koszykowej, no to my nie przewidujemy większych zmian, jeżeli chodzi o organizację ruchu. Być może w kolejnych etapach, już na pewno nie w tym roku, to są raczej plany na przyszłość. Będziemy planowali pewne zmiany w organizacji ruchu na Koszykowej, ale już na dalszym odcinku. Natomiast te prace, te projekty na razie są dopracowywane, więc o szczegółach na razie nie ma o czym mówić.
1: Front robót przesuwa się także na wiatraku.
2: Tak, jeżeli chodzi o rondo wiatraczne, to tam wykonawca zbliża się już wielkimi krokami do końca. Z tego, co nam przekazał, to chciałby zakończyć pracę jeszcze 4 października. Termin ma do 5 października, więc będzie, miejmy nadzieję, chwilę przed czasem.
1: No i oczywiście pozostaje jeszcze Wisłostrada, na której też czeka nas jeszcze troszeczkę pracy.
2: Tak, w najbliższy weekend odbędzie się asfaltowanie na Wybrzeżu Gdańskim między ulicą Pergaminów a trasą S8 na jezdni wschodniej. No i tutaj te prace też, można powiedzieć, zbliżają się ku końcowi. Czeka nas jeszcze etap w pobliżu węzła Gwiaździsta, no ale na ten moment skupiamy się na tym odcinku od Pergaminów do trasy S8. Jezdnia wschodnia będzie naprawiana, jezdnia zachodnia jest już naprawiona. No i ta Wisłostrada kawałek po kawałku rzeczywiście zyskuje nowe oblicze.
0: No ale dodajmy, że to nie wszystkie utrudnienia z Wisłostradą związane, bo w związku z trwającą budową kolektora Mokotowskiego drogowcy zamknęli wyjazd z ulicy Górnośląskiej właśnie na Wisłostradę.
3: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
0: 18 minut po 16 i za chwilę w naszym magazynie o tym, że odwołanie wójta bądź burmistrza to nie jest tak prosta sprawa, jakby się niektórym wydawało.

0: Reklama.
1: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę. A 10 jaj schowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem... Postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
7: Kochanie, teraz jest idealnie.
6: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj!
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupony. Orlen z energią po rabaty.
8: Po reklamie.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: 29 minut po 16, a przed nami kolejny temat, bo samorządowa kadencja zbliża się do półmetka. Władzę wybraliśmy na 5 lat, ale co w sytuacji, gdy mieszkańcy wcześniej stracą do władz zaufanie? Polskie prawo daje możliwość odwołania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w referendum, ale droga od niezadowolenia mieszkańców do skutecznego odwołania jest jednak długa i trudna. Sprawdzał to Mateusz Król.
2: Wybraliśmy wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, ale w trakcie kadencji zmieniliśmy zdanie. Czy mieszkańcy mogą odwołać włodarza przed kolejnymi wyborami? Mogą, ale nie wystarczy zwykła petycja. Potrzebne jest referendum lokalne. Z inicjatywą mogą wyjść mieszkańcy. W gminie pod wnioskiem musi podpisać się co najmniej 10% osób uprawnionych do głosowania. Na zebranie podpisów jest 60 dni. I właśnie ten etap może okazać się jedną z pierwszych poważnych przeszkód.
3: Zebranie 10% podpisów teoretycznie brzmi łatwo. W praktyce jest to już bardzo trudne zadanie. Po pierwsze, ludzie generalnie boją się podpisywać na tego typu listach. Tam trzeba umieścić swój adres, swój PESEL, a my współcześnie żyjemy w dobie skamów i tak naprawdę wszystkie banki, wszystkie instytucje, wszyscy nam mówią, żebyśmy chronili swoje dane.
2: Tłumaczy Karol Ewałachowski, publicysta i ekonomista.
3: Po drugie, tutaj barierą jest adres zamieszkania. Jeśli mamy do czynienia z takim miastem jak Częstochowa, no to pomimo tego, że jeśli to są jakieś osoby spoza miasta, to ich podpisy się nie liczą.
2: Są też ograniczenia czasowe związane z samą kadencją. Wniosek mieszkańców o referendum odwoławcze można pozłożyć po upływie 10 miesięcy od wyboru włodarza i nie później niż 8 miesięcy przed końcem jego kadencji. Referendum może zainicjować również Rada Gminy. To obowiązuje jednak inna procedura. W określonych przypadkach potrzebna jest większość co najmniej 3/5 ustawowego składu rady. Samo doprowadzenie do głosowania jeszcze nie oznacza sukcesu inicjatorów. Referendum w sprawie odwołania osoby wybranej w wyborach bezpośrednich jest ważne, jeżeli weźmie w nim udział co najmniej 3/5 liczby osób, które uczestniczyły w wyborze odwoływanego organu.
4: Mieszkańcy mogą doprowadzić do odwołania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta przed końcem kadencji, ale odbywa się to w drodze referendum lokalnego. Żeby rozpocząć taką procedurę z inicjatywy mieszkańców, trzeba zebrać podpisy co najmniej 10% osób uprawnionych do głosowania w danej gminie.
2: Mówi Marta Dytwińska-Gawrońska z magistratu.
4: Inicjator referendum musi też wcześniej dopełnić formalności i powiadomić m.in. komisarza wyborczego. Co ważne, z takim wnioskiem nie można wystąpić w dowolnym momencie kadencji.
2: Przepisy przepisami, ale pozostaje jeszcze pytanie, czy mieszkańcy wiedzą, że w trakcie kadencji mają takie narzędzie. O to zapytaliśmy na ulicy.
5: Czy są takie przepisy, które pozwalają odwołać prezydenta miasta w trakcie kadencji?
6: Sam.
5: A wie pan, co dokładnie trzeba zrobić, czy to trzeba byłoby się zagłębić w przepisy?
6: O, trzeba było się zagłębić w przepisy, ustawy. To jest daleka droga, kochany. To nie jest tak prosto.
7: Wie pan co, ciężko mi stwierdzić, czy tak można. Jeżeli coś naprawdę, coś się stanie poważnego, nie wiem, jakieś poważne przestępstwo, myślę, że w takiej sytuacji można.
5: Panią spróbuję zapytać, czy słyszała pani może, czy są takie przepisy, żeby odwołać w trakcie kadencji prezydenta miasta?
8: Myślę, że nie.
5: To o tym decyduje, kto odwołuje.
7: Jakieś siły wyższe od prezydenta na pewno.
2: Jeżeli do referendum dojdzie i będzie ono ważne, o wyniku decydują głosy mieszkańców. Do odwołania wójta, burmistrza lub prezydenta potrzeba więcej niż połowy ważnych głosów oddanych za odwołaniem. Statystyki pokazują jednak, że samo doprowadzenie całej procedury do skutecznego odwołania włodarza nie jest łatwe. Jak zwraca uwagę Wałachowski, problemem może być nie tylko zebranie wymaganej liczby podpisów, ale później także odpowiednia frekwencja w samym referendum.
3: Po zebraniu podpisów to dopiero wtedy tak naprawdę zaczynają się schody. Referenda odwoławcze są organizowane poza zwykłymi wyborami do Sejmu, czy do Senatu, czy wyborami prezydenckimi. Od 2006 roku tylko paręnaście procent referendów odwoławczych jest udanych. Przykład z ostatniej kadencji: na 2479 dni w całej Polsce odwołano tylko i wyłącznie 8 burmistrzów, wójtów i prezydentów. 8 na 2,5 tysiąca.
2: Referendum jest więc realnym narzędziem mieszkańców, ale jego przeprowadzenie wymaga spełnienia kilku warunków. Samo niezadowolenie z działalności włodarza nie wystarczy, potrzebne są podpisy, przejście całej procedury i odpowiednia frekwencja przy urnach. Mateusz Król, Radio Plus.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: Za 26 minut 17, proszę pamiętać, że jeszcze w tej części, jak zawsze, posłuchamy o tym, co dzieje się w ostatnich godzinach w Watykanie. To wszystko tuż przed 17, teraz Ultravox.

0: Reklama.
1: Szukasz mieszkania lub domu dla rodziny? Nie kupuj wizualizacji z folderu. Przyjdź na dni otwarte w domu pokazowym osiedla Esencja Wilanów. Tu możesz się rozgościć, zajrzeć do salonu, zobaczyć kuchnię, przejść z pokoju do pokoju i poczuć, czy to przestrzeń dla Was. Czekają oferty specjalne oraz bezpłatne konsultacje z architektem wnętrz. Przyjdź i zobacz dom pokazowy na osiedlu Esencja Wilanów. 1 i 2 października od 10 do 18. Wilanów, ulica Adama Worobczuka. Poznaj przestrzeń stworzoną z myślą o Twojej rodzinie. esencjawilanów.pl.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Polski Holding Nieruchomości zaprasza inwestorów na dzień otwarty w Młodej Białołęce. Już 3 października od 10 do 15 przy ulicy Geodezyjnej 68. Poznaj gotowe lokale inwestycyjne z 23% VAT-em. Idealne pod wynajem, biuro lub gabinet. Tylko tego dnia kupisz lokal już od 266 tysięcy złotych netto. Sprawdź szczegóły na młodabiałołęka.pl.
0: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Leon XIV powrócił z Francji. Podczas podróży rozmawiał z dziennikarzami m.in. o pokoju na świecie. Jednym z przesłań, jakie papież zostawił we Francji, jest zaproszenie do wolności, uważa kardynał Bustillo. Uważność w epoce clickbaitów będzie tematem najbliższego Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. XIV odpoczywa dziś po czterodniowej intensywnej wizycie apostolskiej we Francji. Wczoraj wieczorem podczas lotu

0: politykiem czy nie, potrzebny jest głos, który stara się promować wartości ludzkiej godności, znaczenie życia oraz możliwość przeznaczenia większych środków na ochronę zdrowia i edukację, a mniejszych na broń, mówił papież. Uważam, że Kościół ma obowiązek promować te wartości, nieustannie zapraszając przywódców, takich jak przywódcy Rosji i Ukrainy, a także innych państw, aby przybyli, usiedli przy jednym stole, podjęli dialog i szukali sposobów rozwiązywania problemów bez kontynuowania tych wojen, które nie mają już sensu. W tym względzie Kościół nadal zabiera głos.
1: We francuskich mediach papieska wizyta spotkała się z bezprecedensowym zainteresowaniem. Relacjonowało ją także 2,5 tysiąca międzynarodowych dziennikarzy akredytowanych w Paryżu, a także redakcje z całego świata. Pracę polskiej sekcji Radia Watykańskiego podsumowuje jej szef ksiądz Paweł Rytel-Andriani.
0: Za pośrednictwem mediów watykańskich relacjonowaliśmy wszystkie etapy papieskiej podróży, a także omawialiśmy jego przesłania wygłaszane z Francji do całego świata i Kościoła. Nasze treści zostały wyświetlone ponad 30 milionów razy. Opublikowaliśmy ponad 100 artykułów, relacji i analiz dotyczących Kościoła we Francji. Przygotowaliśmy wiele dzienników i relacji radiowych wysyłanych kilka razy dziennie do około 150 mediów katolickich i świeckich.
1: Papieską wizytę podsumowuje także Kościół we Francji. Kardynał François Bustillo z Korsyki zwraca uwagę, że papież przyjechał nie tylko z przesłaniem pokoju i poszanowania życia, ale też jako świadek wolności, której w różnych wymiarach brakuje w kraju.
0: Żyjemy we francuskim społeczeństwie, w którym panuje ogromny strach. Strach przed tym, co się mówi, przed tym, co się robi, przed tym, co powiedzą inni, przed tym, co pomyślą, wyjaśnia kardynał. Natomiast papież dał nam świadectwo wolności, nie koncentrując się na taktyce, strategii czy polityce, lecz na dążeniu do dobra człowieka. Zdaniem hierarchy to także przesłanie skierowane do francuskich polityków, ludzi mediów i wszystkich zaangażowanych społecznie.
1: Nowe spojrzenie, być uważnym w epoce clickbaitu, to temat przyszłorocznego Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu, podany dzisiaj przez Dykasterię do Spraw Komunikacji. W Polsce będzie on tradycyjnie obchodzony w trzecią niedzielę września, natomiast w Kościele Powszechnym 9 maja.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Po reklamie.
6: Radio Plus Warszawa.
7: Ruszył proces w sprawie tragicznej śmierci harcerza. Pożar i ewakuacja w Elblągu, za chwilę szczegóły. Ponad milion osób uczestniczyło w spotkaniach z papieżem Leonem we Francji. Minęła 17. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na ławie oskarżonych wychowawca drużynowy i ratownik WOPR-u. Przed sądem rejonowym w Olsztynie za zamkniętymi drzwiami ruszył proces w sprawie utonięcia nastoletniego harcerza w jeziorze Ośno. Do tragedii doszło podczas obozu w zeszłym roku. Michał Skolimowski.
8: Oskarżeni odpowiadają m.in. za nieumyślne doprowadzenie do śmierci chłopca poprzez utonięcie. Grozi im do 5 lat więzienia. Zdaniem śledczych 21-letni wychowawca drużynowy i 19-letni ratownik WOPR-u nie zapewnili harcerzowi odpowiedniej asekuracji. Nastolatek w nocy podejmował próbę. Ta polegała na przepłynięciu wpław jeziora w pełnym umundurowaniu oraz obuwiu na odcinku 500 metrów. W pewnym momencie chłopak zniknął pod wodą. Nad ranem wyłowiono jego ciało.
7: Michał Skolimowski, dziękujemy. Młodzież ewakuowana dzisiaj rano z ośrodka opiekuńczo-wychowawczego w Elblągu na razie nie może wrócić do budynku. W jednym z pokoi wybuchł pożar, znaleziono tam narkotyki i dezodorant. To mogło doprowadzić do wybuchu ognia, mówi Krzysztof Nowacki z policji w Elblągu.
9: Są to jakieś środki odurzające. Policjanci zabezpieczyli także rozszczelniony dezodorant. Być może w połączeniu właśnie z tymi środkami odurzającymi zadziałało to jak jakiś materiał łatwopalny.
7: W wyniku tego pożaru nikt nie ucierpiał. W Polsce jest 86 tysięcy punktów schronienia. Można je znaleźć na stronie internetowej, gdzie się ukryć. Na mapie zaznaczono m.in. budynki z garażami, przejścia podziemne, tunele i stacje metra.
10: Ten punkt schronienia, który jest wyznaczony, to jest również informacja dla mieszkańców, że wskazane przez Straż Pożarna to pomieszczenie daje pewien poziom gwarancji bezpieczeństwa dla osób, które mieszkają w tym budynku.
7: Mówił wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Do końca roku wszystkie punkty wybrane przez Państwową Straż Pożarną mają zostać oznakowane niebieskim trójkątem na pomarańczowym tle. Można je znaleźć na stronie internetowej www.gdziesieukryć.pl.
6: Wiadomości Radia Plus.
7: Ponad milion osób uczestniczyło w spotkaniach z papieżem Leonem w czasie jego pielgrzymki do Francji. Tylko na papieską mszę świętą w Paryżu przyszło 800 tysięcy wiernych.
11: Piękne, to było bardzo wzruszające. To jest długi proces, przebudzenie czegoś, co zostało jakby uśpione, może nie tyle uśmiercone, co właśnie uśpione. Ale Francuzi w jakiś sposób zbierają teraz owoce tego długiego procesu, a jednocześnie potrzebne im to jest do tego, żeby pójść dalej, żeby pójść głębiej.
7: Mówił Palotyn ksiądz Stanisław Stawicki. Papież był też w Lourdes i Metz. W listopadzie poleci do Ameryki Południowej.
0: Sponsorem audycji jest grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Niny Zawadzkiej Ostatni rozkaz serca.
12: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na warszawskim Bemowie. Pogoda.
13: Końcówka września, a w pogodzie można powiedzieć lato. Świeci słońce, jest bardzo ładnie, pogodnie i ciepło. 20 stopni teraz na termometrach, odczuwalna podobna do temperatury rzeczywistej. Wiatr słaby wieje z południowego wschodu, a ciśnienie jest stabilne i bardzo wysokie, wynosi 1031 hektopaskali. W nocy około 8, ale jutro kolejny dzień z bardzo wysokimi temperaturami. Jutro też na termometrach mamy zobaczyć 21 stopni, choć na niebie już nie będzie tak pięknie i czysto, pojawi się trochę niegroźnych chmur.
0: Sponsorem audycji była grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Niny Zawadzkiej Ostatni rozkaz serca.
12: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Aleje Praskie na warszawskiej Pradze Południe.

0: Grupa Perfect, nie płacz, Ewka. 8 minut po 17, a my rozpoczynamy drugą odsłonę naszego magazynu reporterów, naszego popołudniowego spotkania jednym słowem. Na początek wpadniemy na targi pracy i przedsiębiorczości. Jak Państwo myślicie, jak wygląda w Warszawie sytuacja na rynku pracy?
1: Wygląda bardzo dobrze, tak bym powiedziała. Bezrobocie jest niskie, w ogóle w Warszawie, ale w ogóle na całym Mazowszu. Są oczywiście branże, gdzie mamy nadwyżki, ale są też zawody, gdzie mamy naprawdę ogromne braki. No bezrobocie w granicach niecałych 4% z kawałkiem jest w Warszawie, to jest właściwie żadne bezrobocie. I prawda jest taka, że każdy, kto chce mieć pracę, to ją tutaj znajdzie.
0: No to w takim razie, kto poszukuje pracy i w jakich branżach najłatwiej ją znaleźć? O tym już za moment. Dziś obchodzony jest Dzień Głośnego Czytania. Dlaczego to warto robić i czytać na głos przede wszystkim dzieciom?
2: Głośne czytanie to jest ta chwila nasza z dzieckiem. Nic tak nie wiąże nas z dziećmi jak spędzone chwile. Głośne czytanie jest wspaniałym pretekstem, żeby pobyć ze sobą. Dziecko współtworzy z nami ten wieczór. Głośno powtarzając zdania, uczymy się języka polskiego, wspólnie odczuwamy emocje, uczymy się tych emocji odczytywać. Myślę też, że jeżeli rodzic czyta dziecku, to za kilkanaście lat to dziecko będzie czytało swoim dzieciom. Czyli jest to forma takiej sztafety.
0: No, w myśl przysłowia, czym skorupka za młodu nasiąknie i tak dalej. Dziś też będziemy z Państwem celebrować Dzień Kawy. A co kawa ma w sobie takiego wyjątkowego?
3: Wydaje mi się, że oprócz elementów stricte kulturowych, które zostały nam niejako nadane, to kawa po prostu jest bardzo smaczna.
0: Zgadzam się z przedmówcą. Dziś też kolejny odcinek cyklu Doroty Gut, Wiara na luzie. Zajrzymy dziś do seminarium.
4: Przede wszystkim seminarium to jest pewne środowisko. To nie jest taka typowa uczelnia, ale pewna przestrzeń, a zarazem czas, w którym młodzi ludzie rozpoznają swoje powołanie, chcą się zaprzyjaźnić z Panem Jezusem, chcą potem Mu służyć i myślę, że ten czas, który jest na formację, on się dzisiaj wydłużył. Pytamy, dlaczego się wydłużył. Ktoś powie, przychodzi zupełnie inne pokolenie, z inną wrażliwością. Niektórzy mówią, że przychodzi pokolenie mniej dojrzałe i dlatego potrzeba więcej czasu.
0: No a jak ten czas będzie wypełniony już od pojutrza, czyli od 1 października? Więcej dowiecie się Państwo tuż przed 18. Przypomnę, to jest magazyn reporterów w rytmie wydarzeń, na który serdecznie Państwa zapraszam. Jarek Budnik.

0: Nick Kershaw, The Real, prawie 14 minut po 17.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
0: A my już teraz przenosimy się na Stadion Narodowy. Tam dosłownie chwilę temu zakończyły się targi pracy i przedsiębiorczości, na których swoją ofertę prezentowało około 100 pracodawców z sektora publicznego i prywatnego, a na miejscu był nasz reporter Piotr Lędzion.
2: Dziś odwiedzamy Stadion Narodowy, gdzie odbywają się targi pracy i przedsiębiorczości pod hasłem Daj się poznać. Ponad 100 wystawców, wiele wydarzeń i tłum ludzi, co zapewne mogą Państwo poznać po gwarze, który panuje wokół. Przekonajmy się, jak wygląda to wydarzenie. Dzień dobry. Proszę pana, jak ma pan na imię?
3: Marek.
2: Panie Marku, w jakim celu pan dzisiaj tutaj przyszedł? Z ciekawości? Szuka pan pracy?
3: Szukam pracy.
2: I jak ten rynek wygląda dla osób w pana grupie wiekowej w Warszawie? Ciężko jest, czy nie?
3: Niby jest taka opcja. Te wszystkie firmy, które tu się ogłaszają, mają przychylność dla osób 50+, ale jak wygląda to w praktyce, kiedy dostają po 300 CV? Na razie mam odpowiedzi, że nie są zainteresowani, chociaż dobrze, że odpowiadają.
2: Powiedz mi, jak masz na imię?
4: Jakub.
2: Ile masz lat?
4: 25.
2: I jak długo na rynku pracy?
4: O, w różnych formach zatrudnienia od już paru lat. Teraz szukam czegoś na PNT, dlatego udałem się tutaj zobaczyć, jakie są oferty wśród urzędów i firm prywatnych.
2: A jak to wygląda tutaj w Warszawie? Trudno jest coś znaleźć, czy...?
4: Zależy tego, jaka jest branża, jakie marzenia człowiek chce spełniać. No to może być łatwiej, może być trudniej. Obecnie poszukiwanie pracy trwa długo, jest stresujące i no bywa ciężkie, ale nie poddaję się, szukam dalej.
2: Współorganizatorem dzisiejszych targów jest Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Ze mną jest rzecznik urzędu, pani Katarzyna Nowakowska, a ja pytam o to, jak wygląda sytuacja na rynku pracy w naszym mieście.
5: Wygląda bardzo dobrze, tak bym powiedziała. Bezrobocie jest niskie, w ogóle w Warszawie, ale w ogóle na całym Mazowszu. Są oczywiście branże, gdzie mamy nadwyżki, ale są też zawody, gdzie mamy naprawdę ogromne braki. No bezrobocie w granicach niecałych 4% z kawałkiem jest w Warszawie, to jest właściwie żadne bezrobocie. I prawda jest taka, że każdy, kto chce mieć pracę, to ją tutaj znajdzie.
2: Dwie takie grupy, które tutaj rzucają się w oczy, to są właśnie ci najmłodsi, czyli osoby, które ewidentnie kończą edukację, wchodzą na rynek pracy. Druga nadreprezentatywna grupa to są właśnie osoby starsze, 50-60+. Tutaj już z tą pracą jest trochę trudniej, trudniej wyjść z tych schematów, ale też rozmawiając z tymi osobami słyszę, że pracodawcy stawiają pewną blokadę wiekową.
5: Wie pan, to też zależy od pracodawcy, tak? Ale no, cóż, no nie zmienimy temu. To tak jest, troszeczkę się to w naszym kraju zmienia, tylko żeby być na bieżąco z nowinkami technologicznymi, z tym, co się wokół nas dzieje, tak? Nie mówię, albo po prostu przychodzisz na takie imprezy. Wtedy człowiek otwiera oczy, tak?
2: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
2: Proszę pana, jak ma pan na imię?
6: Andrzej.
2: A czy mogę pana, panie Andrzeju, spytać o grupę wiekową?
6: 60+.
2: I proszę powiedzieć, w jakim celu pan tutaj dzisiaj jest? Szuka pan pracy z ciekawości?
6: I z ciekawości, i szukam pracy.
2: I jak to dla osób pana wieku wygląda w Warszawie w tym momencie? Czy rynek jest trudny, czy raczej przychylny?
6: Wydaje mi się, że bardzo trudny. Nie udaje mi się nic jakby na obecnym rynku znaleźć, mimo moich kompetencji.
2: A jakie to są kompetencje? Kim pan jest z zawodu?
6: Inżynieria produkcji, tak bym to powiedział, tak? Wdrażanie systemów zarządzania typu Total Productive Maintenance, utrzymanie ruchu, tego typu rzeczy.
2: I od jak dawna poszukuje pan tej pracy?
6: No, od kilku miesięcy.
2: Ale czy są w ogóle jakieś odpowiedzi, rozmowy, czy raczej te CV gdzieś giną?
6: CV giną, raz tylko dostałem podziękowanie, że przysłałem CV.
7: Justyna?
2: Dzisiaj jako poszukująca, jako zwiedzająca?
7: Poszukująca.
2: I jak na razie wrażenia z targów? Jest coś ciekawego, czy raczej nic w pani kręgu zainteresowania?
7: Myślę, że jest. Ja jestem pierwszy raz na tego typu imprezie. I tak szłam z taką trochę, może niechęcią, a co ja tutaj nowego mogę zobaczyć? Ale widzę, że można, jest to dobre miejsce.
2: A bardziej pani poszukuje pracy? Czy chce zmienić pracę? Czy przebranżowić się może?
7: Poszukuję pracy po bardzo długiej przerwie macierzyńskiej, wychowawczej i to jest bardzo trudne. Postanowiłam, że tu przyjdę, żeby się gdzieś oswoić trochę z tym rynkiem pracy, zobaczyć, jak ten rynek pracy wygląda po 14 latach przerwy.
2: Ze mną jest Magdalena Mrozek, doradca zawodowy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Co najczęściej staje na przeszkodzie osobom, które właśnie dłużej pozostają poza tym rynkiem pracy?
8: To jest też bardzo złożone i właśnie do tego jest potrzebny czasami doradca zawodowy właśnie, żeby zadał odpowiednie pytania, dał taką przestrzeń do tego, żeby człowiek usłyszał sam siebie, bo te przyczyny, dla których przedłuża się ten czas szukania pracy, jakby są bardzo różne. Więc zapraszamy do doradców zawodowych, tak, na taką rozmowę, żeby po prostu też zidentyfikować te przyczyny, tak, tego utknięcia gdzieś na jakimś etapie szukania pracy.
0: Więc zachęcamy do próbowania swoich sił i uczestnictwa w podobnych wydarzeniach, ale przede wszystkim do niezniechęcania się.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
0: Spoglądam na zegarek 19 minut po 17 i za chwilę o tym, że warto czytać głośno, szczególnie dzieciom.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Ten salon samochodowy to 10 na 10 i startuje 10 października. Przyjdź na pełne atrakcji otwarcie wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo. Zapraszam, Kuba Przygoński.
7: Otwarcie 10 października.
6: Grupa Cygan. Jedziemy razem.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
0: Po reklamie.

0: To oczywiście Paul Simon i Art Garfunkel, Mrs. Robinson, 28 minut po godzinie 17. Drodzy Państwo, buduje więź, rozbudza wyobraźnię i ciekawość, a nawet pomaga rozwiązywać problemy. Co? Czytanie dziecku. Nieprzypadkowo mówimy o tym dziś, bo 29 dzień września to ogólnopolski dzień głośnego czytania. A dlaczego warto czytać, szczególnie dzieciom? Sprawdzała to Justyna Malińska.
1: Na tapczanie siedzi leń, nic nie robi cały dzień.
2: Dlaczego warto czytać na głos dzieciom?
3: No, przede wszystkim powiedzmy sobie, że czytanie głośne to jest przede wszystkim czas spędzony z dzieckiem. To jest najważniejsze. Piotr Wiśniewski, dyrektor biblioteki publicznej. Jesteśmy często zagonieni w ciągu dnia. Biegamy, załatwiamy mnóstwo różnych spraw i na koniec dnia dobrze jest usiąść chwilę na fotelu, wziąć do ręki dobrą książkę i wspólnie zanurzyć się w ten świat. Głośno czytając, to jest bardzo ważne, żeby ta historia, którą ktoś kiedyś napisał, żeby ona trafiła bezpośrednio do nas.
1: Wszakże to jego obraz, jego własne, jego, to już nie brudno-szare, brzydkie i niezgrabne kacze, to łabędź biały.
3: Podkreśla się, że głośne czytanie to jest ta chwila nasza, nasza z dzieckiem. Nic tak nie wiąże nas z dziećmi jak spędzone chwile. Głośne czytanie jest wspaniałym pretekstem, żeby pobyć ze sobą. Dziecko współtworzy z nami ten wieczór. Głośno powtarzając zdania, uczymy się języka polskiego, wspólnie odczuwamy emocje, uczymy się tych emocji odczytywać. Myślę też, że jeżeli rodzic czyta dziecku, to za kilkanaście lat to dziecko będzie czytało swoim dzieciom. Czyli jest to forma takiej sztafety. Do dzisiaj pamiętam te wspólne czytanie Muminków, całej twórczości Astrid Lindgren właśnie z tatą. To zostaje w nas.
2: Czy ty czytasz swoim dzieciom?
4: Ja muszę powiedzieć, że to jest jedno takie główne mój zadań. Ja Stefana usypiam, czytając książki. Mamy taką zasadę, że Stefan wieczorem wybiera z półki książkę, uciekam od tabletów, telefonów i mam świadomość, jak czytam Stefanowi, to Stefan zawsze zadaje mi nowe pytanie, jak nie zna tego słowa. Tato, co to jest za słowo? I myślę, że to jest niesamowita siła czytania książek i zachęcam tego bardzo.
2: Co to daje twoim dzieciom?
4: Patrzą na Stefana, który ma 5 lat i to w przedszkolu bardzo często mówią oni, że ma niesamowity dobór słów.
5: Czytam, nadal mam syna, który jest w trzeciej klasie, a czasami dosiada do nas także ten, który jest w piątej i ten, który jest w ósmej także. Czytamy razem głośno i uważam, że to jest przede wszystkim ważne dla rozwoju mowy i także dla rozwoju kreatywności, wyobraźni u dziecka. Mamy aktualnie teraz na tapecie Pana Samochodzika, już trzecią część czytamy razem z synami i to jest fenomenalne, bo to jest faktycznie takie 15 do 20 minut co wieczór, które jest tylko dla nas.
6: Moim zdaniem pobudzają bardzo wyobraźnię. Dzieci są spokojniejsze, jak im czytam.
2: Pani córeczka lubi, jak jej pani czyta?
6: Lubi, jak jej czytam.
7: Książka jest tym takim sprzymierzeńcem w wychowaniu, w budowaniu relacji. Monika Wierżeńska, Biblioteka Publiczna. Bo to głośne czytanie, ono ma kilka aspektów. Pierwszym ważnym aspektem jest ta więziotwórcza funkcja głośnego czytania, no bo jak jest głośne czytanie, to znaczy, że musi być dziecko i musi być rodzic, prawda? Robimy coś przyjemnego, prawda? No bo no nie czytamy za karę, tylko to jest przyjemność. Czytamy jakąś historię wciągającą, piękną, pięknie napisaną. I ja nawet bym zachęcała do tego, że jak dzieci już później same czytają, to nadal to kontynuować, bo no to jest ten aspekt, który on po prostu nigdy nie zanika. Później taką kolejną ważną funkcją takiego głośnego czytania, to jest ten aspekt logopedyczny. Logopedzi zwracają uwagę na to, że przez to, że dzieci mają najczęściej kontakt z ekranem, to coraz gorzej mówią. Coraz więcej dzieci ma te problemy logopedyczne. Mamy też bajkoterapię, biblioterapię, bajkoterapię, czyli te takie formy, które powodują, że na przykład książka może nam pomóc poruszyć jakiś temat z dzieckiem, prawda? Jakieś jego emocji, często na przykład dotyczących dojrzewania, czy relacji z rówieśnikami. Naprawdę warto z dzieckiem czytać, czytać głośnie, jakiś taki rytuał z tego rodzinny zrobić, no bo to są same korzyści i fantastyczne. Fantastycznie spędzony czas, po prostu frajda ze wspólnego bycia wokół książki, z książką, z literaturą.
0: Zgadzam się ze wszystkimi słowami, jakie padły w tym materiale. Czytać, czytać i jeszcze raz czytać, więc mam taką propozycję, zanim dziś Państwo wieczorem włączycie telewizor. Czytamy 20 minut, no może 15, ale niech to wejdzie w nawyk.
8: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
0: A już za chwilę o obchodzonym dziś Dniu Kawy. Dlaczego kawa stała się tak popularnym na całym świecie napojem? O tym już za chwilę.

0: Vanessa Paradis, Je Le Taxi, za 24 minuty, godzina 18. Dziś obchodzony jest Dzień Kawy. Bez tego napoju wielu z nas po prostu nie wyobraża sobie poranka i kolejnych godzin w pracy. Ale jak ją zaparzyć prawidłowo? Czy lepiej zmielić ją na grubo, czy na drobno? I ile kosztuje najdroższa kawa na świecie?
1: Z naszym plusowym mikrofonem jesteśmy w Polarni Kawy w Olsztynie. Ze mną mój i Państwa gość, pan Bartosz Krywczuk. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam.
1: Uśmiechnięty, zadowolony, popija kawę, no bo jak można nie kochać kawy?
2: Nie wiem, nie wiem, jak można nie kochać kawy. Można się w kawie rozkochać, dlatego że jest to bardzo ciekawy napój.
1: Co jest takiego w kawie, że ją kochamy, uwielbiamy?
2: Wydaje mi się, że oprócz elementów stricte kulturowych, które zostały nam niejako nadane, to kawa po prostu jest bardzo smaczna.
1: A jeśli chodzi o kawę, to jest jeszcze dużo do odkrycia. Na przykład, nie wiem, jakie są rodzaje kawy, ile mamy tej kawy, jaka może być najdroższa kawa, jak ją parzyć, czy o kawie można mówić w nieskończoność?
2: Myślę, że tak. Myślę, że w naszej branży jesteśmy cały czas przed tak naprawdę nowymi odkryciami. Rynek się zmienia, jakość kaw się zmienia. Pojawiały się nowe obróbki, nowe pomysły na to, co z tym surowcem można zrobić. Pamiętajmy, że kawa jest produktem rolniczym, a jak na produkt rolniczy przystało, można z nim robić bardzo, bardzo wiele fajnych rzeczy.
1: Rodzaje kawy? Ile? Najdroższe? Jakie mogą być?
2: O, ciekawy temat. Najdroższa kawa przekroczyła cenę 30 tysięcy dolarów za 1 kilogram. Była to kawa z Panamy, rodzaj arabiki geisha. No i w zeszłym roku na aukcji taką właśnie cenę zdobyła.
1: 30 tysięcy dolarów za kilogram?
2: Tak.
1: Okej, okay. A pytanie teraz, jak dobrze zaparzyć kawę? Bo my zaraz podejdziemy, będziemy parzyć, tylko jak ją dobrze zaparzyć?
2: Ciekawy temat. Najlepiej zaparzyć jest kawę w sposób możliwie najprostszy, czyli zmielić kawę i zalać ją wodą.
1: No to przystępujemy do pracy.
2: Przysypujemy kawę tutaj, przesypujemy kawę, tak. Pięknie brzmią ziarenka świeżo wypalonej kawy. Wszystko takie puściutki w środku. Będziemy parzyć tutaj kawę z 15 gram ziarenek.
1: I teraz od razu moje pytanie kluczowe. Jak zmielić kawę? Czy grubo, czy drobno? Jeśli zmienimy grubo, to jaki wyjdzie smak? Jeśli zmienimy na drobno, jaka ona będzie?
2: Ja wolę grubiej. Jak? Niech pan powącha.
1: O Boże, takie pięknie.
2: Takie kawy o bogatym smaku dobrze jest zmielić trochę grubo, grubiej, tak jak powiedzmy, może tak samo jak mielonego pieprzu, czegoś takiego. Wtedy mamy transparentność smaku. Pojawiają się owoce i pojawia się dużo takich miłych, różnych, subtelnych rzeczy.
1: To znaczy, że jak ją zmielimy grubiej, to nawet jest smaczniejsza? Czy to nie o to chodzi, tak?
2: Tak, dokładnie. Tak, dokładnie, dokładnie. Kawa, która jest mielona miałko, tak jak piasek nad morzem, taki tuż na granicy wodą, będzie miało wysoką gorycz, bo tu głównie chodzi o to, że bardziej zmielona kawa, bardziej miałko zmielona kawa, mocniej się wyparza. Jak się mocniej wyparza, no to mamy czasami ją za mocną.
1: No to my teraz przechodzimy do ekspresu. A czy jest jakaś zasada spieniania mleka i dodawania go do kawy?
2: No, jest.
1: Czyli co? Jaka?
2: Czyli w kawiarniach używamy espresso i dolewamy do niego mleka, więc w większości przypadków kawy mleczne składają się z niewielkiej ilości kawy i z dużej ilości mleka, a nie dużej ilości kawy i kapki mleczka.
1: A czy jest jakaś złota zasada, jak to mleko dobrze spienić, czy to po prostu się spienia i nie ma tu wielkiej filozofii?
2: No jest to umiejętność jak każda inna. Kiedy się umie spieniać mleko, wydaje się to być specjalnie nieskomplikowane, natomiast każda osoba, która próbuje sobie samemu spienić mleko, no ma z tym trudności.
1: Tutaj pan nas pięknie uraczył kawą z ekspresu i no i wszystko fajnie, pięknie, no ale jeśli ktoś nie ma takiego sprzętu, ma po prostu zwykły czajnik i zwykłą mieloną czarną kawę, tradycyjną. No to pomówmy teraz, jak ją prawidłowo zaparzyć. Wiemy, że na pewno nie wrzątkiem, niech ona ma te 95 stopni ta woda, no ale jak z tym zalewaniem, jak z tym mieszaniem? Mówimy o zwykłej mielonej kawie.
2: Pozwólmy kawie się zaparzyć. To znaczy, kiedy kawę już zalejemy wodą, zostawmy ją na 4 minuty w świętym spokoju. Niech ona sobie w tej szklance czy w tym kubku naciąga, niech ona się naciągnie. Ona potrzebuje czasu, potrzebuje 4 minut, żeby jej nie mieszać. I teraz, jeżeli kawa jest świeżo zmielona, jeżeli kawa była dobrze, jeżeli kawa jest świeża, no to krusta pójdzie do góry. Jakby ten kożuszek, on się utrzyma przez te 4 minuty spokojnie na górze i kawa się nam pięknie zaparzy. Poczekajmy, potem po tych 4 minutach możemy ją delikatnie przemieszać i znowu pozwolić jej, niech ona sobie tam. Niech te fuski nam spokojnie opadną i osiądą pięknie na dole. Nie mamy gotową kawę.
1: Mówi się, że bez wody nie ma życia, a bez kawy da radę?
2: Bez wody nie ma życia. No, bez kawy da radę, tylko po co?
1: Tylko po co? Dokładnie, drodzy Państwo, skoro tak, no to my teraz chwytamy nasze kubeczki. No i Państwu też życzymy smacznej kawusi. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: A palarnię kawy odwiedził Bartosz Gołębiowski. Ja również dziękuję.
3: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
0: Idę sobie zaparzyć popołudniową kawę, a Państwa zostawiam w towarzystwie budki suflera. To bal wszystkich świętych, a jeszcze dziś w naszym programie kolejny odcinek cyklu Doroty Gut. Wiara na luzie.

0: Reklama. Tak pachnie. Tak smakuje. A jak świętuje? Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza na warszawskie Święto Chleba. Już 4 października występy zespołów i kapel ludowych, obrzęd ośpiewania wieńca dożynkowego, jarmark tradycyjnych wypieków, warsztaty pieczenia chleba, pokazy oraz potańcówka przy muzyce na żywo. Wstęp wolny. Warszawskie Święto Chleba. 4 października od 13 do 21. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3 i 4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. archicom.pl.
0: Po reklamie.

0: Albano i Romina Power, czy Sara, refren, który pewnie każdy bardzo dobrze zna, za 9 minut 18, a w naszym magazynie jeszcze jeden punkt programu. Drodzy Państwo, 1 października w seminariach duchownych rozpoczyna się nowy rok formacyjny. No, to dobra okazja, by sprawdzić, jak na przestrzeni lat zmieniło się kształcenie i przygotowanie kleryków do kapłaństwa. O tym Dorota Gut porozmawia wraz ze swoim gościem.
1: Wiara na luzie w Radiu Plus. Zaprasza Dorota Gut.
2: Dziś moim Państwa gościem w audycji Wiara na luzie jest ksiądz Maciej Kwiecień. Szczęść Boże.
3: Bóg zapaść, szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
2: Dziś poruszymy taki temat kształcenia kleryków, ponieważ ksiądz wykłada w seminarium. Jak to się zmieniało na przestrzeni lat? Teraz troszkę inaczej musi to podejście do tych kleryków wyglądać?
3: Przede wszystkim seminarium to jest pewne środowisko. To nie jest taka typowa uczelnia, ale pewna przestrzeń, a zarazem czas, w którym młodzi ludzie rozpoznają swoje powołanie, chcą się zaprzyjaźnić z Panem Jezusem, chcą potem Mu służyć i myślę, że ten czas, który jest na formację, on się dzisiaj wydłużył. Pytamy, dlaczego się wydłużył. Ktoś powie, przychodzi zupełnie inne pokolenie, z inną wrażliwością. Niektórzy mówią, że przychodzi pokolenie mniej dojrzałe i dlatego potrzeba więcej czasu. Ale nie chodzi tylko o wydłużenie tego czasu, ale o zintensyfikowanie tego czasu. To znaczy, chcemy pokazać, że każdy kolejny dzień w seminarium może być taką niezwykłą i szczególną przygodą, w dobrym tego słowa rozumieniu, przygodą intelektualną, przygodą formacyjną, przede wszystkim przygodą serca, gdzie tym, który prowadzi, jest sam Pan Jezus. I dlatego w tej przestrzeni seminaryjnej i w tym czasie, który jest dany na formację, kładziemy bardzo duży akcent na najpierw na taką dojrzałość ludzką. I to jest pierwszy etap, który jest związany z rokiem propedeutycznym. To jest pewnego rodzaju nowość, która się pojawiła, czyli to jest budowanie również takiego klimatu wspólnoty uczniów Jezusa. Pokazanie, że w seminarium nie idziemy do kapłaństwa w pojedynkę, ale idziemy w pewnej grupie, w pewnej wspólnocie i im ta wspólnota będzie mocniejsza i oparta na takim solidnym fundamencie miłości Pana Jezusa, tym myślę, to kapłaństwo będzie dojrzalsze. I oczywiście potem mamy także kolejne lata związane z edukacją filozoficzną, teologiczną, ale mamy także pewien rozbudowany system praktyk, żeby potem to, co jest przygotowywane, można powiedzieć, w tej seminaryjnej przestrzeni, znalazło swój również oddźwięk już w przestrzeni konkretnych parafii, wspólnot, gdzie ci klerycy są już identyfikowani jako osoby duchowne i stanowią taką reprezentację, drużynę Pana Jezusa. I to jest, myślę, bardzo ciekawe doświadczenie dzisiaj. Młodzi ludzie, którzy pokazują światu i pokazują swoim rówieśnikom, że życie według wartości i zgodne z powołaniem, które otrzymują, jest możliwe.
2: Czy mógłby ksiądz jeszcze naszym słuchaczom powiedzieć, jak wygląda ta droga? Pierwszy rok formacyjny i później kolejne lata. Jakie etapy ci klerycy muszą przejść, żeby później uzyskać te święcenia?
3: Pierwszy etap to jest oczywiście rok propedeutyczny. Po roku propedeutycznym przechodzimy do cyklu kształcenia filozoficznego, który trwa zazwyczaj 2 lata. I potem mamy kształcenie teologiczne, czyli 4 lata. I podczas tej formacji są oczywiście takie kroki milowe. Z jednej strony jest to edukacja o charakterze akademickim, każdy rok kończy się egzaminem, ale są również posługi. Czyli mamy posługę, najpierw może trzeba rozpocząć od tego, że jest przyjęcie stroju duchownego dla kleryków. To jest bardzo ważne wydarzenie, dlatego że

0: że od tego momentu oni zewnętrznie już są identyfikowani jako księża, chociaż de facto nimi nie są. No, ale ten strój duchowny również zobowiązuje i mobilizuje do tego, żeby bardziej przyjrzeć się temu swojemu powołaniu. Potem mamy posługę lektoratu, czyli jest taki kandydat do kapłaństwa dopuszczony do czytania Słowa Bożego. Oczywiście on mógł być wcześniej lektorem, kiedy był w służbie liturgicznej, ale niemniej jednak ta posługa lektoratu jest właśnie takim etapem do kapłaństwa. Potem jest posługa akolitatu, czyli kandydat może rozdawać komunię świętą. I potem mamy kandydaturę do kapłaństwa, czyli mamy już taką coraz większą świadomość, że ten moment święceń, taki moment wyczekiwany, jest coraz bliżej. Potem oczywiście święcenia diakonatu, czyli już są pewnego rodzaju zobowiązania, chociażby do życia w celibacie, do bezżenności, czy do odmawiania liturgii godzin, brewiarza, czyli już ta osoba staje się osobą duchowną i tą kulminacją są święcenia kapłańskie. I ktoś może powiedzieć, że te święcenia kapłańskie kończą formację. Ale tak naprawdę byłoby to dość krótkowzroczne, bo święcenia kapłańskie oczywiście kończą etap seminaryjny, ale rozpoczynają ten najważniejszy etap, czyli ten etap bycia przyjacielem Chrystusa jako kapłan, jako świadek wiary, jako głosiciel Słowa Bożego i ten, który potem udziela sakramentów świętych. Także ten koniec formacji jest zarazem nowym początkiem i to jest piękne.
1: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo proszę.
2: Wiara na luzie w Radiu Plus.
3: Kolejny odcinek programu Wiara na luzie już za tydzień, a my tym samym kończymy nasz dzisiejszy magazyn reporterów w rytmie wydarzeń. Sporo się w nim działo, no bo i świat wokół nas bardzo ciekawy. Jarek Budnik, pięknie dziękuję, że byliście Państwo razem z nami i oczywiście zapraszam już jutro parę minut po 16, ale i dziś zapraszam do warszawskiej strefy plusa, którą zaczynamy kilka minut po 18.

0: Tłumy żegnały księdza Zbojnowicza, zginął w ataku na opactwo w Przemyślu. Rząd naciska na prezydenta w sprawie ustawy o paliwach. Dziś w kościele święto trzech archaniołów. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ofiarę nożownika z opactwa w Jarosławiu żegnały tłumy. W Grząsce na Podkarpaciu spoczął ksiądz Stanisław Zbojnowicz. Kapłan z archidiecezji przemyskiej zmarł po ataku na terenie klasztoru sióstr Bernardynek. O szczegółach Tomasz Widak.
1: Kościół w Grzesce wypełnili bliscy, mieszkańcy oraz inni wierni, którzy przyszli pożegnać księdza Stanisława Zbojnowicza. Kapłan przez 40 lat służył kościołowi, a przez ostatnie lata był związany z jarosławskim opactwem. Dla wielu był przede wszystkim człowiekiem, do którego można było zawsze przyjść po rozmowę, spowiedź i dobre słowo.
2: Był bardzo dobrym człowiekiem.
1: Będzie trudno wybaczyć oprawcy?
2: Wybaczenie zawsze jest możliwe. Po prostu trzeba i modlić się tak samo za oprawców.
3: Trzeba wybaczać, choć na pewno jest ciężko przyjąć taką tragedię.
1: Wierni podkreślają, że zapamiętają go jako kapłana bliskiego ludziom, spokojnego i gotowego pomagać.
0: W czwartek obywatel Ukrainy Ihor M. wszedł na teren klasztoru benedyktynek i zaatakował nożem 5 osób. Napastnik został tymczasowo aresztowany. Biegli ustalili, że mężczyzna cierpi na ostre zaburzenia psychotyczne.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Ceny paliw biją rekordy. Rząd naciska na prezydenta. Premier i minister finansów apelują o podpis pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Rządzący chcą z tych pieniędzy sfinansować kolejny program obniżek na stacjach. Michał Skolimowski.
5: Premier Donald Tusk mówi wprost, upór ze strony Pałacu Prezydenckiego oznacza kolejne tygodnie wysokich cen na stacjach paliw.
6: I bardzo bym chciał, żeby decyzje prezydenta jednak służyły ludziom, nie muszą służyć rządowi.
5: Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański dodaje, opór prezydenta wobec rządowej ustawy jest absolutnie niezrozumiały.
7: Trudno to zrozumieć.
5: Prezydent już raz taką samą ustawę odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. Zwracał między innymi uwagę na to, że prawo nie działa wstecz, a przepisy zakładały opodatkowanie koncernów od marca tego roku. Rząd szuka pieniędzy na nowy pakiet CPN, czyli ceny paliwa niżej, a prezydent proponuje PKN. Paliwo kosztuje normalnie. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie limitów na marże rafineryjne, hurtowe i importowe, co zdaniem rządzących mogłoby doprowadzić do braku paliwa na stacjach.
0: Za litr 95 trzeba zapłacić już ponad 8 zł, a za diesla prawie 9. Poważna awaria instalacji gazowej w Gdańsku. Do wycieku doszło na pograniczu Wrzeszcze i Brętowa. Ulice w okolicy zostały zablokowane, a kierowcy muszą liczyć się z korkami. Na miejscu pracuje pogotowie gazowe i 9 zastępów Straży Pożarnej.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Dziś w Kościele Katolickim święto trzech archaniołów: Michała, Rafała i Gabriela. Najwyżej w hierarchii stoi Michał Archanioł, który ma dwie podstawowe misje. Przypomina ksiądz Michał Szerszeń, redaktor dwumiesięcznika o aniołach Któż jak Bóg.
8: Pierwszą z nich jest obrona Pana Boga poprzez adorację, czyli nieustanne zwracanie się ku Panu Bogu. I myślę, że jako wzór adoracji może być także dla nas takim aniołem, który prowadzi nas do Pana Boga. A drugą funkcją aniołów jest pomoc innym. I święty Michał Archanioł także w historii Kościoła znany jest jako ten, który przychodzi z pomocą w kryzysowych momentach.
0: Misją Rafała jest pomoc w słabościach i chorobach, a Gabriela w sprawach rodzinnych.

No, pięknie jest. Tak najkrócej można powiedzieć o pogodzie dziś w Warszawie. Wyjątkowo sympatyczna końcówka września. Proszę Państwa, teraz ciągle jest bardzo ciepło, bo 18 stopni na termometrach. To zachodzące słońce z pewnością cieszy nasze oczy. Temperatura odczuwalna to stopni 17. Słaby wiatr wieje z południowego wschodu, a ciśnienie wciąż bardzo wysokie i stabilne 1031 hektopaskali. Noc pogodna. Z temperaturą w okolicach 8-9 stopni, a jutro słońce będzie się pojawiało szczególnie w pierwszej połowie dnia, potem więcej chmur, ale nadal ciepło i bez opadów. Jutro też, jak i dziś, 21 stopni.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: O, i tak się zrobiło nastrojowo, bo przed chwilą bajmy myśli i słowa, a wcześniej Jennifer Rush i The Power of Love, a tu dopiero wtorek, więc ten romantyzm pewnie trzeba będzie jakoś pogodzić ze wszystkimi obowiązkami, jakie czekają na nas w tygodniu. Jarek Budnik, dzień dobry, witam Państwa gorąco i serdecznie. 14 minut po godzinie 18:00, to jest wtorkowa Warszawska Strefa Plusa. Ja wiem, że ciężko mi wygrać z tak piękną pogodą i przytrzymać Państwa przy radioodbiornikach, jak wszyscy marzą tylko i wyłącznie o tym, by pójść na spacer i cieszyć się tym babim latem, no można powiedzieć w najpiękniejszej z możliwych odsłon, bo jest absolutnie wyjątkowo i taka pogoda utrzyma się z nami przez parę dobrych dni, co najmniej do niedzieli. Będzie tak pięknie, więc no właśnie, trzeba korzystać. Czasami oczywiście będą zdarzały się niegroźne chmurki, ale do niedzieli bez deszczu, więc no właśnie, rower, spacery, może nawet kąpiel, jeżeli ktoś jest zimnolubny, bo niestety chłodne noce prowadzą do tego, że woda w jeziorach dosyć szybko się wychładza, ale no właśnie, dla chcącego nic trudnego, taka kąpiel może być bardzo ożywcza i sympatyczna i może być też dobrym wstępem, takim łagodnym, do tegorocznego sezonu morsowania, gdy właśnie na dworze będzie robiło się chłodniej. My będziemy już zaprawieni w takich kąpielach w chłodnej wodzie, więc może w tym roku uda się, jeżeli ktoś z Państwa chciałby rozpocząć sezon morsowy właśnie tejże zimy, która podobno ma być łagodna, no to może to jest właśnie dobra szansa, żeby skorzystać z takich wrześniowych kąpieli. No chyba, że ktoś z Państwa pojedzie do Licheńa. Tam jest najcieplejsze jezioro w Polsce, jezioro Licheńskie, a to za sprawą wody, ciepłej wody zrzucanej z elektrowni, która właśnie zapewnia komfort termiczny wszystkim amatorom pływania nawet do października. Więc no, patrząc na temperatury na zewnątrz, może właśnie to jest pomysł, by tamto jezioro odwiedzić. Jest bardzo urokliwe, tłumów nie ma, a ciepła woda z pewnością kusi. No ale to taki pomysł na weekend. My pewnie dziś zastanowimy się wspólnie, jak wykorzystać dzisiejszy wieczór w towarzystwie Radia Plus Warszawa, słuchając warszawskiej Strefy Plusa, w której już teraz no trochę przyspieszymy tempo po tych romantycznych dźwiękach Beaty Kozidrak i grupy Baim. Robin Gibb i Julieta, potem Ottawa, Hands Up, czyli będzie się działo.

0: Reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie, jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
4: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
13: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: Pieskie życie ma smak!
13: Wiejska zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
14: Po reklamie.

0: chodzi.
1: Kancelaria, zabiorę cię właśnie tam za 25 minut 19. Takie wiadomości, wydaje mi się, że zawsze sprawiają nam przyjemność. Okazuje się, że aż 3 miejsca z Mazowsza pretendują do tytułu Cud Polski 2026. To plebiscyt organizowany przez, można powiedzieć, kultowy magazyn National Geographic Traveler i okazuje się, że te 3 miejsca są od siebie bardzo różne, ale wszystkie są absolutnie wyjątkowe. Okazuje się, że jeżeli chodzi o miejsca z naszego województwa, to jest to m.in. Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ale też Otwock i Świdermajery, a także Nadburzański Park Krajobrazowy. Oczywiście zwycięzca może być tylko jeden, w sumie 48 nominowanych miejsc, po 3 z każdego województwa. Oczywiście wszyscy są zachęcani do tego, by oddawać głosy w tym plebiscycie, bo ten prestiżowy tytuł Cudu Polski 2026 zostanie ogłoszony w połowie października. Głosowanie trwa do 13 października, więc gdyby Państwo chcieli jakiś właśnie mazowiecki, cudne miejsce obdarzyć swoim głosem, to oczywiście jest to możliwe. Przypomnę, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, obiekt kontrowersyjny, ale z pewnością wyjątkowy. Świdermajery z Otwocka, no to coś absolutnie klasycznego i ponadczasowego, a także Nadburzański Park Krajobrazowy to jeden z największych obszarów chronionych na Mazowszu. Dolina rzeki Bóg, wyjątkowa potęga i moc przyrody widoczna w tym miejscu, więc proszę, jeżeli mają Państwo ochotę, można głosować, można oddać jeden głos dziennie, więc do tego 13 października jeszcze trochę czasu zostało, żeby wesprzeć mazowieckie kandydatury. Warszawska.

0: Manic Monday, The Bangles, a my tymczasem mamy wtorek, który na dodatek okazuje się dniem kawy. No ja wiem, że kilkanaście minut przed 19 popijanie kawy to nie jest zbyt powszechna praktyka, ale przy okazji tego święta wyjątkowego napoju, chyba najbardziej popularnego obecnie na świecie, chciałbym Państwa podpytać, a jaka kawa jest Państwa ulubioną? Teraz w kawiarniach do wyboru jest co najmniej kilka, jeżeli nie kilkanaście rodzajów kaw. Niektóre czarne, niektóre z większą, niektóre z mniejszą ilością mleka. Tych rodzajów mleka też jest już co najmniej kilka, więc można wybierać. Ja powiem wprost, otwarcie, ja piję klasyczną czarną Amerykanę bez dodatku cukru, ani też bez dodatku mleka. Ewentualnie espresso, najlepiej podwójne, może być odrobinę przedłużone z dodatkową kropelką wody. A Państwo, jaką kawę preferujecie w tym dniu kawy? Warto by było o tym porozmawiać. Proszę napisać na warszawska@radioplus.pl, jaka kawa jest Państwa ulubioną. No i czy o tej porze jeszcze wypada pić kawę?
1: Warszawska Strefa Plus.
0: A tymczasem Vaya con Dios, What's a Woman za kwadrans 19.

0: Reklama.
1: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
3: Ja tam zawsze śpię na boku.
4: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
3: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
5: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
6: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku, a ja w na boku po prostu gram.
3: Na boku, w Teatrze Kamienica.
4: Premiera już 15 września.
5: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
10: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach.

0: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy.
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
3: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
4: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
3: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
7: Po reklamie.

You can win if you want. Modern Talking, 5 minut przed godziną 19. Za chwilę posłuchamy wiadomości najświeższych i najważniejszych. Sprawdzimy, co w pogodzie. A potem będę miał propozycję dla tych z Państwa, którzy chcieliby się wybrać na grzyby, ale za bardzo o grzybach nic nie wiedzą. Będzie taka możliwość, by coś na ten temat się dowiedzieć więcej.

0: Prezydent blokuje powołanie szefa Służby Ochrony Państwa. Za chwilę szczegóły. Jutro zarzuty dla kierowcy spod Poznania śmiertelnie potrącił brata. Lekarze ze Szczecina uratowali życie kobiety w 7 miesiącu ciąży. Minęła 19. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prezydent blokuje decyzję premiera w sprawie szefa Służby Ochrony Państwa. Karol Nawrocki wydał negatywne stanowisko w sprawie powołania pułkownika Tomasza Jackowicza. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, skąd taka decyzja?
1: Rzecznik prezydenta pisze, że ta kandydatura nie została uzgodniona z głową państwa. Karol Nawrocki ma być jednak gotowy na rozmowy w tej sprawie. Pułkownik Tomasz Jackowicz przejął obowiązki od generała Radosława Jaworskiego, wobec którego wszczęto postępowanie dyscyplinarne i którego zawieszono. Sprawa miała być związana z kradzieżą auta należącego do rodziny premiera. Formalnie Jaworski pozostawał jednak szefem formacji. Minister spraw wewnętrznych i administracji dążył do jego odwołania, co początkowo też blokował prezydent. Ostatecznie wyraził na to zgodę.
0: Michał Skolimowski, dziękujemy.
2: Wiadomość Radia Plus.
0: Jutro zarzuty dla kierowcy w Dachowej pod Poznaniem. Wjechał wczoraj samochodem w grupę osób. Jedna z nich zmarła. To brat kierowcy osobówki.
3: Biegły określił, że przyczyna zgonu tego mężczyzny pozostaje w związku z potrąceniem go przez pojazd, którym kierował inny uczestnik zdarzenia, zatrzymany i pozostający do dyspozycji prokuratury rejonowej w Środzie Wielkopolskiej.
0: Mówił Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Śledczy uważają, że to nie był nieszczęśliwy wypadek.
3: Na jutro w prokuraturze rejonowej w Środzie Wielkopolskiej zaplanowano czynności związane z przesłuchaniem zatrzymanego w tej sprawie mężczyzny.
0: Część uczestników zdarzenia była wcześniej notowana za rozboje i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Firma Fakturownia padła ofiarą cyberataku. Jak zapewnia minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, wyciek danych nie objął systemu KSeF ani informacji o kartach płatniczych. Firma zaleciła użytkownikom zmianę hasła do konta oraz skrzynki e-mail. Sprawcy są ścigani i poniosą surowe konsekwencje, napisał wicepremier Gawkowski.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Lekarze ze Szczecina uratowali życie kobiety w 7 miesiącu ciąży bliźniaczej. Pani Olga trafiła do Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 po nagłym wylewie krwi do mózgu. Lekarze przeprowadzili skomplikowany zabieg zamknięcia naczynia krwionośnego, prawdopodobnie jako pierwsi na świecie.
4: Są to dosłownie pojedyncze przypadki opisane na świecie. Ten przypadek z tą patologią prawdopodobnie jest jednym z pierwszych, jak nie pierwszym na świecie.
0: Mówił profesor Wojciech Poncyliusz, który przeprowadzał tę operację. Dzieci urodziły się zdrowe i razem z mamą są już w domu.

bardzo przyjemny wieczór. 17 stopni wciąż na termometrach, więc można powiedzieć, że jest całkiem, całkiem ciepło. Temperatura odczuwalna trochę niższa, bo stopni 15, więc wybierając się na spacer, kurteczkę warto wziąć ze sobą. Słaby wiatr wieje z kierunku wschodniego i południowo-wschodniego, a ciśnienie nie zmienia się już od paru dobrych godzin. Jest stabilne i bardzo wysokie, to 1031 hektopaskali. Przed nami dosyć pogodna noc, temperatura spadnie do 9 stopni, a jutro w pierwszej połowie dnia całkiem sporo słońca, potem trochę chmur, no i na koniec dnia słońce znów ma wyjrzeć, będzie ciepło, 21 stopni.

0: Efa Plusa.
1: 12 minut po 19. Jarek Budnik, witam Państwa ponownie. Zbigniew Wodecki. Zacznij od Bacha. Genialna kompozycja, fantastyczne wykonanie. Drodzy Państwo, końcówka września, początek października, przy obecnych zmianach klimatu to idealny czas, by wybrać się na grzyby. I mam wrażenie, że zbieranie grzybów to jest nasz sport narodowy, w którym osiągamy zdecydowanie lepsze sukcesy niż w piłce nożnej, ale jest też dużo osób, które mówią tak: a ja się nie znam na grzybach, nie wiem, które zbierać, to po co będę chodził do lasu? Oczywiście, wytrawni grzybiarze mówią, że należy zbierać tylko te grzyby, które znamy, ale czasami trzeba od czegoś zacząć i będzie taka okazja już w tę sobotę, czyli 3 października w godzinach 9-11 odbędą się warsztaty Las dla dociekliwych, chodź z nami na grzyby. Będą to warsztaty skierowane do osób dorosłych i jednym z tematów będzie właśnie rozpoznawanie najczęściej występujących gatunków grzybów jadalnych oraz trujących. No i będzie można w końcu odpowiedzieć sobie konkretnie i jednoznacznie na pytanie, jak nie pomylić nigdy, nigdy przenigdy czubajki, kani z muchomorem zielonym. No i właśnie, jak odróżniać wszystkie inne gatunki grzybów i do koszyka pakować te, które są smaczne i krzywdy nam nie zrobią. Gdzie to wszystko się odbędzie? W Centrum Edukacji Ekologicznej na ulicy Papirusów 3A, a potem będzie wyprawa do Młocińskiego Lasu w poszukiwaniu grzybów, więc gdyby Państwo chcieli, no właśnie, jest to okazja, żeby rozpocząć fantastyczną przygodę ze zbieraniem grzybów. Oczywiście wiadomo, że po jednym takim spotkaniu jeszcze można mieć dużo wątpliwości, ale od czegoś trzeba zacząć. Wydaje mi się, że pogoda jest wręcz idealna do tego, by po lesie spacerować i może co nieco do tego koszyka włożyć, no i potem już wiedzieć i odróżniać bez problemu te gatunki grzybów, które do koszyka możemy włożyć. A zbieranie grzybów, powiem to z własnego doświadczenia, to jest naprawdę wielka przyjemność, uspokaja i daje mnóstwo radości, więc gdyby ktoś z Państwa chciał, proszę pamiętać, Centrum Edukacji Ekologicznej Papirusów 3A w sobotę od 9 do 11. Chyba trzeba wziąć ze sobą koszyk i jakiś scyzoryk taki w sam raz na grzyby. No bo jeżeli okaże się, że w lesie młocińskim tych grzybów jest co niemiara, no to żeby potem było gdzie je pakować. Warszawa.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Cappuccino. Caffè latte.
2: Co robisz?
4: Trenuję zamawianie kawy McCafé za piątkę. Już od

0: nowe przygody. Nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
1: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
2: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
3: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.

Absolutne mistrzostwo świata. Za każdym razem, gdy słucham tej piosenki, no właśnie, pojawia się coś w rodzaju ciarek na plecach i gęsiej skórki. Tadeusz Woźniak, zegarmistrz światła. Czy można piękniej śpiewać o rzeczach ostatecznych? No właśnie, chyba nie. Za 29 minut godzina 20. Teraz chciałbym, byśmy sięgnęli do takich wspomnień z czasów młodości. Zapewne również i państwa młodości. Artysta, który imponował swoim obuwiem. Pamiętam, że bardzo chciałem mieć takie białe buty jak on i bardzo chciałem się ruszać w podobny sposób. Niestety ani jednego, ani drugiego nie dane mi było posiadać. Ani takiego tanecznego talentu, ani też takiego obuwia. Jeżeli państwo jeszcze nie wiecie, o kim mówię, to już teraz wszystko stanie się jasne. Shakin' Stevens, You Drives Me Crazy.

Radio Plus Warszawa. Radio Plus.

Art Company Suzana za 21 minut. Będzie godzina 20. Właśnie czytam o spotkaniu z naszymi siatkarzami, złotymi medalistami Mistrzostw Europy, którzy spotkali się z fanami w jednym z centrów handlowych w Warszawie. To spotkanie miało miejsce wczoraj. Oczywiście można było sobie zrobić zdjęcie, można było zdobyć autograf od ulubionego siatkarza i okazuje się, że fanów było tak wielu, że spotkanie przeciągnęło się ponad godzinę niż zakładano wcześniej według harmonogramu, no ale nic dziwnego, tak fantastycznych złotych medalistów, powtórnych złotych medalistów Europy ze świecą w innych dyscyplinach sportu szukać i tak sobie myślę, że chciałbym doczekać takich czasów, że z taką wielką pompą będziemy witać również naszych piłkarzy. Ja wiem, leżącego się nie kopię, ale proszę pamiętać to a propos piłki nożnej, że w ten piątek, czyli 2 października, biało-czerwoni grają kolejny mecz w Lidze Narodów. Tym razem na PGE Narodowym będą grali z Rumunią, więc to oczywiście w piątkowe popołudnie i wieczór wymusi zmiany na Saskiej Kępie. Mówię o tym Państwu już teraz, by można było sobie to zaplanować i przewidzieć sytuację, która niestety w tamtych okolicach zdarza się dosyć często, no ale właśnie sąsiedztwo Stadionu Narodowego generuje takie nieprzyjemne sytuacje dla mieszkańców i dla tych, którzy chcieliby tamtędy przejechać. No, obiekt fantastyczny. Koncerty czy też wydarzenia sportowe na Stadionie Narodowym na pewno zapadają w pamięci, więc jak to mówią, coś za coś. 19 minut zostało nam do godziny 20. No to teraz niech zabrzmi królowa Tina Turner. Warszawska.

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
6: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
6: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
7: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
0: Po reklamie.

To oczywiście Jan Hammer i motyw muzyczny z serialu Policjanci z Miami, czyli serialu z czasów, gdzie policjanci jeździli luksusowymi samochodami i nosili właśnie bardzo eleganckie stroje. Przypomnijmy sobie marynarki głównych bohaterów. No właśnie, ja tam za bardzo z modą nie jestem zaznajomiony, ale wydaje mi się, że tamte czasy znów wracają do łask. Za 9,5 minuty, godzina 20, powoli kończy się dzisiejsze spotkanie w warszawskiej strefie Plusa. Jarek Budnik, bardzo gorąco i serdecznie Państwu dziękuję. Oczywiście zapraszam już jutro parę minut po godzinie 16, ale zachęcam Państwa również, by zostać z nami i po godzinie 20, bo po godzinie 20 program Człowiek z bliska będzie między innymi o tym, co wydarzyło się w Krakowie, a będzie to objaśniał Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Również będzie o tym, dla kogo prezent od szlachetnych

Wieczorowa pora to idealny czas, by tego wytchnienia właśnie poszukać, czego Państwu gorąco i serdecznie życzę. I przypominam, że jutro kolejny dzień z piękną pogodą, także warto właśnie, żeby poszukać tego wytchnienia, pomyśleć o jakimś spacerze, bo spacer po parku to z pewnością idealne miejsce właśnie do takich poszukiwań. Warszawski.

0: Rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok, będą zmiany w podatkach. Tragedia na Słowacji, uczeń jest podejrzany o zabójstwo nauczycielki. Coraz mniej Polaków chce adoptować dziecko. Minęła 20. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kluczowe decyzje w sprawie finansów publicznych i portfeli Polaków rząd przyjął ostateczną wersję budżetu państwa na przyszły rok. Rada Ministrów zaakceptowała też projekty ustaw dotyczące podatków. O szczegółach teraz Michał Skolimowski.
1: Według rządowych wyliczeń przyszłoroczne dochody państwa mają wynieść ponad 696 miliardów złotych, wydatki ponad 977, a deficyt około 281. Blisko połowa wydanych pieniędzy pójdzie na ochronę zdrowia i obronność.
2: To jest projekt budżetu, który łączy z jednej strony wsparcie dla obywateli z inwestycjami wzmacniającymi nasze państwo.
1: Mówił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Do tego przyjęto też szereg zmian podatkowych.
2: Między innymi podwyższamy pierwszy próg do 130 tysięcy złotych, wprowadzamy stawkę pośrednią 24% do kwoty 150 tysięcy złotych.
1: Na tych zmianach zyskać ma około 3,5 miliona Polaków.
0: Michał Skolimowski, dziękujemy. Są nowe informacje w sprawie ataku na szkołę. Na Słowacji policja wszczęła postępowanie przeciwko 13-latkowi, który jest podejrzewany o zabójstwo nauczycielki. Do tragedii doszło dziś rano w szkole podstawowej na północy kraju. Mieszkańcy są w szoku. Jesteśmy przerażeni. Moja córka jest nauczycielką w tej szkole. Zadzwoniłam do niej, a ona zdruzgotana powiedziała: nie mogę rozmawiać, nic mi nie jest. Ewakuujemy dzieci. Po ataku ostrym narzędziem ranne zostały też dwie osoby, w tym uczennica, która w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Alert RCB w sprawie zamkniętych plaż nad Bałtykiem. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o niezbliżanie się do zanieczyszczonego obszaru. Wczoraj na odcinku 50 km wykryto substancję ropopochodną. To prawdopodobnie mazut, który może być toksyczny. Plaże od Rowów do Rusinowa zostały zamknięte.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Coraz mniej kandydatów na rodziców zgłasza się do ośrodków adopcyjnych. Jak mówi Agata Kopczyńska z Wojewódzkiego Ośrodka Adopcji w Warszawie, coraz mniej Polaków w ogóle chce zostać rodzicami.
4: Zainteresowanie rodzicielstwem, samym sobie, każdą formą, czy to biologicznym, zastępczym, adopcyjnym, trochę jest mniejsze na przestrzeni ostatnich lat. Stawia się na karierę, na rozwój zainteresowań, chcąc zachęcić kogokolwiek do rodzicielstwa adopcyjnego. No musimy pomyśleć właśnie o takim globalnym spojrzeniu na rodzicielstwo w każdej postaci.
0: Z raportu GUS wynika, że w zeszłym roku w placówkach pieczy zastępczej przebywało ponad 7 tysięcy dzieci.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Minęła 20. Jeżeli tak bym poczekała jeszcze ze 3 sekundy, co właściwie w tej chwili robię, to mogę powiedzieć klasycznie 8 minut temu. Małgorzata Świtała się kłania Państwu, mówiąc dobry wieczór. Tak, przypominam nieustająco, bo być może przez ten pierwszy miesiąc jeszcze Państwo się nie przyzwyczaili po tych kilku latach, że to nie w czwartek, a we wtorek Człowiek z bliska. Ale to ciągle ja do Państwa tam pukam przez radioodbiornik, to ciągle ja Państwa męczę. W związku z tym, że wrzesień, w ogóle zacznę od końca, to ja uparcie będę mówić o tych, którzy czasami nawet już zapominają, że są. Zatem na koniec naszego spotkania jeszcze przed 22 z psychologiem, psychoterapeutą, o terapii rodzin dotkniętych chorobą Alzheimera, ale będzie też po 21:00 prośba od Anny o Anię. Anna Dymna, prezes Fundacji Mimo Wszystko, ma kilka spraw do Państwa, a ja bardzo chętnie poopowiadam o tym, o tych domkach wytchnieniowych, które gdzieś tam nad morzem są, już są, ale ciągle jest ich mało. Będzie też... Proszę zwrócić uwagę, ile takich naprawdę dobrych, spokojnych rzeczy. Ja zaraz wytłumaczę, dlaczego tak od końca zaczynam. Będą też panie z Szlachetnej Paczki, bo tak, bo pomału zbliża się ten sezon. No ale jako prezent dla Państwa na samym początku, z uśmiechem oczywiście, ale o tematach takich, które no nie budzą u wielu uśmiechu, a wręcz u części osób takie zaklinanie rzeczywistości. Nie, no nic się nie stało, dajmy spokój, wybory dopiero w 2027. Oczywiście, że zacznę od tego, co wydarzyło się w weekend w Krakowie, bo będzie tego ciąg dalszy, a mamy mnóstwo materii do badania dzięki temu, który szalał, dwoił się i troił i ustrzelił wynik. Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Witam cię serdecznie, Łukaszu. Odpocząłeś po weekendzie?
2: Dobry wieczór. Z tym odpoczynkiem to bym tak nie przesadzał, ale to taka praca. Zresztą nie będę narzekał.
1: Nie, nie, cudownie, ale kiedyś trzeba zregenerować siły. Pamiętaj, bo dlatego, druga tura niedługo.
2: Dlatego tura jest po 2 tygodniach, a na przykład nie po tygodniu, tak żebyśmy wszyscy odpoczęli, żeby kandydaci też się wyspali i wrócili do pracy.
1: Ja widzę, jak się zmienia ta narracja. Kiedy w wieczorze wyborczym ty pokazywałeś liczby, ja pytałam, no i co wy z tym zrobicie? Wszyscy mówili, nie, no przecież to tylko lokalne wybory i tak dalej, ale im więcej tych głosów się pojawia, tym bardziej one poważnie brzmią. Zacznę od wcale nie tych, którzy pójdą do drugiej tury, ale uparcie będę zaczynać od lewicy. No bo... Da się bardziej podzielić, oczywiście, zawsze się da, no ale to, co udało się osiągnąć, mówię tu przewrotnie i proszę to wziąć bardzo w cudzysłów, nie chcę po prostu kopać leżącego, Darii Gosek-Popiołek, no to jednak zakrawa o pomstę do nieba, jeżeli chodzi o perspektywę Nowej Lewicy, wyprzedzona przez Aleksandrę Owcę z partii Razem. No, był taki moment, kiedy wydawało się, że będzie na równi z kandydatem Konfederacji Korony Polskiej, no ale ostatecznie coś tam poszło wyżej. Co tu się podziało?
2: Dużo historii, które warto opowiadać. Zacznę od tych narracyjnej, bo ona jest moim zdaniem bardzo ciekawa. Nasze pierwsze badanie realizowaliśmy w Rzeszowie w 2021 roku. Tam też były przyspieszone wybory na prezydenta Rzeszowa. Tylko sytuacja była odwrotna, to znaczy dzisiejsza partia rządząca były w opozycji i one miały wspólnego kandydata, który wygrał w pierwszej turze. I wtedy te partie mówiły, to nie tylko wybory samorządowe, ale to właśnie sygnał, że za 2 lata PiS straci władzę, jesteśmy zmobilizowani. Kaczyński przegrał w Rzeszowie, prawda, jego mieście i tak dalej. A wtedy PiS mówił, no nie, to tylko wybory lokalne, o co wam chodzi, nic to nie znaczy. Dzisiaj jak popatrzymy i posłuchamy tych wypowiedzi z Krakowa, one są dokładnie takie same, tylko na odwrót.
1: Arebur. To znaczy,
2: Arebur, czyli Koalicja Obywatelska mówi, nie, to tylko wybory samorządowe, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. A PiS mówi, to jest znak, że PiS zaraz wygra wybory do parlamentu, Platforma je przegra i tak dalej. Więc to jest pierwsza jakby uwaga. Historia z lewą lewicą jest dla mnie fascynująca, jeżeli ona będzie mieć realny wpływ na decyzję lewicy, czy startować osobno, czy startować z Koalicją Obywatelską. Dla mnie jest przezabawne z tego względu, że z góry było wiadomo i można było się tego dowiedzieć, że wynik Gosek-Popiołek będzie słaby. choćby dlatego, że w pierwszej turze wyborów prezydenckich, tych prezydenta na prezydenta Polski, Adrian Zarbek dostał 10%, a kandydatka Lewicy pani Biejat dostała 6%. Jakby już wtedy było wiadomo, że tego razem tam jest więcej niż tej nowej Lewicy. Ale mimo to budowano taką narrację, ja pamiętam, były też zresztą takie sondaże, które pokazywały, że Gosek Popiołek 15%, wejdzie o drugą turę i tak dalej, i tak dalej. Niepotrzebnie, w polityce zresztą jest takie powiedzenie, że się zawsze wypada na tle. I Lewica zbudowała to tło takie, zbudowała tak oczekiwania wobec Gosek Popiołek, że ten wynik faktycznie jest słaby. Bo gdyby tego nie robić, no to on nie jest jakiś bardzo, bardzo zaskakujący, jeśli chodzi o dużo gorzej w stosunku do kandydata prezydenckiego, czyli do pana Zandberga, wypadła pani Owca, bo dostała wynik poniżej 7%, on dostał 10%, ta różnica jest większa. Ale jednak to oczekiwania zbudowane wobec pani Popiołek spowodowały, że no dzisiaj jest rozczarowanie. Jakby, i tego nie rozumiem.
1: Tak jakby wszyscy byli nagle zaskoczeni tym, co się wydarzyło. To, co się w ostatnich dniach przed wyborami stało, to znaczy wizyta Włodzimierza Czarzastego, wizyta Donalda Tuska, był tam też Władysław Kosiniak-Kamysz, był też Adrian Zandberg. To były pocałunki śmierci?
2: Może nie tyle pocałunki śmierci, co z politycznego punktu widzenia takie zachowanie niezrozumiałe. To znaczy, wydawało się, że na przykład Donald Tusk się w tą kampanię nie zaangażuje i że nie weźmie na siebie części odpowiedzialności za porażkę, która była przewidywana. Wiesz, w tych sondażach prowadził Łukasz Gibała raz więcej, raz mniej, ale jednak wygrywał. Więc, a Donald Tusk przyjeżdżając na kilka dni, być może podniósł ten wynik pani Piątkowskiej o 2-3 punkty procentowe, ale wziął na siebie tą odpowiedzialność, to znaczy, że on też tam przegrał i ta narracja dzisiejsza, która moim zdaniem jest i która ma dużo większe konsekwencje niż to, kto będzie prezydentem Krakowa za 2 tygodnie, bo wydaje mi się, że ta druga tura jest no, tam jest zdecydowany zwolennik, zresztą to wynika też z naszego badania Exit Poll, których pytaliśmy ludzi, na kogo zamierzają zagłosować w drugiej turze i tam nie wiem, co musiałoby się zdarzyć, żeby Łukasz Gibała to przegrał. Więc, ale tą odpowiedzialność, czy na politykę ogólnopolską wziął na siebie Donald Tusk. Wziął też Włodzimierz Czarzasty, mimo że już wtedy były sondaże, między innymi nasze, które pokazywały, że właśnie Gosek Popiołek przegra z Aleksandrem Owcą, że to będzie takie porównanie bardzo niekorzystne dla Lewicy. Mam wrażenie, że ci politycy, nawet jeżeli wiedzą, że te sondaże są zbyt dla nich optymistyczne, a są takie sondaże, że zawsze zawyżają na przykład dla jakiejś partii, to oni tak często te sondaże zamawiają, że aż w nie wierzą, a potem żałują. Więc dla mnie to, dla kogoś, kto bada i analizuje i przy okazji doradza, jeśli chodzi o badania, dla mnie to jest absolutnie niezrozumiałe, no bo niewiele rzeczy mnie zaskoczyło, jeśli chodzi o wyniki tych wyborów. Niewiele mnie zaskoczyło pod względem kolejności kandydatów i konsekwencji, a mam wrażenie, że wszyscy są strasznie zaskoczeni, że akurat tak to się skończyło.
1: To prawda, też miałam takie wrażenie. Oczywiście, jak to zwykle w taki wieczór wyborczy, chwilę po 21 wszyscy politycy, jak jeden mąż, ogłaszali sukces. Ja już po prostu nie wiedziałam, w którą stronę patrzeć i chciałabym chociaż mieć tak w części taką umiejętność ogłaszania sukcesu, bez względu na to, ile razy wyląduje na twarzy na podłodze. No, no, to jest jakaś
2: pani
1: taka...
2: zapisać do polityki, bo nie. W polityce to jest talent ogólny. I nawet przeczytałem taki tytuł, było, że wszyscy wygrali, co mnie bardzo rozśmieszyło.
1: To prawda, ale to właśnie nie. To jest ewidentnie dowód na to, że ja się po prostu do tej polityki nie nadaję. Ale zastanawia mnie jedno. Co było w głowie Donalda Tuska? Czy to jest taka absolutnie, nie wiem, pycha czy przekonanie o tym, że jest genialny, że stanął przy Aleksandrze Miszalskim, mówił mój kumpel, świetny gość, najlepszy. I wiadomo, co z tego wyszło. A teraz staje przy Monice Piątkowskiej i mówi dokładnie to samo. Czy to jest wiara w to, że ludzie nie pamiętają?
2: Znaczy, trzeba pamiętać i oddać sprawiedliwość Donaldowi Tuskowi. Donald Tusk załatwił, mówiąc kolokwialnie, zwycięstwo Miszalskiego w 2024 roku. To znaczy, bez zaangażowania Donalda Tuska i mobilizacji tego elektoratu, to było jeszcze na emocjach po wyborach październikowych w 2023 roku. I wtedy minimalnie Miszalski te wybory wygrał, mimo że przez długi czas faworytem był Łukasz Gibała, więc to raz się udało, to trzeba oddać Donaldowi Tuskowi. Ale później, gdy Donald Tusk już był premierem, już był dłużej premierem, już jakby pamiętano choćby ceny paliwa i tak dalej, oceny rządu też mocno pospadały, no to już to przestało działać. I w referendum to było widać, no i teraz przy okazji pani Piątkowskiej też to było widać. I w drugą stronę to zadziałało, to znaczy ten wynik w Krakowie będzie mieć realny wpływ na to, a te wybory są za rok. Pamiętajmy, że Rzeszów był 2 lata przed wyborami parlamentarnymi i on był już takim sygnałem, że ta mobilizacja po stronie opozycyjnej jest bardzo silna. Tu do wyborów mamy rok, czyli my nie przez przypadek te wybory i to badanie Exit Poll potraktowaliśmy jako test wyborczy, test nastrojów społecznych w stosunku do rządu, no bo tak naprawdę ta kampania właśnie się zaczyna, i wydaje mi się, że też konsekwencje te wybory będą mieć właśnie tak duże z tego względu, że no to są ostatnie tak duże wybory przed wyborami parlamentarnymi.
1: Jak się zmieniają nastroje, to też sprawdzaliście. Jak, kto na kogo głosował, kto oddał głos, żeby nie było żadnych wątpliwości. W drugiej turze rzeczywiście Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Żadne z nich w nazwie swojego komitetu wyborczego nie miało żadnej partii. Łukasz Gibała kiedyś i Platforma, i Twój Ruch, i Ruch Palikota. Monika Piątkowska, Koalicja Obywatelska, a komitet wyborczy wyborców Moniki Piątkowskiej ponad podziałami. No to też jest ekwilibrystyka stosowana. Jeżeli chodzi o polityków, być może to miało się właśnie tak sprawdzać, żeby pokazać, że to, że ogłoszona w Warszawie, to wcale nic jeszcze nie znaczy, że chodziło tak naprawdę o Kraków, tylko może, nie wiem, droga była za daleka w tamtą stronę. Tak czy inaczej, pani senator i Łukasz Gibała spotkają się w drugiej turze. 11 to będzie? Aż nie do końca sprawdziłam, ale na pewno za 2 tygodnie od poprzedniej niedzieli i po przerwie porozmawiamy o tych nastrojach, bo to jest bardzo ciekawe, co wynika z tych badań.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska. Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
6: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Sprawdziłam, żeby nie było. To jest 11 dzień października. Dobrze mówię? Dobrze mówię, tak. To właśnie wtedy. Druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie i pewnie znowu będzie festiwal. Nie, to nie było aż tak źle. Bardzo jestem ciekawa, jeżeli wygra do tej pory niewybieralny Łukasz Gibała, co się będzie działo? Ilu będzie miał wiceprezydentów i tak dalej. Ale to jest lokalna polityka mieszkańców Gdańska. Niekoniecznie to musi obchodzić. Skoncentrujmy się zatem na tych nastrojach, bo Łukasz Pawłowski spogląda w liczby, jest mistrzem w tej kwestii, ale proszę bardzo, okazuje się, że emocje też od podszewki zna, bo o to też pytaliście. To jak jest w porównaniu do tego, jak było?
2: Łukasz Pawłowski spogląda na listę pytań w swojej głowie i przypomina sobie. Tych pytań faktycznie zadaliśmy dużo i bardzo się z tego cieszę, bo po pierwsze frekwencja w Krakowie była bardzo wysoka. 43%, jak na przyspieszone wybory na prezydenta miasta, to jest bardzo dużo. Nikt nie może powiedzieć, że to nieistotne wybory, mała frekwencja, nic nieznacząca. Więc to, ta próbka była naprawdę bardzo, bardzo ważna. Jedną z rzeczy, które na przykład pytaliśmy, była ocena samego rządu Donalda Tuska i porównywaliśmy to z 25 rokiem, kiedy przeprowadzaliśmy badanie Exit Poll i tam też pytaliśmy o ocenę Donalda Tuska. I ta ocena, te negatywne oceny wzrosły o 5 punktów procentowych. Więc to pokazuje, że te nastroje się w Krakowie pogorszyły w stosunku do rządu Donalda Tuska, a pamiętajmy, że w 25 roku i tak wygrał Karol Nawrocki, więc nam to sugeruje, że szanse w całym kraju, jeśli chodzi o reelekcję Donalda Tuska i całej koalicji rządzącej, no są mniejsze niż były jeszcze rok temu. Po drugie, zapytaliśmy o emocje, co ludzie myślą i co czują, jeśli chodzi o rząd Donalda Tuska. Te dwie pierwsze emocje typu obojętność, one się nie zmieniły, ale wzrosły na przykład żal, wzrosły na przykład gniew, takie negatywne emocje, które są, nie są to duże zmiany, to są zmiany o 4-5 punktów procentowych. To jest też moim zdaniem bardzo ciekawe, że ta polityka jest w miarę przewidywalna, to znaczy nie mamy tutaj nagłych zwrotów akcji, nie mamy zmian o 20 punktów procentowych. Jeżeli mamy, no to mamy takie kierunki, tą strzałkę, która pokazuje w dół albo w górę, ale te ruchy nie są aż tak duże, nie ma tak dużo przesunięć, więc te emocje też są negatywne, czy wzrosły te emocje negatywne w stosunku do rządu Donalda Tuska. Pytaliśmy też o poparcie dla partii politycznych. Dzisiejsza scena polityczna w stosunku do tej z 23 roku jest absolutnie inna. Ja podam tylko przykład. W 23 roku w Krakowie trzecia droga, czyli sojusz PSL-u i Polski 2050, dostała 17% w Krakowie. Dzisiaj łączne poparcie tych dwóch partii, bo one dzisiaj są osobno, to jest 3%. Więc mówimy o naprawdę ogromnych zmianach. Mamy nowe partie, jak partia Brauna czy partia Morawieckiego. Naprawdę bardzo dużo się w tej polityce zmienia, nie tylko w Krakowie, ale też ogólnopolsko. Ale wszystkie dane, które analizowaliśmy, czy ten sondaż parlamentarny, czy ocenę rządu, czy to, jak co myślą o tym rządzie Polacy mieszkający w Krakowie, bo ta próbka była krakowska jednak, one są wszystkie o taką żółtą kartką wymierzoną w rząd Donalda Tuska. A jak i zresztą tak rozmawialiśmy wtedy ostatnio na wizji, że pierwszą żółtą kartką było referendum, taki był też wydźwięk tego referendum, więc jeżeli mamy dwie żółte kartki, no to się kończy właśnie czym?
1: Czerwoną i wtedy też tak odpowiedziałam, kiedy spotkaliśmy się w niedzielny wieczór, tylko mi szczęka zamarzała i ledwo co wypowiedziałam ta czerwona, bo to był naprawdę chłodny wieczór w Krakowie, proszę mi uwierzyć na słowo, zwłaszcza jak się stoi na dachu nad Wisłą, ale emocje, ta temperaturka to rosła tam tak naprawdę z każdą chwilą. Co, jeżeli chodzi o lewicę, to mamy tutaj naprawdę rozgrzebany temat i mnóstwo się może wydarzyć. A prawica, skoro tam był kandydat Michał Klimek Konfederacji Korony Polskiej, był kandydat Prawa i Sprawiedliwości, nie było, co chyba normalne i racjonalne, kandydata Rozwoju Plus, bo ciężko by było oderwać się od Prawa i Sprawiedliwości, wystawić kandydata i od razu przegrać, no bo szans nie mieli, więc takie szybkie przełożenie, taka szybka sprawdzalność mogłaby im zrobić wielką krzywdę, jeżeli zamierzają rzeczywiście o coś się bić w wyborach parlamentarnych roku 2027. Zatem, co nam powiedziały te wybory o prawicy?
2: O prawicy wydaje mi się, że powiedziały nam całkiem sporo. To może zacznę od tego Rozwój Plus, no bo nie było przesłanek takich, które by powiedziały, że ten Rozwój Plus tego kandydata wystawić nie może. Jakby był jeszcze czas, żeby tego kandydata wystawić jako Rozwój Plus. Właśnie dlatego, że ten spodziewany wynik jakiegokolwiek kandydata Rozwój Plus zweryfikowanego wyborami byłby właśnie dla tej partii kompromitujący. Tego kandydata nie było. Na nieszczęście niestety Mateusza Morawieckiego, to z góry przepraszam, ale Ogólnopolska Grupa Badawcza zaproponowała i zlecający, czyli Telewizja Polsat i Newsmax zgodziły się, żebyśmy zapytali o bieżące poparcie dla partii politycznej. Nie to, jak głosowano w 23 roku, bo dzisiaj ten świat wygląda zupełnie inaczej. Zapytaliśmy o obecne partie. Jeżeli w tym sondażu wśród tych 43% mieszkańców Krakowa, którzy na wybory poszli, na partię Rozwój Plus chce zagłosować 3,7, jeśli chodzi o poparcie partyjne, no to jeżeli Mateusz Morawiecki myśli o swojej partii, myśli o swoich wyborcach, to taki idealny wyborca partii Morawieckiego właśnie mieszka w Krakowie, to znaczy ma poglądy raczej prawicowe, mieszka w dużym mieście, ma raczej wyższe zarobki i tak dalej. I w tym mieście my to sprawdziliśmy pośród wyborców prawicowych. 50% wyborców prawicowych zagłosowało na Prawo i Sprawiedliwość. Tylko 5% wyborców prawicowych zagłosowało na partię Mateusza Morawieckiego, więc to jest absolutnie taki dystans i taki symbol wśród realnych wyborców, że tej przestrzeni na partię Morawieckiego nie ma, mimo że nie mieli kandydata, to jednak ten wynik, dzięki temu sondażowi widać, że on był właśnie bardzo słaby i to moim zdaniem będzie mieć kolosalne znaczenie, jeśli chodzi o te partie. Dzisiaj w sondażach, w naszym ogólnopolskim sondażu parlamentarnym partii Morawieckiego jest delikatnie powyżej progu, ale ten trend jest absolutnie spadkowy.
1: To patrząc gdzieś tam w stronę tych wyborów roku 2027, co się będzie działo? Bo mam wrażenie, że po prostu jak na razie wszyscy idą na ścianę.
2: Znaczy ja mam wrażenie, że jak nam się wydaje, że już nie będzie, nie można mocniej, nie można więcej emocji, nie można więcej polaryzacji, to ja mam wrażenie, że co tydzień ci politycy nas zaskakują i jeszcze, więc ja się trochę boję o te wybory parlamentarne, no bo nie spodziewam się, żeby nagle te emocje ostygły i żebyśmy pojawiła się jakaś partia, która będzie wszystkich godzić. Raczej to będzie taki spór o wszystko znowu, znaczy kolejne wybory o wszystko, najważniejsze w historii i od nich zależy. Na nieszczęście dla koalicji rządzącej, i to widać właśnie było po Krakowie, dużo bardziej zmobilizowany jest ten elektorat prawicowy i dużo bardziej przy tej niższej frekwencji, którą dzisiaj byśmy mieli w wyborach, bo to jest jeden z skutków, które też widzimy w Krakowie. To znaczy, na przykład jak zapytaliśmy o to, na kogo zagłosowali wyborcy w drugiej turze wyborów prezydenckich na prezydenta Polski, to my wiemy, ilu z nich w Krakowie zagłosowało, 62%, ale wczoraj w tym głosowaniu oni stanowili tylko około 55%, czyli ci wyborcy, którzy zagłosowali na Trzaskowskiego rok temu, dzisiaj już na te wybory nie poszli, są zdemobilizowani, więc to jest kolejny taki sygnał, który mówi, prawda, silne emocje, walka o wszystko, ale dużo bardziej o wszystko walczy dzisiaj elektorat prawicowy, który się buntuje przeciwko rządowi Tuska, który krytykuje rząd Tuska, niż ci wyborcy, którzy po 3 latach popierania koalicji 15 października mogliby pójść na wybory parlamentarne.
1: A robiliście już jakieś badanie, które by pokazało, jak bardzo ten twardy elektorat Prawa i Sprawiedliwości jest wściekły na Morawieckiego?
2: Robiliśmy, chociaż nie mogę je zdradzać, ale pytaliśmy między innymi, kto jest winny z rozpadu, czy Mateusz Morawiecki, czy Prawo i Sprawiedliwość, ale no, niestety nie mogę się tym dzielić, ale prawda jest taka, że te emocje są bardzo, bardzo też silne. To, zresztą jest taki mój ulubiony cytat z ucha prezesa, że twój domownik to nożownik, czyli ten wróg zawsze jest najbliżej. Tak samo jest z Lewicą zresztą. Przecież partie, które jeszcze niedawno startowały Razem, a mam wrażenie, że partia Razem nikogo i bardziej nie nienawidzi jak partia Lewica, a Lewica nikogo bardziej, nawet bardziej niż Prawo i Sprawiedliwość, to nienawidzi partii Razem. I tak samo jest dzisiaj z Morawieckim i z Prawem i Sprawiedliwością. Znaczy, tam, gdzie jest ta realna rywalizacja o tych realnych wyborców, tych samych, a w przypadku Razem i Lewicy, no to są ci sami wyborcy, bo kiedyś głosowali na jedną listę. W przypadku Morawieckiego i PiS-u dokładnie to są ci sami wyborcy. Więc tam są zawsze największe emocje. Potem największe emocje są pomiędzy kandydatami na tej samej liście, ale to już zupełnie inna historia.
1: Tak, bo kochajmy się, ale nie bądź pierwszy, nie?
2: Tak to wygląda właśnie, dlatego ten cytat z ucha prezesa jest moim ulubionym cytatem politycznym.
1: Zapisałam sobie, będę go przytaczać, bo zapomniałam o nim. Patrząc na te przyszłoroczne wybory parlamentarne, to jedyne wyjście to są wspólne listy, czy ile, jeżeli chodzi o lewicę, z mojej perspektywy, byłby tu większy potencjał zdobycia większej liczby głosów, o tyle prawicy, no to chyba nie do końca, bo wszystko to, co będzie próbował budować Morawiecki, to pójdzie w piach.
2: Znaczy, wydaje mi się, że jakby te partie zamieniły się stronami i sytuacja, którą mieliśmy przed 23 rokiem. To znaczy, ta strona, która jest bardziej zmobilizowana i której jest więcej, czyli jest ponad 50%, może startować na różnych listach, żeby różnych elektoratów zagospodarować. Ta, która jest mniejsza i ma mniej procent, czyli dzisiaj w tej sytuacji jest koalicja rządząca, jej się bardziej opłaca startować na jednej liście. Bo to już jest taki twardy elektorat, który nigdzie nie pójdzie. To jest mniej więcej 48-47% wyborców, którzy dzisiaj chcą zagłosować na Koalicję Obywatelską, Lewicę, na PSL, Polskę 2050. I ci wyborcy, i tutaj faktycznie ta jedna lista może mieć sens, ewentualnie dwie listy, czyli jedna lista wokół Koalicji Obywatelskiej, druga wspólna obu lewic, ale po wydarzeniach w Krakowie, i być może to będzie największa konsekwencja, trudno mi sobie wyobrazić taki scenariusz, że te dwie partie startują razem, w szczególności i to niestety zabrakło czasu na wizję, już teraz jakby nie zazdroszczę pani redaktor, bo na tej wizji zawsze brakuje czasu, żeby coś mądrego powiedzieć, a tam jedna była taka dana, która mnie bardzo zaciekawiła, to znaczy stosunek do rządu na Tuska, on jest absolutnie zupełnie inny wśród wyborców razem niż wśród wyborców Nowej Lewicy. Mimo, że to kiedyś była jedna partia, ale wyborcy razem bardzo negatywnie oceniają rząd Donalda Tuska, a wyborcy Nowej Lewicy pozytywnie oceniają rząd. No bo jedna nie jest w rządzie, a druga jest w rządzie. I teraz jak z tego stworzyć jedną listę? Jak budować narrację w kampanii i czy chwalić rząd Donalda Tuska, czy go krytykować? Nie da się tych dwóch elementów,
1: no dobrze,
2: wydaje mi się, połączyć.
1: Ale jeżeli razem nie pójdzie z Lewicą, nie pójdzie z Lewicą Czarzastego, to ma szansę się dostać?
2: No, to jest bardzo dobre pytanie, jak to mówią zazwyczaj eksperci w telewizji. No, pani redaktor, to bardzo dobre pytanie, bo tego nie wiem. Wydaje mi się, utrzymowałbym takie tezę, że do polskiego parlamentu w 27 roku nie wejdą obie lewice, czyli obie listy lewicowe, że nie ma na to wyborców. Że to tych wyborców dzisiaj łącznie lewicy jest w okolicach 9%. No to trudno z tego zrobić 2 razy 5, że może wejść albo jedna, albo mogą nie wejść wcale. I wydaje mi się, że gdyby te osobne starty były, czyli startuje osobno Nowa Lewica, osobna razem, to scenariusz taki, że jedna partia i druga dostaje 4-4,5% jest bardzo realna. Dla partii razem być może szansą byłoby to, gdyby na jednej liście z Koalicją Obywatelską startowała Lewica, to wtedy ten wyborca lewicowy, który jednak mu się ten rząd nie podoba, mógłby na taką partię razem zagłosować. Chociaż kiedyś taki scenariusz badaliśmy i wynik partii razem nie był jakiś oszałamiający. Więc wydaje mi się, że to są takie scenariusze, ale one wszystkie mówią o scenariuszu na granicy, to znaczy te 5,5-6% maksymalnie. Trudno się robi politykę, jak się startuje na progu wyborczym, bo to wystarczy jedna wypowiedź, jedna debata, cokolwiek, żeby pod ten próg zejść. A akurat Lewica o tym wie najlepiej, bo po debacie telewizyjnej ta Zjednoczona Lewica, partia lewicowa, która miała próg 8%, tego progu ostatecznie nie przekroczyła, dostała
1: 7,5%. Muszę jeszcze zapytać o tych, którzy na kandydatów się nie zdecydowali, ale jeden wchodzi zawsze do parlamentu, a drugi, no a drugi, to też jest bardzo ciekawe, co się teraz wydarzy z Konfederacją, bo kiedy ja w Wieczorze Wyborczym pytałam przedstawiciela Konfederacji, nie żal wam tego, co zrobiliście, że nie udało się zebrać podpisów. On mówi, no ale już się z tego tłumaczyliśmy. Ja mówię, okej, tłumaczyliście się z tego, ale to będzie do was wracało i wracało już nie jako przykład blamażu tutaj, tylko jako przykład kompletnej nieskuteczności. Takiej nieskuteczności nie tylko w zbieraniu podpisów, ale w ogóle w przebijaniu się do szerszej publiczności. To Konfederacja i PSL, jaki ich los na koniec?
2: Wydaje mi się, że to zupełnie dwa różne losy. Konfederacja bez względu na tą sytuację, która wynikła. No w Krakowie ponad 12%, ostatnio było 7%, więc to potwierdza ten trend ogólnopolski, że dzisiaj mniej więcej poparcie dla Konfederacji jest dwukrotnie wyższe niż było w wyborach parlamentarnych, więc ta Konfederacja w tym Sejmie będzie. To chyba, żeby się jeszcze rozpadła, to jeszcze bardziej ta prawica byłaby skomplikowana. Więc na pewno Konfederacja odegra bardzo ważną rolę i na prawicy absolutnie już się nie da stworzyć rządu bez tej Konfederacji. Jeśli chodzi o PSL, to jest zupełnie inna historia. W Krakowie ten wynik może nie zaskakiwać ten 1 czy 2%, no bo to Kraków, ale w skali całego kraju poparcie dla PSL-u to jest dzisiaj 1, 2, 3% maksymalnie. Znaczy PSL nie ma dzisiaj wyborców. I PSL absolutnie musi, znaczy to już nie ma takiej opcji, żeby startował samodzielnie, musi wystartować na jakiejś liście. Ja się zgadzam z tym, że PSL zawsze sobie radzi, ja zawsze przypominam statystykę, którą często politycy PSL nie wierzą, ale my zapytaliśmy wyborców trzeciej drogi, czy PSL, czy Polska 2050, gdyby startowali osobno. I okazało się, że ten PSL na plecach tej Polski 2050 wjechał, bo z tych 14% to 11% było Polska 2050, a tylko 3 PSL-u, a oni się podzielili mandatami pół na pół. Więc dzisiaj uważam, że najbardziej realnym scenariuszem dla PSL-u jest start na jednej liście z Koalicją Obywatelską, postawienie na jednego kandydata w każdym okręgu wyborczym. W przyszłym parlamencie mamy klub parlamentarny PSL składający się przynajmniej z 30 posłów. To byłby dla nich naprawdę najlepszy scenariusz. Dziś, tym razem na plecach wyborców Koalicji Obywatelskiej.
1: No trwa szukanie placów chyba, albo już pakowanie plecaczka. Bardzo dziękuję za ten czas. Ciąg dalszy nastąpi, jak to bywa z
2: Pani redaktor zawsze straszy albo zapowiada.
1: Ja zawsze obiecuję. To naprawdę to nigdy groźba, ja zawsze z przyjemnością. Łukasz Pawłowski, dzięki.
2: Dziękuję bardzo, do widzenia.
1: Do widzenia, dobrego, spokojnego wieczoru. Oczywiście, że będziemy sprawdzać, co tam słychać po kolejnej turze wyborów prezydenckich w Krakowie. Właśnie w takim kontekście, o jakim mówiliśmy przed chwilą. W takim, że do wyborów parlamentarnych roku 2027 blisko coraz bliżej, no i na coś trzeba będzie postawić. No chyba, że nie, a wtedy frekwencja będzie szorowała po ziemi. Po przerwie my będziemy zachęcać, żeby frekwencja biła rekordy, jeżeli chodzi o pomaganie.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: No i jak mają Państwo dość tej polityki, czy nie? Ona chcąc, nie chcąc wchodzi do naszych domów. Wystarczy pójść na stację benzynową i tam też polityka na pelonach razem z ceną. No tak wygląda ta nasza rzeczywistość i tylko od nas zależy, czy chcemy być jej współautorami, czy biernymi obserwatorami. To jest dokładnie tak, jak ze szlachetną paczką. Bo to, że przyjęło się, że ludzie się skrzykują, a to zróbmy to, zróbmy tamto, to jeszcze nie jest ten etap. Na razie to potrzeba tych ludzi, którzy sprawią, że potem wszystko się wydarzy. Wolontariusze pilnie poszukiwani. Ja mam nadzieję, że gdzieś ktoś słysząc zaraz w głowie wykalkuluje, czy gdzie, jak, w jakim zakresie może pomóc. Będą o tym opowiadać obie panie. Dyrektor Szlachetnej Paczki Agnieszka Grzechnik, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu.
1: I Karolina Karolak, która tu po mojej prawicy w studiu, również dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Pozwolą Panie, że zacznę od tego, który to już raz się Panie osobiście angażują, Pani Dyrektor?
2: Och, tak naprawdę to będzie 16 rok, dlatego że po raz pierwszy miałam ogromną przyjemność być, notabene wolontariuszką Szlachetnej Paczki w 2010 roku. Na przestrzeni tych lat te moje historie się zmieniały, te moje role się zmieniały. Natomiast do dzisiaj bardzo pamiętam tą moją pierwszą rodzinę, pierwszą panią Stanisławę, którą miałam ogromną przyjemność odwiedzić. Więc tak, w moim przypadku to już jest bardzo, bardzo, bardzo długa historia. No i mam nadzieję, że dla wielu z Państwa być może też będzie aż tak długa.
1: Niech się po prostu zacznie, a potem to już samo pójdzie. Pani Karolina, tak to wygląda?
3: Tak, zdecydowanie. U mnie troszeczkę krótszy staż niż u Agnieszki, bo to będzie moja 7. edycja, ale czasami mam wrażenie, że jedna edycja robi za 10, bo tak jest intensywnie. Ale tak jak mówi Agnieszka, pierwsze edycje się zawsze pamięta, pierwsze rodziny, w zasadzie wszystkie się pamięta, ale te pierwsze odwiedzane zapadają w pamięć.
1: A co jest wtedy najtrudniejsze? Najtrudniejsze jest opanować swoje emocje, czy ich emocje, czy w ogóle stwierdzić, czy to są na pewno ci, którzy będą potrzebowani pomocy?
3: Chyba te emocje i też pytania, przełamywać te bariery, bo niektóre pytania potrafią być dla nas na początku bardzo trudne do zadania.
1: To znaczy?
3: Pytamy o sytuację rodziny, też o kwestie materialne, które w społeczeństwie ciężko się rozmawia o takich rzeczach. Słyszymy różne historie, wchodzimy do domów, do różnych środowisk, o których nie mieliśmy w ogóle pojęcia. Spotykamy się naprawdę z rodzinami, które przeszły różne kryzysy i o tym chcą nam opowiedzieć. I tego też się ciężko słucha jednocześnie, ale z drugiej strony gdzieś mamy perspektywę tego, że dzisiaj się spotykamy, rozmawiamy, a za jakiś czas się spotkamy na Weekendzie Cudów i też będzie świetnie.
1: Ten Weekend Cudów to jest coś, co przyciąga. Każdego roku my tutaj w Radiu Plus śledzimy, sprawdzamy, jak ostatecznie, którymi liczbami to się kończy i człowiek siedzi uzależniony od tego klikania w telefon, ile jeszcze rodzin zostało. Czy to już wszystko?
3: My mamy tak samo. I tak zawsze w piątek po południu sprawdzamy, odświeżamy i między sobą też na różnych grupach piszemy, że w naszym rejonie już ostatnia rodzina została wybrana. U nas też. U nas jeszcze nie, to udostępniajcie dalej.
1: To jest uzależniające. Niestety na stronie Szlachetnej Paczki, niestety albo stety, bo właśnie czasami po prostu trzeba sobie zdać sprawę, co dzieje się wokół nas, bo być może ktoś się zastanawia, czy kupić elektryka jako drugi samochód, czy jakikolwiek inny, ale 2 miliony Polaków, to na stronie Szlachetnej Paczki, żyje w skrajnym ubóstwie. Im przez myśl nie przejdzie, czy zastanowić się nad dopłatą do fotowoltaiki, czy może właśnie elektrycznym samochodem. Prawie 5 milionów żyje w ubóstwie relatywnym. Ich standard życia odbiega od poziomu przeciętnych warunków życia w Polsce. 22 zł. Około 22 zł. Tyle średnio zostaje podopiecznej, podopiecznemu paczki na codzienne wydatki. To są takie liczby, które być może brzmią tutaj sucho, kiedy się je przytacza, ale za każdą tą liczbą stoi człowiek, stoi historia. Pani dyrektor, jak je zgromadzić w tym jednym wielkim worku Szlachetnej Paczki?
2: Powiedziała Pani o stronie internetowej. Ja sobie pozwolę powiedzieć pełen adres, to jest szlachetnapaczka.pl. To jest rzeczywiście to miejsce, do którego my już mniej więcej za troszkę ponad miesiąc będziemy Państwa zapraszać, żebyście Państwo mogli poznawać właśnie historię rodzin. Natomiast jedna bardzo ważna rzecz, te historie, które później Państwo czytacie, którymi się wzruszacie, one są na tej stronie możliwe, dlatego że w całej Polsce Polsce kilkanaście tysięcy wolontariuszy. To są takie osoby od naszej dobrej roboty, czyli takie osoby, które w miastach, miasteczkach, wioskach większych, mniejszych przede wszystkim szukają w swoich społecznościach lokalnych takich rodzin, którym możemy pomóc.
1: I teraz jest ten etap szukania właśnie wolontariuszy.
2: Tak. Dokładnie tak. Każdy wolontariusz jest dla nas absolutnie na wagę złota, dlatego że doskonale wiemy, że to właśnie dzięki wolontariuszom my później możemy tym rodzinom pomóc. Tylko w tym momencie cały czas szukamy ponad niemalże 2000 osób w całej Polsce, także jeżeli tylko Państwo macie taką chęć bycia sprawczym, bo myślę, że to jest coś, co Szlachetna Paczka kapitalnie daje. Takie poczucie sprawczości, takie poczucie, że może nie zmienimy całego świata, ale naprawdę możemy zmienić historię bardzo konkretnej rodziny. I to jest takie poczucie z jednej strony dużego wysiłku, ale z drugiej strony ogromnie później zwracającego w tych dobrych emocjach. Jeżeli tylko macie Państwo takie poczucie, że możecie być dla nas takimi osobami od dobrej roboty, to ja sobie pozwolę powtórzyć adres szlachetnapaczka.pl. To jest to miejsce, do którego zapraszam, za pomocą którego można się zgłosić i dołączyć do grona wolontariuszy.
1: Ja będę powtarzać ten adres do końca audycji, więc tak, jak najbardziej szlachetnapaczka.pl. Ja myślę, że już gdzieś tam w głowach się kołacze. Jak nie, to spokojnie przypomnimy. Karolina, to złoto obok mnie siedzące. Mam nadzieję, że będzie mogła opowiedzieć Państwu, na czym polega praca wolontariusza, bo to są też różne etapy wcielenia.
3: Zgadza się. Wolontariusz głównie spotyka się z rodzinami ze swojego danego rejonu, do którego się zgłosi, ale zanim jeszcze będzie mógł spotykać się z takimi rodzinami, oczywiście musi się zgłosić na stronie szlachetnapaczka.pl, przejść przez wdrożenie, do którego serdecznie zapraszam i tak naprawdę potem już może działać wraz z innymi wolontariuszami ze swojego rejonu. Dostanie w systemie przypisaną rodzinę, odwiedzać, rozmawiać, słuchać, nie oceniać i tak naprawdę potem już koło się toczy i ta historia się dzieje.
1: Jakiś czas, który trzeba temu poświęcić, jesteś w stanie narysować, czy to jest po prostu tyle, ile możesz, tyle robisz?
3: Dokładnie, tyle, ile możesz, tyle robisz. Każdy daje siebie swoje 100%. To jest takie nasze hasło, które gdzieś tam kiedyś kołatało, teraz też dalej działa. I na tym się opieramy, że każdy daje siebie tyle, ile może. Ktoś przyjdzie, jest w stanie odwiedzić w ciągu edycji 10 rodzin, ktoś przyjdzie odwiedzić 2, ale to nie są tylko 2, to są aż 2 rodziny, którym naprawdę można zmienić świat.
1: Jak jesteście weryfikowani?
3: Zgłaszamy się, musimy mieć co najmniej 18 lat i tak naprawdę to jest jedyny formalny wymóg. Trochę empatii, wolny czas, nie możemy oceniać tych rodzin, więc jakby to jest takie, jedna z takich cech, których szukamy. Nie musimy być ani psychologami, ani takimi osobami wykształconymi pod tym kątem. Tak naprawdę empatia i wolny czas.
1: Da się...
2: Dodać może, tak. Dlatego że my rzeczywiście przede wszystkim do tej roli przygotowujemy, więc proszę się nie bać. Jak najbardziej jest wdrożenie na samym początku, ale my też pomagamy przez całą przestrzeń programu. Są kolejne takie, można powiedzieć, szkolenia, webinary, które przygotowują do tej pracy wolontaryjnej, a przede wszystkim Państwo nie działacie sami. Wolontariusze działają w zespołach, mogą po prostu liczyć też na takie swoje wsparcie, na takie po prostu czasami pogadanie, odbicie myśli, droga w takie wspólne zastanowienie się, czy rzeczywiście pomoc dla tej rodziny będzie tą mądrą pomocą. Także

0: swojego sąsiada, sąsiadkę do paczki zgłosi. Natomiast wówczas do takiej rodziny pójdzie para innych wolontariuszy, tak, żeby rzeczywiście zadbać o obiektywizm. Wolontariusze zawsze rodziny odwiedzają w parach. Z jednej strony ze względów bezpieczeństwa, a z drugiej strony po to, żeby właśnie móc się skupić na rozmowie, popatrzeć na tą sytuację rodziny z różnych perspektyw. To, co jest bardzo ważne, to to, że spotkanie z rodziną jest spotkaniem, czyli jest oczywiście pewien szereg pytań, które dobrze, żeby na takim spotkaniu padło, ponieważ chcemy poznać sytuację rodziny, chcemy się dowiedzieć, co doprowadziło ją do takiej, a nie innej sytuacji, no i na koniec, w jaki sposób możemy pomóc. Natomiast tak naprawdę niejednokrotnie to już ta rozmowa ma bardzo dużą moc. No i na podstawie tego, z jaką historią rodzina się mierzy, na ile pomoc paczkowa, to jest właśnie ta pomoc, która dla rodziny będzie najlepsza, to wolontariusze podejmują decyzję o włączeniu do szlachetnej paczki, przygotowują taki specjalny opis, który później Państwo właśnie na stronie w połowie listopada będziecie mogli znaleźć.
1: To Pani Agnieszka teraz mówi o tej swojej pierwszej, no może nie rodzinie, ale misji, a pani Karolina wybiera już w myślach swoją pierwszą.
2: Będzie ciężko naprawdę.
1: Pani Agnieszko?
0: Moja pierwsza misja w rozumieniu mojej pierwszej paczki,
1: pewnie,
0: tak? O to mnie pani redaktor pyta. Ojeju, ja jestem z Krakowa i mogłoby się wydawać, że Kraków to jest takie z pewnością jedno z zamożniejszych miast, i dużym dla mnie takim, myślę, zaskoczeniem i bardzo dużym wyjściem ze strefy komfortu było to, kiedy poszłam na Podgórze. To jest ponownie jedna z takich dzielnic, która dzisiaj jest w ogóle bardzo modna. Te kilkanaście lat temu absolutnie nie. I tam pomiędzy kamienicami z tyłu, jak się podeszło od ogródka, była taka, czy ja wiem, lepianka, tak to można było nazwać, ponieważ nie miało to jakby formalnego nawet statusu mieszkania. I w tejże lepiance mieszkała starsza pani, wdowa, która pochowała męża kilka lat wcześniej, która żyła oczywiście jak wiele wdów niestety w Polsce z minimalnej emerytury, która w tym Krakowie, w wielkim mieście, cały czas paliła w starym piecu, żeby się jakkolwiek ogrzać. Pamiętam, że miała bardzo proste potrzeby. Chciała czajnik, żeby sobie ugotować ciepłą wodę na herbatę. Było jej w ogóle bardzo niezręcznie, że nas nie może taką ciepłą herbatą ugościć. I pamiętam właśnie przede wszystkim to takie przeogromne zdziwienie, że tak można, że tak właśnie wydawać by się mogło dużym mieście, gdzieś bardzo blisko nas są takie rodziny, które potrzebują pomocy.
1: I to na takim podstawowym poziomie.
0: Oczywiście, że tak. I do dzisiaj mam w takiej skrzyneczce z pamiątkami kartkę z Matką Boską, którą pani podarowała mi jako upominek, ponieważ bardzo chciała, mimo że miała tak bardzo mało, to bardzo chciała w jakiś sposób się chociaż symbolicznie odwdzięczyć i móc coś podarować nam, wolontariuszom, którzy do niej dotarli. Bardzo to było poruszające, pamiętam.
1: I to zawsze zostanie z panią. Pani Karolina.
0: Oczywiście, że tak.
2: Ja może nie opowiem pierwszej historii, ale taką, która gdzieś wywołała we mnie największe emocje i którą lubię też na wdrożeniach opowiadać. Mianowicie jest to dziewczyna z Warszawy, czyli też stolica, ogromne miasto. Można by się wydawać, że jakby tutaj wszystko można i wszystko jest łatwo, a tak naprawdę niestety tak nie jest. Młoda dziewczyna, która wyszła z domu dziecka, dostała mieszkanie, ale miała je zupełnie nieumeblowane. Bardzo cicha dziewczyna, bardzo taka, trzeba było do niej jakoś tak trochę inaczej podejść z tą rozmową, nie przyciskać, dać jej się wypowiedzieć spokojnie. Dziewczyna, która w wieku 20 lat musiała się martwić o to, czy starczy jej do pierwszego tak zwanego, która po tak naprawdę liczeniu kosztów życia zostawało niecałe 300 zł na utrzymanie. Gdzie ja w wieku 20 lat jedyne, o czym musiałam się martwić, to czy zdam egzamin na studiach i to było moje największe zmartwienie, nie to, czy będę miała co jeść jutro, czy pojutrze. Marzeniem tej dziewczyny było zostać cukiernikiem. Niestety nie miała nawet piekarnika w domu, nie miała szafy i za szafę służyły jej kartony, które po prostu poukładała piętrowo i tam przysłoniła sobie to taką zasłoną i to było jej szafą. I naprawdę ciężko było na to wszystko patrzeć i mieszały się we mnie różne uczucia i taka złość na cały

0: świat, niezrozumienie tej niesprawiedliwości, że czemu akurat taka młoda dziewczyna tyle przeszło, bo tam jej naprawdę historia była bardzo, bardzo ciężka. Ale też z drugiej strony radość, że mogłyśmy się spotkać, że teraz już jest w tych bezpiecznych, paczkowych naszych rękach. I trafiliśmy na wspaniałego darczyńcę, który oprócz tego, że zapełnił dziewczynie podstawowe rzeczy typu właśnie piekarnik, to jeszcze załatwił jej praktyki w jednej warszawskiej cukierni, gdzie mogła naprawdę sprawdzić, czy to jest dla niej. I to była naprawdę prześwietna historia, którą uwielbiam opowiadać.
1: No to teraz wszyscy słuchający i zastanawiający się, czy warto, powinni wykreślić znak zapytania z tego sformułowania, którego przed chwilą użyłam. Warto. Nawet trzeba. Szlachetnapaczka.pl, to tam można się zapisać i zostać wolontariuszem i potem takie historie opowiadać albo takimi historiami układać czyjeś życie. Karolina Karolak, dzięki. Agnieszka Grzechnik, bardzo wam dziękuję. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy.
1: Po 21, drodzy państwo, z Anną Dymną będziemy się zastanawiać, czy uda się wykończyć Anię.
3: Radio Plus. Człowiek z bliska. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Radio Plus Warszawa.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: 21. Minęła prawie 2 minuty temu. Małgorzata Świtała się kłania Państwu, mówiąc dobry wieczór. Człowiek z bliska dzisiaj trochę gdzieś tam popolitykował, trochę przygotował się do tego, co przed nami, czyli do sezonu, który kojarzy się z prezentami. No to ja dalej w tym temacie. Mam nadzieję, że nie pomyśleli Państwo o tym, żeby mnie zlinczować, kiedy powiedziałam, że po przerwie będę rozmawiać o tym, czy uda się wykończyć, a nie. Już tłumaczymy, o co chodzi. Nikogo nie będziemy wykańczać, ale domek to by się przydało. Prezes Fundacji Mimo Wszystko, Anna Dymna, już teraz z Państwem. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Bałam się, że nie dopuszczą mnie do dalszej części audycji, no bo no, tu Anna Dymna, a ja mówię wykończyć Anię. No, ale już wszystko wyjaśniamy, dając wytchnienie tym, którzy go potrzebują. Co to Ania?
2: Mnie nie trzeba wykańczać, nie trzeba zbudować. No, nie, bo to jest tak, że jak się prowadzi fundację, to się nagle widzi różne rzeczy, których wcześniej się nie dostrzegało. Ja prowadzę ją 23 lata, właśnie teraz mieliśmy 26 września, 20 urodzinki mieliśmy. Także świętowaliśmy pięknie i z podopiecznymi, i ze wszystkimi, i było urocze. Jestem wyściskana, wycałowana, bo to są ludzie, którzy potrzebują czułości i przytuleń i wszystkiego. Także jestem najbardziej wyściskaną osobą, ale też założyłam zbiórkę Na się pomaga. Dzisiaj ona ruszyła. Mianowicie nad morzem, tam działają od 11 lat już warsztaty terapii zajęciowej, spotkajmy się nazywają, ale też wybudowaliśmy ośrodek wytchnieniowy, 5 domków tam już stoi, takich małych, i tam już 600 rodzin wypoczęło. To jest ośrodek wytchnieniowy, gdzie przyjeżdżają osoby, które często przez 20 parę lat nie miały wolnej godziny dla siebie, ponieważ opiekują się dorosłymi swoimi dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami czy bliskimi osobami. I ten ośrodek wytchnieniowy polega na tym, że my przez tydzień, są takie tygodniowe turnusy na razie, że przyjeżdża na przykład sobie mama, tata i dorosłe dziecko, albo dwoje dzieci, albo tylko mama z dzieckiem. Mają domek w pełni wyposażony, mają wyżywienie, bo tam jest catering wspaniały zresztą. I nasi terapeuci zajmują się tymi osobami z niepełnosprawnością przez 7 godzin w ciągu dnia, a ich opiekunowie mają wolne. Ja nie wiedziałam, że to jest tak strasznie potrzebne. Ja pojechałam w lipcu zobaczyć, bo od maja zeszłego roku działa już tych 5 domków. Tam ludzie płaczą ze szczęścia. Widziałam kobietę, która wychodzi i mówi, i płacze. Ja mówię, co się stało? Ona mówi, bo ja mam pierwszy raz od 23 lat wolną godzinę dla siebie bez czuwania. Bo to rzeczywiście są jacyś mistrzowie miłości. Oni potrafią zrezygnować, kochają swoje dziecko. Nie oddają mu do DPS-u, prawda? Bo one kochają to dziecko. A mogliby, bo państwo się ma obowiązek zajmować takimi osobami. Kochają, zrezygnują z zawodów, z marzeń, z różnych ambicji, z wypoczynku, z siebie w ogóle i są szczęśliwi, bo kochają to dziecko i się nim opiekują przez wiele, wiele lat. Dziecko rośnie, rodzice się starzeją i zaczyna się tragedia. Znam takie historie. I dlatego tak sobie pomyślałam, że wybudujemy taki ośrodek, żeby chociaż ktoś pomyślał o tych osobach, że to są też ludzie, że też potrzebują czasem być sami, czasem się uśmiechnąć bez dziecka. Ale tam jest tak cudownie, bo ja patrzyłam się, jak oni funkcjonują, jak oni nam ufają i oddają tych swoich podopiecznych na te kilka godzin. Zresztą to jest dziwne, bo te osoby również odpoczywają od rodziców, a rodzice biorą rowerek, biorą kijki, tam są piękne plaże, bo to jest na 800 metrów od najpiękniejszej plaży. W Lubiatowie tam kiedyś wojska rakietowe były. Plaż nie jest zniszczony, więc jest po prostu tak pięknie. Teraz co prawda tam elektrownię wiatrową budują, ale nam to nie przeszkadza. Żyjemy w symbiozie, bo nie mamy wyjścia.
1: A to trzeba zaakceptować cudnie. Po prostu.
2: Nie. No, jest naprawdę cudnie. I teraz tak, budujemy następnych 5 domków, bo jest takie zapotrzebowanie, że my do końca tego roku już mamy wynajęte wszystkie turnusy. Musieliśmy wstrzymać zapisy, bo się nie da i potem znowu otwieramy, ale jak się widzi łzy szczęścia u kogoś, to naprawdę warto żyć. I teraz ja buduję Anię. No tak, jak buduję domek Ania. Wyliczyłam sobie, że to jest najbardziej popularne imię w Polsce. Wszystko to, co sprawdziłam, sztuczna inteligencja mi pomogła. I tych dojrzałych, co zarabiają, to jest ponad milion. I co płacą podatki. Więc jakby każda wpłaciła złotóweczkę, to ja już, bo jeden domek kosztuje 500 000. To już by były dwa. Ale na razie założyłam zbiórkę i cały czas ktoś wpłaca coś, także jest super.
1: I także można wejść, od razu powiem, mimo wszystko tak. org, wystarczy po prostu wejść na stronę fundacji sprawdziłam po prostu organoleptycznie przed programem jeszcze, weszłam, jest jak pomóc i tak po prostu, i tak po prostu można najzwyczajniej jest w świecie klikając.
2: Ale słuchajcie, tak sobie myślę, że kurde, ja to wiem, bo mam to sprawdzone. Przez 23 lata prowadzę fundację. Nie jest to wcale takie proste. Natomiast chyba jest taką radość i siłę. Ja teraz właśnie, jak tak się patrzyłam na tych ludzi, których znam przecież przez prawie ćwierć wieku, znam tych podopiecznych. Ja nie wiem, dlaczego człowiek człowiekowi daje taką radość i taką siłę. Ja czasem nie mam kiedy spać, no bo mam dużo zajęć. Tu salony poezji, tu studenci, tu teatr jeszcze ciągle. Jakieś różne inne zajęcia i program mam co tydzień, spotkajmy się i mam te fundacje. I czasem nie ma kiedy spać, ale przysięgam, że to daje mi siłę. To mnie nie wykańcza, tylko mi daje siłę, tylko nie mam kiedy spać, no ale to już jest inna sprawa. Ale jak się jest wśród ludzi, ja teraz byłam w izbie lekarskiej przed chwilą na takim spotkaniu i się mnie pytają, skąd mam siły. No ja jestem jak wampir, ja z ludzi czerpię. Spotykam się z ludźmi i już w ogóle mi wszystko przestaje boleć, już biegam i w ogóle.
1: To ja muszę sprawdzić w takim razie, co z nimi po tym spotkaniu. Czy im jakaś siła została?
2: Nie, ale słuchajcie, dlatego ja tak mówię, że tak, płacić można 10 zł, 100 zł, można 1000, można i wpłacić 50 albo 100 tysięcy, wszystko jedno. Ile kto ma? Ale każda złotówka się i tak zamieni w jakiś uśmiech człowieka, który się rzadko uśmiecha, albo w jakąś łzę radości. Więc to warto.
1: Nie ma kwoty za małej, ani kwoty za dużej. Po prostu trzeba się nie krępować i tyle. I dosypywać, tak. Bo prawda jest taka, że za każdym razem, kiedy ja rozmawiam tutaj z ludźmi, ja bardzo często to robię, z ludźmi, którzy zajmują się swoimi dorosłymi, niepełnosprawnymi dziećmi, to są za każdym razem nieprawdopodobne historie. Tak. Od lat towarzyszy mi rodzina, która... Właściwie wyrok usłyszała jeszcze jak w ciąży była mama. Wielowadzie, w ogóle nic się nie uda, kompletnie nie dadzą rady. No to chłopak dzielnie się trzymał, a teraz no już tak pod 30. I ja też pytam, a jak wy odpoczywacie? Kiedy odpoczywacie? Czy w ogóle jest taki moment, że odpoczywacie? No bo trzeba czuwać dzień i noc. To no, patrzą się na mnie tak, ale co to znaczy?
2: I ja... To jest super, jak się z nimi rozmawia. To oni tak są tak pełni jakiejś takiej miłości, bo to są tacy mistrzowie miłości, naprawdę. Takimi dla mnie największymi mistrzami są. To jest taka bezwarunkowa miłość. Oni potrafią czuwać dzień i noc, no bo są takie przypadki, że trzeba, nie można spuszczać ani na chwili z oka. Znam takie różne rodziny. Ja nie wiem, że rozmowy z nimi mimo wszystko są pełne radości i miłości. No, trzeba im pomóc.
1: Ja czasami zadaję bardzo trudne pytanie, ale nie zawsze, nie każdemu, ale czasami widzę, że jest taka przestrzeń na to. Czy zastanawiacie się, czy myśleliście o tym, to co będzie z waszym dzieckiem, jak was nie będzie?
2: Ale oni do nas to piszą właśnie. Są dramatyczne listy. Proszę pani, ja nie mogę nawet umrzeć, bo co będzie z moimi dziećmi? Mam dwoje dzieci, 50-40 lat. Pytam się, czy one będą razem, jak ja umrę. A mówią mi, no wie pani, na będzie miejsce, będą razem, jak nie będzie miejsca, to się rozdzieli. I ci ludzie są w pełnej rozpaczy. Także to naprawdę jest, w ogóle jest tak, to jest dziwne, jak się prowadzi fundację szczególnie. To się idzie w tym kierunkach, bo dotykasz tych istnień i tych losów. Idziesz w dobrym kierunku i widzisz, ile jest do zrobienia, ile trzeba by było takich jakichś systemów opracować, bo to jedna fundacja pomaga, druga, trzecia, czwarta, ale jednak czy można by to jakoś zorganizować, żeby na przykład były domy spokojnej starości dla osób, no ja się zajmuję akurat ludźmi z niepełnosprawnością intelektualną. takich specjalnych nie ma. Oni są w DPS-ach, w domach starców, z innymi, nie rozumieją nic. Dlaczego to tak? Można by jakąś sieć taką uruchomić dla tych ludzi specjalną opiekę trzeba niestety
1: Bo
2: dać.
1: To się zupełnie zmieniło przez tych ostatnich kilkadziesiąt lat, tak. Naprawdę jeszcze kilkadziesiąt lat temu na ulicach nie było ludzi niepełnosprawnych intelektualnie. Oni byli gdzieś tam daleko w domach. Potem gdzieś zaczęliśmy przyjmować w swojej społecznej świadomości, że ojej, są ludzie niepełnosprawni i uczyliśmy się współfunkcjonowania. To się zaczynała zmiana infrastruktury w ogóle. Jak ma wsiąść niepełnosprawny do tramwaju? No, w Krakowie były tak wysokie schody, że nawet matka z wózkiem nie mogła wsiąść do tramwaju. A cóż mówić, niepełnosprawny na wózku. Ale z roku na rok to się zmienia, ale idziemy w stronę niestety tego, że te PSL-e wcale nie chcą w tę drugą stronę iść. I nie do końca chcemy, żeby to się zmieniało. Tyle, że świat się nie dostosował do nas starzejących.
2: Tak, to jest bardzo trudne naprawdę, żeby to wszystko zorganizować, kiedyś, teraz już wiadomo, że nie możemy udawać, że nie ma takich ludzi wokół nas, bo oni są. Są w kinach, w teatrach, w restauracjach, widzimy i na wózkach ludzi, i różnych ludzi. I niby są dostosowane w większość budynków, chociaż nie wszystkie. Natomiast jeszcze by trzeba było zauważyć, że na wózku to jest człowiek, a nie wózek. I to nie jest żaden kosmita. Jeszcze ciągle w świadomości jest coś takiego, że to są normalni ludzie. Co z tego, że on nie ma nóg, czy że nie widzi? W środku to jest taki człowiek jak my. Ludzie z niepełnosprawnością intelektualną, czy ludzie chorujący psychicznie, przecież to są fantastyczni często ludzie. Trzeba tylko w sposób specjalny do tego podejść, a jaka siła jest tam w nich. Ile niezwykłych umiejętności, na przykład ludzie z porażeniem mózgowym, to często mają inteligencję powyżej IQ w ogóle każdego z nas, tylko że mają kłopot z porozumieniem się. No, też można by było zająć się pracą tych osób, również z niepełnosprawnością intelektualną, tylko to by musiały być programy całe. Bo to wszystko jest do zrobienia. No dużo przed nami jest, to może dobrze.
1: Ale system tego nie widzi chyba. Chyba jeszcze tego system nie widzi.
2: No system musi tyle rzeczy widzieć, że może od tego oślepnąć po prostu, więc czasem ślepnie. Ale my możemy, słuchajcie, naprawdę, bo tak prawdę mówiąc, każdy z nas może coś pomóc. No my się tak zbieramy takimi grupami, na przykład jestem tylko aktorką. A ile rzeczy się udało zrobić? Ja trochę wiem na ten temat, bo mam ten program Spotkajmy się już prawie 25 lat i tam rzeczywiście dotykam losów różnych ludzi, z różnymi chorobami, z różnymi kalectwami i wiem, co ich boli najbardziej, czego się najbardziej wstydzą, co ich drażni. Ja to wiem, dlatego mogę czasem coś powiedzieć i nie dostać w łeb, no bo tak to się mówi, co aktorka się mądrzy. ale wiem o tym jedno, że każdy z nas może coś pomóc drugiemu. Trzeba zacząć od tego, żeby się do siebie bardziej uśmiechać, żeby zapukać czasem do sąsiadki, zapytać się, czy by się herbatki z nami nie napiła, bo jest tam sama. To nie trzeba mieć ani milionów, ani niczego. Tak samo jakby ktoś chciał na Anię z tego, to każda złotówka jest naprawdę milionem tutaj.
1: Złotówka do złotówki i z tego na pewno stanie dom. Zastanawiam się nad jedną rzeczą, nie nad wieloma, ale chwilowo nad jedną. Być aktorką pomaga w tej działalności, czy wręcz czasem przeszkadza?
2: Nigdy nie przeszkadza. Znaczy, to w ogóle jest tak, że ja nigdy nie chciałam ani być aktorką, ani mieć fundacji.
1: Samo
2: aktorką
1: przyszło.
2: Się stałam, samo przyszło i dość tak musiało być, a ja słucham intuicji. Ja chciałam być psychologiem. Potem się w sumie to stało. Bo jak się jest aktorem i się traktuje ten zawód tak jak ja, to przede wszystkim trzeba być psychologiem, a mnie tego uczyli na dodatek najwspanialsi artyści. Takie miałam szczęście, bo w dobrym teatrze, z dobrymi kolegami, z cudownymi reżyserami, oni mnie uczyli zrozumieć człowieka, słuchać go, czuć się w jego sytuacji. I potem się nagle dzięki temu stanęłam koło osoby innej niż ja i ją zrozumiałam. I ja z moimi podopiecznymi z niepełnosprawnością intelektualną świetnie się porozumiewam. Wiem, kiedy im to trzeba. I to jest naprawdę to tylko dzięki zawodowi. Teraz oczywiście jest tylko sprawa czasu. No ja co prawda mam 75 lat i pracowałam i tak 10 lat dłużej w teatrze na etacie. Teraz jeszcze cały czas dogrywam, gram w trzech przedstawieniach, wchodzę w jakieś nowe próby. Ale ja się już nabrałam, tak prawdę mówiąc. I to wcale nie przeszkadza. Wręcz nawet ta praca I zbliżanie się do świata osób z niepełnosprawnościami, z osób chorych, pomaga jeszcze lepiej zrozumieć sens życia, potrzeby człowieka. Oni są kopalnią takiej wiedzy. Ja bym tego nigdy w życiu, nigdzie nie przeczytała, bo my czasem czytamy mądre rzeczy i mówimy, ale gada, filozof jakiś głupi. A tutaj mi ci ludzie mówią to. I to jest prawda, co człowiekowi najbardziej potrzebne w życiu jest, gdzie jest największy sens. Najbardziej jest drugi człowiek potrzebny, żeby ktoś był, jak mi źle. Wtedy nawet bolenie mniej boli. I nawet się umiera z uśmiechem. Ja to widziałam, ja to wiem. Także że naprawdę warto bardzo, to jest takie, mówią, a pieprzy, takie pieprzenie kotka za pomocą młotka, to czasem słyszę. Ale to jest, kurde, prawda, trzeba spróbować tylko.
1: Życie, ktoś, to jest po prostu życie.
2: Ale jest coś takiego, że komuś pomożesz, nawet, kurde, przejść przez ulicę, nie? Mhm. I nawet ktoś ci mówi, dziękuję, bez pani bym sobie nie poradziła. I robi ci się dobrze, tak się inaczej idzie, nie? Albo jesteś wściekły tego, kurde, trniesz, bo się spóźnisz, bo deszcz pada. Ktoś się do ciebie uśmiecha i nagle już ci deszcz nie przeszkadza i się wszędzie zdąży. Coś takiego jest, że my jesteśmy sobie potrzebni, tylko czasem o tym nie wiemy. A każdy jest potrzebny, więc ja to ludziom wmawiam. Słuchajcie, jesteśmy potrzebni sobie, pomagajmy teraz tym ludziom, którzy potrzebują naszej pomocy.
1: Jak
2: bo
1: wysiadam
2: naprawdę są cudowni.
1: Z autobusu i nauczyłam tego syna, dziękujemy panu kierowcy. Patrzy na nas jak na wariatów. Nie wiadomo, kto większy, matka czy syn. No za co oni dziękują? Ale to tak procentuje, że prędzej czy później jeden, drugi, trzeci pomacha przechodzącemu dziecku. Bo po prostu nagle się okazuje, że można. Ja wiem, że ludzi, którzy uśmiechają się na ulicy, traktuje się jakby coś tam było nie w porządku.
2: W ogóle zaczynają być takie czasy, że jak wchodzisz, ktoś jest dla ciebie taki miły, to sobie myślisz, że jakiś nienormalny.
1: Aha, ja się podejrzany.
2: To jest jakaś nienormalna, zobacz, jak się uśmiecha. Ale ja myślę, że tak jak się tak patrzę, przebywam się cały czas wśród ludzi, to mimo wszystko moja mama miała rację, jak mówiła, że człowiek jest dobry. Z gruntu jest dobry, czasem o tym nie wie, czasem się tego wstydzi, czasem nie ma wzorców, po prostu nie ma wzorców. Wiele osób teraz nie ma, nie wie, co jest dobre, a co złe. Bo im tego nikt nie powiedział. A jak tak się patrzysz na te media i na to, co się promuje często, no to trzeba przyłożyć, trzeba być głośniejszym, trzeba mieć, nie?
1: Takie niby się głupota promuje. Się najlepiej sprzedaje.
2: No. I tak dużo jest takich programów, że tak, takie że głupio się ogląda. No to skąd ma taki młody człowiek wiedzieć, co jest dobre, a co złe tak naprawdę? Musi sobie sprawdzić dopiero. No, ale to sobie każdy sprawdza. Ja uważam, że trzeba spróbować sobie pomóc komuś na przykład i potem zobaczyć, jak się człowiek wtedy czuje.
1: Dobre, wraca. Zawsze wraca. Ja naciągnę jeszcze na chwilę przerwy i na kilka minutek, tak żebyśmy mogły jeszcze o fundacji porozmawiać i przypomnieć, że zbieramy na Anię. Ale to za chwilkę.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus, Warszawa. Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Mimo wszystko, .org. Jak można nie dać się namówić na takie bardzo proste hasło? Podaruj wytchnienie. Można na wiele różnych sposobów pomagać fundacji mimo wszystko, bo mimo wszystko warto być człowiekiem, tak po prostu. Anna Dymna z Państwem dzisiejszego wieczoru. Zawsze mam z tym problem, czy dzisiejszego wieczoru, dobrze powiedziałam, dobrze. W każdym razie, raz jeszcze dobry wieczór. Jak tak człowiek się skoncentruje, to potem takie głupoty wychodzą. Najważniejszy jest jeden przekaz. Pomaganie nie boli, pomaganie pomaga funkcjonować tak naprawdę każdemu z nas, tylko czasem po prostu trzeba zrobić ten pierwszy krok, żeby potem poszło dalej. Całkiem niedawno urodziny. Też pierwsza rzecz, która mnie uderzyła, jak rozmawiałyśmy w zeszłym tygodniu, to dopiero po fakcie zdałam sobie sprawę, że te urodzinki to właśnie w ten miniony weekend, czyli dopiero co po świętowaniu. No to... Gdzie się spotkaliście? Jak to było?
2: Cudnie było, bo tak tutaj, jak fundacja miała 10 lat, to wtedy otworzyliśmy Dolinę Słońca. To było największe moje marzenie, żeby dla podopiecznych tutaj z Radwanowic, tych, z którymi my się zajmujemy, żeby wybudować takie najnowocześniejsze warsztaty. I wybudowaliśmy 5 domków, takie całe miasteczko. A nasi podopieczni staliśmy kiedyś w oknie, patrzyliśmy się na łąkę, na której miało to powstać i wymyślaliśmy nazwę. Oni powiedzieli: Ania, bo tu zawsze jest tak jasno, tu zawsze jest tak wesoło, tu jest tak, jakby było zawsze słońce. I nazywa się to Dolina Słońca. Co prawda, jak otworzyliśmy, to jakaś pani była ładna dolina, jak to na wzgórku. Dolina Słońca. I tam są warsztaty terapeutyczne, przepiękne. Ksiądz Isakowicz Zaleski, bo tam jest jego fundacja, dał nam za złotówkę ziemię, a myśmy mu dali za złotówkę 2 domki i jeden mamy wspólny, gdzie jest teatr, sala taka gimnastyczna i teatralna i wszystko. I mamy wspaniałe tam pracownie i ceramiczną, i komputerową, i malarską, i rękodzieła, i w ogóle wszystkiego. I tam jest tak ślicznie, Boże, jak tam jest pięknie. I właśnie tak obchodziliśmy, że 26 przyjechali pracownicy z nadmorza, bo tam też mamy przecież i warsztat terapeutyczny, które już działają 11 lat, i ten ośrodek wytchnieniowy. No i kto mógł, to wszyscy się stawili, żeby się pracownicy wszyscy poznali, no bo my jesteśmy
1: dosyć
2: mamy do siebie. Ja też zawsze jadę, już tak za nimi tam tęsknię, a w ciągu roku nie mam jak pojechać tam, no polecieć nie mam kiedy, mam tyle zajęć, to więc jadę na wakacje niby, nie? No na wakacje jadę tam w lipcu.
1: No popracować
2: tam
1: trochę na wakacje.
2: Tam wiersz ubranie na polanie i tam mam podopiecznych, którzy też czekają. No i to tak jest. I tośmy 26 robili takie spotkanie, byliśmy na Pstrągach razem, potem tak ślicznie była ustrojona sala i robiliśmy takie kafelki, każdy dostał glinę taką, taki kafelek i każdy coś sobie tam albo rzeźbił tym, takie były różne wichajstry, tam się dziurki robiły, a coś tamtego i każdy coś robił, jakiś rysunek, potem się to wypala, nie? Suszy, wypala, potem się szkliwi. I nawet już część była robiona przez naszych podopiecznych i zrobiliśmy już część ściany jednego domku w tych kafelkach. To tak ślicznie wygląda. Ja też zrobiłam 3. Jednego małego smoka, drugiego większego smoka. Ale to jest właśnie, dużo czasu jest. I żeśmy, Jezu, jak było uroczo. Ja tam musiałam wcześniej wyjść trochę, ale tam gdzieś do 12 w nocy to jeszcze tańczyli i bawili się i robili. A potem, teraz to było zaraz, dzisiaj jest to w poniedziałek, wczoraj. Byliśmy z kolei u podopiecznych i byli wszyscy nasi, żeśmy śpiewali, oni piosenkę wymyślili specjalną dla mnie i żeśmy te kafelki robili i nagrywaliśmy różne rzeczy do telewizji i no i w ogóle było, i ściskali, całowali. I jestem najbardziej wyściskana, trochę pocinieczona, bo oni są bardzo silną miłość mają i nie umieją jej opanować czasem, więc jak cię ściśnie, to coś tam skrzypi w środku.
1: To prawda. To takie, i często się zdarza tak, że było. Pierwsze słowo jest dzień dobry, a drugie kocham cię.
2: Z mama, te rozmowy z nimi, ja w ogóle kiedyś powinnam taką książkę napisać, bo oni mówią takie rzeczy, a zawsze na końcu się okazuje, że to oni mają rację, chociaż naprawdę są bardzo... Ja jestem sobie, kurczę, pieczony. Jak oni mówią, ja mówię, dlaczego jak wyrysujecie kartki świąteczne, wielkanocne, to Jezus na krzyżu taki uśmiechnięty. No bo on, Ania, musi się uśmiechać. Ja mówię, ale przecież on cierpi, tutaj krew mu płynie, korona cierpi, ale Ania, on musi, musi. I prawie płacze. Ja mówię, dlaczego? No bo Ania, bo on jest dobry. No. Ja sobie, kurczę, przecież to oni mają rację. Jak człowiek dobry cierpi, to też się uśmiecha. Więc oni mnie uczą takich naprawdę ważnych rzeczy. To żaden filozof nie wymyśli. No kiedyś, jak będzie więcej czasu, to powiem, co ja z nimi przeżywam. Ale po prostu oni są naprawdę niezwykli. A jak się z nimi pracuje, jak się robi z nimi spektakle, to dużo się od nich uczę.
1: A co z cierpliwością? Prawdę, no. bo różnie z cierpliwością bywa, bo oni chcą od razu, żeby było dobrze, a nie tam po 10 próbach.
2: Ja od razu powiem, że podziwiam terapeutów, bo ja jednak jestem tam gościem trochę. Jak robimy spektakl, to oczywiście, że ja wszystko wymyślam, nagrywam, bo im nagrywamy ścieżkę dźwiękową z kolegami aktorami. Od wielu lat nagraliśmy już kilkanaście takich przedstawień. Andrzej Zarycki nam muzykę robi, Wojtyszko nam pisze teksty i takie robimy na dużym poziomie, a oni później tylko do tego robią ruch. Ja to wszystko ustawiam, ale tak naprawdę to terapeutki z nimi później to tłuką, że bo to dla nich wejść i w dobrym momencie podnieść rękę do góry, to już jest Hamlet, naprawdę. I musimy brać pod uwagę ich możliwości, ich umiejętności. Oni też mi się starzeją. Przecież ja już ich znam ćwierć wieku, to już Jasiu, główny aktor, już jest 25 lat starszy, prawda? I musimy brać pod uwagę. I to trzeba mieć ogromną cierpliwość. Ja mam dla nich miłość i cierpliwość, ale jednak ja mam to, no nie codziennie, prawda? Bo ja nie jestem ich terapeutką. Ja jestem tylko Ania, co przychodzi, co wymyśla, co czasem coś ułoży, a one później to robią i trzeba do nich mieć cierpliwość, ale tam są tacy ludzie, którzy ich kochają. Bo z tymi ludźmi jest tak, że trzeba ich kochać, prawda? Bo oni są rzeczywiście inni, tą inność trzeba pokochać. I wtedy wszystko się zniesie. Oni są strasznie chorzy, niektórzy mają różne takie, jak to się mówi, związane różne choroby. I mają i psychiczne czasem, i mają często padaczki. Czasem nagle i szybko umierają. To naprawdę są chorzy ludzie. I różnie się zachowują i są takimi meteoropatami, nie? Że strasznie na nich wpływa pogoda, nagle wpadają w jakieś dołki i są pod wpływem leków i tak, no i to trzeba każdego tak wiedzieć. Czasem ktoś przyjdzie, tak mnie złapie w pół i płacze. Czemu płaczesz? Nie wiem.
1: No ale potrzebowo.
2: Nie wiem. Ja mówię, to płacz. A potem nagle tak, nie tak głaszczę, to z kimś rozmawiam, to o Ania już, i już jest dobrze. No trzeba po prostu, jak ja bym była z nimi codziennie, to bym jeszcze lepiej umiała z nimi postępować. Ale i tak jakoś jest fajnie. Aż tak przez te urodziny sobie myślałam, jakie to jest ważne, żeby się ludzie spotykali, żeby ze sobą rozmawiali, żeby taką mieli chwilę, że tak mogą sobie popatrzeć w oczy. Strasznie nam to jest potrzebne.
1: A jak oni sobie poradzili w pandemii?
2: To było bardzo trudne. To było trudne dlatego, że oni jednak musieli być tam zamknięci.
1: A potrzebują kontaktu przecież.
2: Ja się z nimi czasem łączyłam na Skype'ie, ale to była groza. Wytłumacz im, Ania, gdzie ty jesteś? No tu jestem, patrzcie, ale Ania, ale dlaczego do nas nie przyjdziesz? No bo jest wirus. A gdzie ten wirus jest? To powiedz, żeby sobie poszedł. Były różne rozmowy takie. Są z nimi, i to jest, ale to mnie przytul, ale to, bo to, bo z nimi nie ma takiego kontaktu. Oni bardzo cierpieli, ale cudowni wolontariusze byliśmy, czasem podjeżdżali pod Dolinę Słońca. I na przykład rzucaliśmy jakieś tam prezenty im, jakieś paczki, to wszystko oczywiście było we wszystkich rygorach. I jakoś żeśmy to przeżyli, ale było naprawdę bardzo trudno. Bardzo trudno było. Jednak człowiek potrzebuje bliskości drugiego człowieka. Dla wszystkich też to było straszne przecież. No.
1: To prawda. Tylko nie wiem, czy wyciągnęliśmy odpowiednie wnioski, bo przez chwilę byliśmy razem, bo przez chwilę potrafiliśmy wyjść na spacer, przez chwilę nie było to wszystko takie strasznie ważne, a potem znowu ruszyło swoim tempem i gdzieś pogalopowało.
2: No ale to tak już mamy niestety, że nie wyciągamy wniosków. z wielu spraw.
1: No. To nie wyciągajmy wniosków, być może nie tak szybko, ale wyciągnijmy portfele. Ja tutaj nie mam żadnej absolutnie wątpliwości. Sprawdziłam, da się, wystarczy po prostu kliknąć i już, i już.
2: Ale jeszcze wam mówię, że jak zbudujemy Anię, to potem budujemy, bo najpopularniejszym imieniem męskim jest Piotrek. Kuba już buduje się, ma już tam 129 tysięcy, także Kuba Bogłam u Wojewódzkiego.
1: Niech on buduje.
2: Pytanie, a ja już miałam dosyć, ja mówię, wiesz co, a budujesz Kubę? I buduje, no to buduje. I też założył zbiórkę. A jeszcze miałam potrzeba 3 domki, także jeszcze można Piotrka, potem można, nie wiem, kto by chciał, to może zakładać zbiórkę. No. Dużo jest, Piotrków jest bardzo dużo mężczyzn, bo sprawdziłam.
1: To prawda, teraz te imiona się trochę zmieniają, to ja też będę sprawdzać, gdzie jest najbardziej popularniej.
2: Ale ja miałam różne pomysły, że można zbudować na przykład miasto. No, Zakopane. I sobie jedziesz nad morze do Zakopanego, nie? I sobie Zakopane. Albo miałam, albo do Chicago, nie? Tak sobie myślę, tam nie mam takich kontaktów, że na przykład jeździłoby się na odpoczynek do Chicago. Nad morze, nad Bałtyk. No, i też by było fajnie. I wszystko byłoby prawdą. Można cuda, słuchajcie, robić.
1: Można. Wystarczy chcieć i pomagać. Bardzo się cieszę, że nam się udało spotkać. Bardzo.
2: To dziękuję za rozmowę. Ja co prawda trochę nie wiem, co mówię, bo dzisiaj mówię cały dzień, ale mam nadzieję, że słuchajcie, że was nie zanudziłam, a pani bardzo, bardzo dziękuję, że zostałam zaproszona, bo teraz każda taka rozmowa to jest na pewno jakaś wpłata na domek.
1: Oczywiście.
2: I budujemy razem.
1: Niech tam staje ta Ania, Kuba, wszystko niech będzie
2: ja
1: tak, jak ma być.
2: Życzę wszystkim uśmiechu, życzę wszystkim szczęścia i pomagajmy sobie, będzie nam lepiej. Będzie lepszy.
1: Wszystkiego dobrego. Dobra. Anna Dymna, prezes Fundacji Mimo Wszystko. Dobrego i spokojnego wieczoru. Odpoczynku. Chociaż na chwilę. Drodzy Państwo, ja będę przypominać, niespokojnie, to nie jest tak, że jeżeli komuś umknęło, to mimo wszystko, domy wytchnieniowe, doskonale Państwo wiedzą, ile razy rozmawialiśmy w audycji Człowiek z Bliska o opiece wytchnieniowej, o tym, żeby te rodziny, które są 24 godziny na dobę, w swoim życiu, nie mówię w młynie, nie mówię w trudnościach, tylko w swoim życiu, one mogą, powinny mieć szansę odpocząć, powinny mieć szansę odetchnąć. My naprawdę możemy pomóc. Mamy zdrowe 2 ręce, 2 nogi i po prostu najzwyczajniej w świecie, jeżeli możemy, podzielmy się, bo my sobie damy radę, poradzimy sobie, ale im po prostu... Może nie tak trzeba pomóc, jak ich wesprzeć. Mimo wszystko.org. Proszę budować Anię, może Piotra, może Kubę, nie wiem, może Miami, cokolwiek, byleby stanęło. Po przerwie będziemy zastanawiać się, jak radzić sobie w rodzinie, gdzie Alzheimer rozgościł się na dobre.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Wrzesień, ciągle jest wrzesień, 21:37, chyba każdemu Polakowi ta godzina się kojarzy, zatem proszę się skoncentrować, dobrze się zastanowić nad tym, co przed Państwem, bo skoro wrzesień, to właściwie w każdym naszym spotkaniu pojawiało się słowo Alzheimer i z punktu widzenia neurologa, i z punktu widzenia rodzin, które po prostu zmierzyły się z tą chorobą i mierzą się nadal z punktu widzenia tych, którzy obserwują, którzy zastanawiają się, co z tym zrobić, jak oswoić, o ile się w ogóle da, chorobę Alzheimera. To przyszedł czas na ostatnie wrześniowe spotkanie w tym temacie z Marzeną Jazowską, psychologiem, psychoterapeutą tańcem i ruchem. Witam serdecznie, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam Państwa.
1: Pani prowadzi terapię i szkolenia dla rodzin dotkniętych chorobą Alzheimera, bo to nie jest jeden pacjent, to jest cała rodzina, która musi zacząć funkcjonować inaczej. Na początku trafiają do Pani ludzie z pytaniem, co ja mam ze sobą zrobić, czy co ja mam zrobić z mamą, tatą, jak postępować?
2: Tak. Trafiają osoby, rodziny, które szukają pomocy dla swojej bliskiej osoby chorej, ale też bardzo często słyszę, że ja już sobie nie radzę. Czyli zgłaszają się, to są właściwie dwie grupy, kilka grup, rodziny, które mają świadomość, że szybkie leczenie, aktywizacja powoduje spowolnienie objawów choroby, ale są też takie osoby, które próbowały same i to się nie sprawdziło, no i próbują jeszcze jakoś siebie ratować. Wtedy się zgłaszają po tą pomoc, żeby jednocześnie pomagać i bliskiej osobie chorej, ale również i sobie, żeby łapać jakieś momenty oddechu dla siebie.
1: To są bardzo różne etapy, bo to na początku nie jest jeszcze choroba aż tak inwazyjna, ale z każdym kolejnym, zależy od tego, jak u kogo postępuje, ale miesiącem czy rokiem odbiera człowieka w człowieku. I dochodzi do takiego momentu, w którym jesteśmy w domu, jeżeli opiekujemy się 24 godziny na dobę, mamy obcą osobę. Mamy osobę, którą znamy, powłoka ta sama, ale oczy nie rozpoznają. Czasem jest jakiś przebłysk. Co jest w tym najtrudniejsze z punktu widzenia rodziny?
2: Myślę, że najtrudniejsze są zachowania, których dotychczas ta bliska osoba, ten opiekun nie doświadczył ze strony osoby chorej, czyli są to zachowania agresywne. Są to takie zachowania, które powodują, że troszkę jest odarty z godności ten chory poprzez to, że nie potrafi jakby samodzielnie wykonywać takich podstawowych czynności dnia codziennego, takich samoobsługowych, no i widzą ich w innej roli. I takie już na początku właściwie to, co się pojawia, to jest utrata jakby tej bliskiej osoby w rolach, w których występowała ona dotychczasowym życiu, prawda? Czyli jeżeli był to mąż, który był taką silną opoką w rodzinie, prawda? Głową rodziny zarządzał, nagle te role się odwracają. To jest bardzo trudne, prawda? Odwrócenie ról dziecko-rodzic. Więc zamiana ról, gdzie nadal no, ta córka, syn chcieliby być, prawda, mieć tego rodzica, muszą zmierzyć się z tym, że oni stają się tym rodzicem dla osoby chorej, ale też ta utrata współmałżonka, kiedy choruje współmałżonek, czyli takie osamotnienie, że ta osoba jest fizycznie, ale de facto to trochę jakby przeżywać żałobę za życia. I to jest takie bardzo trudne. Ten cały proces takiego rozstawania się z tą osobą, którą my pamiętamy, jaką była.
1: Dochodzimy do takiego momentu, gdzieś tam na etapie tej choroby, kiedy przestajemy czuć, że jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwo swojemu bliskiemu. I to jest, podejrzewam, nie stanęłam nigdy przed takim dylematem i takim problemem, ale jak duże to jest poczucie winy? Czy to poczucie winy da się w ogóle w sobie zwalczyć i zabić, decydując, oddając kogoś bliskiego w opiekę bardziej profesjonalną?
2: Bardzo nie lubię tego słowa oddając. Zawsze jak
1: wiem.
2: współpracuję z rodzinami, to staram się nakłaniać ich do tego, aby bardziej pojmowali to jako zapewnienie i zorganizowanie opieki, bo to oddanie to troszkę jakbyśmy się wycofywali z opieki. Natomiast ja zawsze podkreślam, że nikt też nie zwalnia, nie zabrania uczestniczyć w tym życiu człowieka, który jest w placówce, prawda, takiej z profesjonalną opieką. I tak, poczucie winy towarzyszy praktycznie zawsze, natomiast my nad tym pracujemy. Ja też w każdy czwartek świadczę taką usługę psychologiczną, wsparcie dla opiekunów, bezpłatną, gdzie dużo rozmawiamy o tym i są osoby, które właściwie nie potrafią tego poczucia winy się pozbyć, ale są takie osoby, które te racjonalne takie założenia przekonują je do tego, że to jest jedyne słuszne rozwiązanie. I takim najbardziej chyba słusznym argumentem, takim przekonującym jest to, że w momencie, kiedy przekazujemy tą opiekę do ośrodka profesjonalnego, to my zyskujemy szansę na to, aby poprawiły się nasze relacje z osobą chorą, bo opiekun w tej swojej roli trochę takiego policjanta, pilnowania, prawda, żeby wszystko było zadbane, tam nie ma już miejsca na tą empatię, na tą bliskość i tu w tym przekazaniu do ośrodka pojawia się na to miejsce. Jeśli jest jeszcze, prawda, siła na to odwiedzanie, jeśli logistyka na to pozwala, prawda, żeby te odwiedziny się odbywały, no to jest taki duży argument za tym, żeby jednak podzielić się z kimś tą opieką. I tak faktycznie często się dzieje, że ci członkowie rodzin, którzy świadomi podejmują tą decyzję i uczestniczą dalej w tym życiu, mówią, jakby zupełnie inaczej wyglądają teraz nasze relacje. Że mogę zobaczyć tą mamę, prawda, w innej sytuacji, możemy potrzymać się za rękę, możemy po prostu w ciszy pobyć, nie ma tego popędzania, nie ma wymagań, prawda, bo to jest już dzielone przez ileś osób zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w placówce.
1: Żeby znaleźć miejsce, to jest w ogóle zupełnie inna historia. Ja przed chwilą rozmawiałam z Anną Dymną, prezesem fundacji Mimo Wszystko. Ona w tej chwili stawia na domy wytchnieniowe po prostu dla dorosłych opiekujących się swoimi dorosłymi, niepełnosprawnymi intelektualnie dziećmi, chociaż no, wiadomo, że zawsze dla rodziców dziecko będzie dzieckiem, ale jak ktoś ma 40-50 lat, to jest po prostu dorosłą osobą. I takich miejsc jest tak dramatycznie mało. Tak. Opieka wytchnieniowa to jest też coś, co przydałoby się rodzinom opiekującym się właśnie swoim bliskim z Alzheimerem. Jakakolwiek inna choroba, która sprawia, że trzeba być 24 godziny na dobę, bo ta choroba może naprawdę w bardzo różny sposób być zagrożeniem dla osoby chorującej. My jesteśmy w sytuacji, w której mamy starzejące się społeczeństwo i bardzo mało miejsc, w których możemy uzyskać pomoc. Jak to wygląda z pani perspektywy? Jak bardzo się zmieniliśmy pod tym względem?
2: Niewiele się zmieniliśmy. To znaczy, zmieniło się to, że mam coraz więcej pytań o takie miejsca, o takie ośrodki, czyli jakby świadomość się zwiększa wśród rodzin, że to jest rozwiązanie, które należy rozważyć i dobre. Natomiast ja otrzymuję gro pytań o miejsca, które mogłabym zarekomendować. To jest bardzo trudne, bo ja musiałabym jeździć do każdego ośrodka i tak bym nie była w stanie tego z całą pewnością stwierdzić, że tam wszystko działa tak jak trzeba. Więc tych miejsc jest stanowczo za mało. One są bardzo kosztowne. To jest duże obciążenie finansowe dla rodzin. To też z tego powodu bardzo często się na to nie decydują rodziny i decydują się na takie dożywotnią opiekę w domu. Powstaje ich trochę więcej i mam wrażenie, że też zmienia się jakość opieki w tych domach. Jest wyższa świadomość, bo też przybywa osób z chorobą Alzheimera. Kiedyś było tak, że to były jednostki i niechętnie przyjmowano takie osoby na oddziały, bo personel nie był przygotowany. Teraz mam takie doświadczenie, że te nowo powstające ośrodki już szkolą personel, tak aby, poza tym mam wrażenie, że w otoczeniu każdego człowieka jest ktoś, kto już się zderzył w takim, prawda, środowisku własnym z tą chorobą, to też łatwiej znaleźć personel, który wie, o co chodzi w tej chorobie. To nie jest zwykły senior, to rzeczywiście jest zupełnie inny rodzaj opieki i tego jest troszkę więcej, natomiast to, co ja słyszę, to pani Marzeno, mnie na to zwyczajnie nie stać. Nie mamy środków. To są koszta około 10 tysięcy w górę. Bardzo wysokie to są stawki i my nigdy nie wiemy, ile ten chory będzie jeszcze żył, prawda? Jak szacować te nasze możliwości finansowe? Więc zdecydowanie jest tego za mało i stanowczo za mało jest właśnie tych wytchnieniowych też pobytów dla opiekunów. Kiedy ja otrzymuję telefony, gdzie naprawdę są czasem minuty płaczu, pauzy, gdzie tam już jest totalna bezsilność i naprawdę nie ma gdzie wskazać placówki, miejsca dla opiekuna, jednocześnie, żeby mógł opiekun odpocząć i osoba chora. Więc jest duży deficyt, bardzo duży deficyt.
1: Ciągle za mało.
2: A jeszcze myślę, że w małych miejscowościach jest jeszcze gorzej.
1: Tak. To w ogóle dostęp do ochrony zdrowia, w ogóle do lekarzy, tak, jako nawet takich, tak, którzy po prostu mają szersze horyzonty. Ja przepraszam, że tak to w taki sposób ujmuję, ale za każdym razem podaję przykład mojej rodziny z Pomorza Zachodniego. Niewielka miejscowość, gdzie lekarz, jak człowiek ma gigantyczne problemy z kręgosłupem, naprawdę potężne problemy z kręgosłupem, mówię, nie, to zmiana pogody, to nic sam, nic pani nie jest po 70 kobieta.
2: Tak. No niestety to też jest i w Warszawie, bo to jest przecież duże miasto. Ja miałam kilka takich interwencji, gdzie no na przykład rodzina, prawda, główny opiekun jedyny mierzył się z jakimiś agresywnymi zachowaniami, wzywają pogotowie, policję i obie właściwie i policja i pogotowie odmawiają na przykład zawiezienia na oddział, gdzie najlepiej można ustawić, prawda, leczenie farmakologiczne, tak żeby wyciszyć, uspokoić emocje chorego i odmawiają pomocy, więc to jest w ogóle cały system jakby no, zaburzony i nawet w tak dużym mieście my się spotykamy z takimi sytuacjami. W małych miejscach, myślę, w miejscowościach dochodzi jeszcze taka mentalność, że w ogóle trzeba się opiekować dożywotnio samemu w domu, prawda? Takie przekonanie, nie wolno oddać, prawda? Takie bardzo oceniające. Więc
1: bo to jest porzucenie, jest odbierane jako porzucenie po prostu.
2: Porzucanie, pozbycie się, tak, więc to nawet czasem rodzina miałaby gdzie i finanse, ale jakby te przekonania decydują o tym, że no zostają, prawda, z tą opieką w domu. Kosztem własnym tak naprawdę, bo ja też mam bardzo przykre doświadczenie z mojej praktyki. No, ponad 10 lat pracuję i z pacjentami bezpośrednio na oddziale i z opiekunami. I no niestety mam kilka sytuacji takich, gdzie opiekun, który tak bardzo starał się samodzielnie sprawować opiekę, nie decydując się na żadne ośrodki, na wsparcie innych członków rodzin, no niestety pierwszy umierał. To tak zaskoczenia praktycznie pojawiały się, jakaś, prawda, diagnoza i dlatego to jest takie ważne, żeby jednak myśleć o sobie, kiedy również o sobie, kiedy rozważamy te ośrodki. Wiem, że jest ich mało, jest ich za mało, ale myślę, że takie audycje jak dzisiejsza mogą zwiększać tą świadomość. Może są ludzie, którzy chcą w coś zainwestować, prawda, że no warto.
1: A najlepiej w zdrowie i w przyszłość.
2: Tak.
1: To już obiecuję ostatnie pytanie na koniec, takie poradnikowe. Kiedy zgłosić się do pani, do specjalistki? Kiedy powinniśmy zacząć dostrzegać u siebie czerwone granice?
2: Kiedy właściwie widzimy, że brakuje nam cierpliwości, kiedy nie potrafimy ocenić, jak rozpoznać potrzeby chorego, kiedy nie umiemy oszacować, jak radzić sobie z tymi zmianami, które zachodzą w zachowaniu chorego. Jakby w każdym obszarze jestem w stanie udzielić wsparcia,

0: i zauważa, że w ogóle nic dla siebie nie robi. To jest na pewno ten moment, a nawet wolałabym wcześniej. Jak się tylko pojawia diagnoza właściwie, to bym bardzo chciała, żeby do mnie trafiły te rodziny, żeby nie czekać zbyt długo.
1: Nie ma nieważnych sygnałów, nie ma nieważnych ludzi. To od nas wszystko zależy. Bardzo pani dziękuję za ten głos. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję również. Wszystkiego dobrego.
1: Marzena Jazowska, psycholog, psychoterapeuta. I tańcem i ruchem, drodzy państwo, takie tak rzeczy jest. Też są możliwe. To zupełnie zdejmuje z głowy podejście do świata takie, w którym już tylko ciemność. Nic z tego. Oczywiście tak, być może w tej chwili tak, bo jest 21:53 na zegarze, ale wszystkim państwu życzę dobrego i spokojnego wieczoru. Proszę pamiętać o tym domku wytchnieniowym, o tej Ani, jakikolwiek inny by się przydarzył, to wszystko będzie dobrze. Paweł Krzemiński po 23:00 rozpali nocne światła z profesorem Piotrem Kosiakiem. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
2: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Przeboje z nutą nostalgii. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.
1: 3 minuty po godzinie 23. Kłaniam się nisko, Paweł Krzemiński. Dobry wieczór. Witam Państwa i zapraszam na kolejne spotkanie w Nocnych Światłach. Spotykamy się po raz 2098. Do setki pozostało nam niewiele kolejnej, 21. zamknięcia. No, ale to jeszcze parędziesiąt godzin. To w czwartkowym wydaniu będzie miało miejsce. Przypominam, że od poniedziałku do czwartku Nocne Światła na częstotliwościach lokalnych Radio Plus pod pierwszym postem od góry. Przepraszam, na częstotliwościach lokalnych możecie nas Państwo odbierać przez radio na całym w Polsce, a na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Teraz na stronę przechodzimy, czyli na Facebook, tam gdzie Państwo macie jak zawsze możliwość wypowiadania się, forum wymiany myśli dla świetlików, tam pod pierwszym postem od góry komentarze, refleksje, pytania. Wracamy po raz pierwszy po wakacjach do cyklu Historia Chrześcijaństwa i po długiej przerwie, bo w czerwcu, zazwyczaj w tym cyklu spotykamy się raz w miesiącu, ale w czerwcu tego ciągu dalszego nie było. Ostatni raz spotkaliśmy się w maju, tak więc lekko licząc minęły 4 miesiące od ostatniego spotkania w tym cyklu, a nawet nieco więcej, bo spotkaliśmy się na początku maja, a spotykamy się teraz pod koniec września. Więc Historia Chrześcijaństwa, tym razem przejdziemy drogę od misji na wschodzie do męczeństwa Sebastiana. No, mam przekonanie, że jest z nami ekspert, gość, współtwórca tego cyklu, na którego Państwo czekaliście. Piotr Kosiak, profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista, wykładowca na Kolegium Civitas i dyrektor Instytutu Witosa. Witam Cię, Piotrze, serdecznie. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam Cię bardzo serdecznie, Pawle, po wakacjach w tym cyklu, bo już się słyszeliśmy w psalmach, a z Państwa bardzo serdecznie cieszę się bardzo na nasze spotkanie w historii chrześcijaństwa, bo nie wiem jak Państwu, mam taką nadzieję, że także, ale mi ten cykl jest szalenie potrzebny, ponieważ po pierwsze znowu człowiek sobie przypomina i ugruntowuje wiedzę, a mam nadzieję, że przez ten cykl też pokazujemy, że nie da się w ogóle rozpoznać historii powszechnej bez historii chrześcijaństwa. Jak ona się przenika, to jest po prostu niesamowite. Więc Pawle, bardzo Ci dziękuję za to, że w Twojej głowie taki cykl się pojawił i że możemy go wspólnie tworzyć. Także cieszę się bardzo na ten nowy sezon.
1: Piotrze, no to przypomnijmy, że skończyliśmy 5 maja na edykcie Galiena, czyli na roku 260, kiedy to Galien zastąpił swojego ojca Waleriana, którego wcześniej wspierał w prześladowaniu Kościoła. No ale ten gest Galiena wobec chrześcijan, który to właściwie no, zmienił sytuację bardzo poważnie, to był edykt dotyczący tolerancji wobec wyznawców Chrystusa, wydany przez cesarza. Tak więc tutaj sytuacja, można powiedzieć, zmieniła się w sposób diametralny. To jeszcze co prawda nie był Konstantyn, to jeszcze nie był edykt mediolański, to jeszcze nie był rok 314, ale około 300 roku, i o tym będziemy, od tego dzisiaj zaczniemy, Kościół zaczął rozprzestrzeniać się coraz bardziej. Nie tylko Bliski Wschód, nie tylko Cesarstwo Rzymskie, ale coraz bardziej na wschód, dalszy od Bliskiego, zaczęło ekspandować chrześcijaństwo. Mówimy tutaj o wschodzie, także myśląc o północy Afryki, no bo to jednak należało do tej kategorii podówczas, którą dzisiaj nazywamy wschodem. Ale Egipt, Aleksandria, to był przecież wpływ grecki. Niemniej jednak ta myśl grecka ciągle się spajała z chrześcijaństwem, myśl też rzymska. Te wspólnoty, które tam powstawały, zaczęły wkładać swoje doświadczenia kulturowe. Tak więc Kościół stawał się coraz bardziej, powiedzmy, różnorodny kulturowo, aczkolwiek trzymający się bardzo poważnie tego, co przekazali apostołowie. Czyli ta sukcesja apostolska dotyczyła nie tylko święceń, ale także przede wszystkim nauki, która była ugruntowana na objawieniu zawartym w Piśmie Świętym.
2: No właśnie, szanowni państwo, kilka ważnych rzeczy, które właśnie zbiorą i edykt Galiena i tą misję na wschód. Oczywiście, jak pewnie państwo przeczytali w naszej zapowiedzi, że zaczynamy od misji na wschód, to nam się wschód w Europie kojarzy z Europą Wschodnią, z Kresami i tak patrzymy na wschód, dalej myśląc o dalekim czy bliskim wschodzie, ale kiedy jesteśmy w realiach starożytności, starożytnego świata, no to zdecydowanie wschód to jest, szanowni państwo, północna Afryka. Wspomniane przez ciebie Egipt i Aleksandria, no są największymi z obiektów chrześcijańskich wtedy na wschodzie i nazywają się w ogóle wschodnim chrześcijaństwem. Zresztą, szanowni państwo, pierwsza ciekawostka w dzisiejszej audycji. My do tej pory mamy kolegium wschodnie, kolegium greckie tak zwane w Rzymie. Piastują nad nim opiekę ojcowie benedyktyni. Zresztą do tej właśnie obecnie rektorem kolegium rzymskiego jest ojciec Maciej Benedyktyn Styńca, wybitny specjalista od patrologii biblistyki. Tutaj, Pawle, to jest no po prostu człowiek, który mnie absolutnie za każdym razem puszcza w niesamowite kompleksy. On jest w stanie się nauczyć, szanowni państwo, w kilkanaście dni kolejnego języka tylko po to, żeby, nie wiem, zrobić odczyt w Rumunii czy w innym kraju, do którego jedzie. No i oczywiście znajomość języków starożytnych, ale nie tylko tego i tych języków starożytnych, które my, bibliści, znamy, jak greka, jak hebrajski, jak łacina, bo to jest taki nasz podstawowy warsztat, ale tutaj są też języki wschodu, czyli język koptyjski, starokoptyjski, język ges, język etiopski, język syryjski, serofenicjański, dialekty, języki. Niesamowita pole przestrzeni. I szanowni państwo, do tej pory właśnie w Rzymie kształci się w kolegium greckim księży, którzy są biritualistami. To znaczy, bo kościoły wschodnie do tej pory, właśnie kościoły, między innymi kościoły koptyjskie, ale tych kościołów wschodnich jest bardzo wiele, między innymi kościół maronicki, który jest na przykład bardzo, bardzo widoczny w Libanie, jak państwo kiedyś, mam nadzieję, uda się nam już bardziej swobodnie podróżować po tamtych szerokościach geograficznych, to zobaczycie kościół maronicki czy kościół koptyjski w Egipcie i, szanowni państwo, te kościoły są w pełni łączności z papieżem obecnie. Zawsze były. Nigdy nie zachowały się schizmatycznie wobec Kościoła rzymskiego. Od samego początku uznawały prymat Piotra, prymat rzymski. Ale proszę zauważyć, że one się te kolegium się nie nazywa kolegium wschodnich kościołów, tylko nazywa się kolegium greckie. I powiedziałeś, Pawle, rzecz, która jest niesamowicie ważna, żeby państwo zrozumieli kontekst tamtych czasów. Szanowni państwo, starożytność mniej więcej dopiero do tak naprawdę praktycznie do końca cały czas ma w sobie hegemonię greckiej kultury, greckiej paidei. Język łaciński, z całym szacunkiem dla prawa, dla podłożenia tych podwalin, które zawdzięczamy starożytnemu Rzymowi, Pawle, nie był językiem arystokracji tamtego czasu. Nie był językiem nauki. Bardzo późno łacina staje się także językiem filozofii. Oczywiście są świadectwa filozofów piszących po łacinie. Między innymi pewnie przychodzi państwu zaraz na myśl Seneka. Ale zdecydowanie tym jądrem jest język grecki. Język grecki, który jest nie tylko językiem, ale jest całą kulturą, jest kodem kulturowym, jest zbudowany na podwalinach filozofii, jest zbudowany na podwalinach pewnych aspektów wspólnych dla sztuki i tak dalej. I to jest, szanowni państwo, wschód. Wschód, który nam się dzisiaj kompletnie nie kojarzy z jądrem chrześcijaństwa, no bo Paweł, gdybyśmy pewnie zapytali każdego słuchacza, czy Egipt to jest kraj chrześcijański, to państwo by po prostu się popukali w głowę.
1: No tak, a przecież mieliśmy jeszcze bardziej na południe chrześcijańskie królestwa nubijskie, których ślady mamy chociażby w Muzeum Narodowym.
2: Oczywiście. I szanowni państwo, ja państwa bardzo zachęcam, jeśli państwo już sobie zwiedzą te wszystkie kurorty egipskie, ja je bardzo szanuję, ale zachęcam państwa do bardziej ambitnego podróżowania po świecie, to koniecznie niech się państwo zapuszczą śladami kościołów maronickich w Egipcie, przepraszam, kościołów koptyjskich w Egipcie. To są niesamowite monastery z pięknie zachowanymi zabytkami, nie tylko z zabytkami sakralnymi, ale także starymi książkami, księgami, psalterzami, ewangeliarzami. Będą państwo w niesamowitym szoku, jak stare jest tam chrześcijaństwo. No i my właśnie od tego momentu właśnie dzisiaj zaczynamy naszą przygodę historii chrześcijaństwa. Bo szanowni państwo, mamy 300 rok i tutaj mamy Egipt i Aleksandrię. No i trzeba wspomnieć, że szanowni państwo, Aleksandria ma już wtedy, Pawle, swoją własną siłę teologiczną. Ma swoją własną szkołę, którą oczywiście, tak jak wspominaliśmy wcześniej państwu...
1: No i fantastyczną bibliotekę przecież jeszcze.
2: Oczywiście, prawda? Szkoła aleksandryjska, muszą państwo ją kojarzyć z Orygenesem, z Klemensem Aleksandryjskim. I ten trzeci, czwarty wiek to jest po prostu absolutny, absolutny rozkwit intelektualny szkoły aleksandryjskiej. Ale przy okazji Pawle w ten trzeci wiek zaczyna niesamowitą przygodę, trzeci i czwarty wiek, z czymś, co dzisiaj jest bardzo potrzebne chrześcijaństwu, czyli ruch monastyczny. Tutaj się pojawia wielki
1: Abba Antoni. Czyli ojcowie pustyni.
2: Tak jest. I szanowni państwo, nie byłoby dzisiaj naszych wspaniałych zakonników, salezjanów, barnabitów, franciszkanów, dominikanów, benedyktynów, trapistów, kamedułów, gdyby nie właśnie pustelnicy właśnie z tego terenu.
1: No i z Etiopii jeszcze, z bardziej na południe. Także do dzisiaj
2: tak
1: są
2: jest.
1: Tam klasztory przecież na pustyni.
2: Oczywiście. I ten pierwszy taki monastyczny ruch przypisywany jest oczywiście, są też wcześniejsze świadectwa, ale takim ojcem właśnie monastycyzmu tego wschodniego chrześcijaństwa jest Antoni Wielki, który no, buduje właśnie to, co my dzisiaj nazywamy monastycyzmem i jak obserwujemy naszych benedyktynów, czy kamedułów, czy cystersów, to widzimy w regule i Benedykta, i Romualda, i wielu innych tych, którzy odnawiali później zakony monastyczne w Polsce czy w Europie. Widzimy przede wszystkim źródło właśnie u Antoniego Pustelnika, zwanego też Antonim Wielkim. No i szanowni państwo, jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, to jeśli mówimy o misjach wschodu, to jest też, Pawle, misja Ad Gentes, tak? Czyli to są misjonarze.
1: Czyli ci, którzy już idą i głoszą dobrą nowinę.
2: Tak jest. I już Kościół zna właśnie taką posługę, szanowni państwo. Posługę misjonarzy, którzy traktują serio Ewangelię Chrystusową i niekoniecznie są to zawsze prezbiterzy, niekoniecznie są to zawsze diakoni czy biskupi, ale często są to właśnie wysyłane grupy chrześcijan, tak? Rodziny, grupy, wspólnoty, które głoszą Ewangelię, uwaga, no nie tylko głosząc, ale przede wszystkim, Pawle, żyjąc, oddając znaki swojego nawrócenia w zwykłym, codziennym życiu, pokazując, jak pracują, jak traktują na serio Ewangelię. I ci misjonarze rzeczywiście rozchodzą się po ówczesnym wschodzie i docierają no, do najdalszych fragmentów wschodu, który jest nam znany.
1: No tak, i trzeba przyznać, że zaszli daleko, bo po drodze zewangelizowali Antiochię syryjską, również Edessę w Mezopotamii. Dla Kościoła w gruncie rzeczy nie istniały granice, więc misjonarze kierowali ten wysiłek głoszenia Słowa Bożego właściwie poza także terytorium Cesarstwa Rzymskiego. Są ślady pierwszych misjonarzy chrześcijańskich w Persji, w obecnej Jordanii. Także są ślady chrześcijaństwa i przecież wspólnoty chrześcijańskie istniejące do tej pory na Półwyspie Dekańskim, czyli w Indiach. No, nie mówimy tutaj już o tak oczywistej rzeczy jak Azja Mniejsza, gdzie przecież poświęciliśmy swego czasu w cyklu rekolekcyjnym wielkopostnym o 7 listach Apokalipsy, do kościołów Apokalipsy. No, mówiliśmy o tych kościołach, które leżą na Półwyspie Azja Mniejsza. Ale Piotrze, za chwilkę oddam ci głos, tylko skończę myśl, bo to nie tylko ta zachodnia część Azji Mniejszej, ale również dalej Kapadocja, Pont, Cylicja. No i trzeba tutaj powiedzieć, że skoro mówimy o przełomie III i IV wieku, no to nie możemy nie wspomnieć o Armenii. Armenia przyjęła chrześcijaństwo jako pierwszy kraj oficjalnie w 301 roku. Tak więc jest to moment, w którym powstają pierwsze państwa ukonstytuowane na duchowości chrześcijańskiej.
2: A no właśnie, Pawle, wyjąłeś mi to z ust, bo już się tak wyrywałem, bo widziałem, że idziesz mapą od Azji Mniejszej, Pont, wymieniłeś Kapadocję. No i oczywiście, szanowni państwo, wcześniej chciałem wzmocnić ten przekaz. Armenia, szanowni państwo, to jest tradycyjnie uznawane za pierwsze państwo, które przyjęło chrześcijaństwo, tak jak wspomniałeś, 301 rok, najstarsze chrześcijańskie państwo w Europie. I to jest właśnie owoc tej misji wschodu, tak? To jest właśnie ten obraz misjonarzy, pustelników, monastycyzmu i tego, co się właśnie dzieje na wschodzie. Warto, szanowni państwo, też sobie Armenię wbić na plany takie podróżnicze, historyczne. Przepiękny kraj i po prostu z niesamowitym ładunkiem historii, ale przede wszystkim absolutnych zabytków klasy zero, jeśli chodzi o te wczesne chrześcijaństwo. I taki czyste chrześcijaństwo wschodu, które do tej pory absolutnie szokuje. Jak państwo znajdą wolną chwilę, to jest przepiękny moment, kiedy papież Franciszek jest na pielgrzymce w Armenii i jest śpiewany Ojcze Nasz. Można to gdzieś sobie wygooglować. Niesamowity kościół i niesamowite starożytne korzenie.
1: Dzisiaj w Nocnych Światłach rozmawiamy w ramach cyklu Historia Chrześcijaństwa o drodze od misji na wschodzie do męczeństwa Sebastiana, ale misje nie szły tylko na wschód. Za chwilę będziemy mówić o tych śladach chrześcijańskich pierwotnych, które pojawiły się również na zachodzie. Profesor Piotr Kosiak, biblista i teolog, jest z nami. Wracamy do państwa za chwilkę.
0: Radio Plus. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.
1: Tego wieczora cykl Historia Chrześcijańska. Chrześcijaństwa wracamy po paromiesięcznej przerwie do tego cyklu. Dzisiaj przejdziemy drogą od misji na wschodzie do męczeństwa Sebastiana. Profesor Piotr Kosiak, biblista i teolog, jest z nami. A Państwo na Facebooku macie możliwość pod pierwszym postem od góry komentować dzisiejsze wydanie programu. Tam zapraszam. I teraz, jak obiecałem, zajrzymy z kolei na zachód, bo chrześcijaństwo, owszem, rozprzestrzeniło się nie tylko na wschodzie, ale już około 200 roku, no może nieco później, około 250-280 roku naszej ery, na Bałkanach już są ślady, że powstały pierwsze wspólnoty chrześcijańskie. W samych Włoszech, czyli dzisiejszych Włoszech, czyli w tym bucie apenińskim, czyli na terenie cesarstwa stricte rzymskiego, tego terenu, można powiedzieć, macierzystego, no to opowiadaliśmy Państwu, jakie były perturbacje przez długi, długi czas. Niemniej jednak w innych regionach, nieco dalej od metropolii, czyli na północy, obecny Piemont, czy z kolei te okolice alpejskie, przedalpejskie, to są już ślady ewidentne powstawania wspólnot. No i idąc dalej, wspominaliśmy o prześladowaniu chrześcijan także na terenie Galii, na terenie obecnej Francji, w Dolinie Rodanu, tam w okolicach Lyonu i Arles powstawały wspólnoty, które no, były prześladowane, ale później i tak zaczęły rozkwitać. W Prowansji też około 300 roku, czyli właśnie tego miejsca, w którym na mapie, na linii historii, w którym jesteśmy, no, zaczęło być coraz bardziej zauważalne rozkwitanie kolejnych kościołów lokalnych. No i również niektóre tereny obecnych Niemiec, gdzieś na pograniczu obecnej Francji i Niemiec, także są ślady bardzo wczesnej aktywności chrześcijańskiej na terenie obecnej Bawarii, czyli w okolicach Kolonii, Moguncja, Trewir, tam u ujścia Renu również te wspólnoty pojawiły się dosyć wcześnie. No tak więc, no widzimy, że chrześcijaństwo rozprzestrzenia się promieniście od tego centrum, jakim jest Jerozolima, i apostołowie, a potem kolejni chrześcijańscy misjonarze idą głosić tą misję, bo mają głęboką potrzebę informowania ludzi o tym, że istnieje zbawienie, że Jezus Chrystus przyszedł na świat po to, żeby wszystkich ludzi zbawić. I jak pisał święty Paweł w jednym z listów, biada mi, jeśli nie będę głosił Ewangelii. Tak więc ci wszyscy, którzy ruszali w drogę, by tę Ewangelię głosić, tak naprawdę serio przejęli się tymi słowami.
2: Oj tak, szanowni państwo, wspomnieliśmy o wschodzie. Bardzo dziękuję, Pawle, że narysowałeś nam tą mapę zachodu. Ja chciałbym ją jeszcze uzupełnić tym, że szanowni państwo, no my mamy przede wszystkim, o czym też wspominaliśmy, ale myślę, że to było dawno, dawno temu, że zachód ma w sobie także tradycję apostolską, bo trzeba o tym mocno jeszcze raz przypomnieć, że na zachodzie chrześcijaństwo rozchodzi się, no tak naprawdę, jak wzdłuż rzymskich dróg i miast, tak? Jakbyśmy sobie popatrzyli tutaj wspomniany przez ciebie Ren, no to tak rzeczywiście to w Niemczech idzie, tak? Od Trewiru, Kolonii, Moguncji, kończąc na Bawarii. To jest wtedy ta właśnie ówczesna Germania. Drugim ośrodkiem wspomnianym przez ciebie jest Hiszpania. I tutaj, szanowni państwo, w Hiszpanii już istniał bardzo dobrze zorganizowany kościół, o czym my także wspominaliśmy we wcześniejszych naszych spotkaniach, czego dowodem jest na przykład taki synod w Elwirze. I to jest, szanowni państwo, obraz tego, że skoro mamy synod No to znaczy, że Kościół ma już swoje problemy, ma już swoje doświadczenie i jest w stanie zwołać synod właśnie po to, żeby zająć się no, rzeczywistością, która jest do wyjaśnienia. To są często już problemy nie tylko administracyjne, ale także związane z nauką, z teologią. To jest, szanowni państwo, 305, 306 rok. W Elwirze, czyli w rejonie dzisiejszej Granady, przepiękne miejsce także w Hiszpanii, właśnie 305, 306 rok, spotykają się biskupi, prezbiterzy i diakoni z różnych części Półwyspu Iberyjskiego. I szanowni państwo, synod ten przyjmuje 81 kanonów dotyczących życia chrześcijaństwa, duchowieństwa, reguluje kwestie małżeńskie, moralności, relacji z kulturą pogańską, wspomina o dyscyplinie kościelnej. Powstają tam przepisy, które były bardzo surowe, tak, co pokazuje, że, no, że Kościół wyraźnie odróżniał się od świata pogańskiego. I to jest, szanowni państwo, 305 rok, kiedy w Hiszpanii, dzisiejsze okolice Granady, mamy już zorganizowany synod. Wspominaliśmy też, i ty też, Pawle, przed chwilą wspominałeś o Francji, no to jest oczywiście Galia. Tradycja chrześcijańska, szanowni państwo, nawet mówi o tym, że jest to ziemia, która jest związana z Marią Magdaleną, i to jest szczególnie silna była ta tradycja właśnie na południu Galii, gdzie późniejszy przekaz łączył początki właśnie chrześcijaństwa z Marią Magdaleną, Martą Łazarzem. I to jest właśnie to historyczne, prawda, Arles, o którym wspomniałeś, które już w II wieku istnieje tutaj silna wspólnota chrześcijańska w Lyonie. I tutaj, Pawle, jeśli pozwolisz, to przeskoczę tylko do 2026 roku, ponieważ miałem też ostatnio okazję dla Radia Plus komentować pielgrzymkę papieża we Francji, no to właśnie no ona tego dotyczyła. Papież Leon XIV nawiązywał do tego, że Francjo jest święta. I oczywiście pielgrzymka, która pokazała, że Francja się budzi, że trzecie pokolenie dzisiaj ludzi młodych potrzebuje wartości, że wcale nie wierzą w tą ideologię, którą sprzedali im rodzice i dziadkowie, jakiegoś chorego rozdziału państwa od kościoła, świeckości jako religijności, bo
1: tak,
2: to
1: no i tego,
2: trzeba
1: że
2: byłoby tak
1: aborcja
2: nazwać.
1: Jest prawem człowieka.
2: Tak, no i że jest w ogóle generalnie dobra, prawda? I że tutaj nie ma żadnego w ogóle problemu i tak naprawdę to problemem jest chrześcijaństwo. I ci młodzi ludzie się budzą, tak? I te widoki, które państwo na pewno widzieli, spowiadających się młodych ludzi, tak? Tam wyszło kilkudziesięciu księży, którzy całe 24 godziny prawie przed mszą świętą spowiadali młodych ludzi. Szanowni państwo, ja wiem, że to być może dla nas Polakach nie robi jakiegoś wrażenia, ale to jest ziemia, która dawno temu zapomniała o spowiedzi, tak? Gdzie lata w kościele, nawet katolickim, spowiedź raczej była, no Pawle, trzeba sobie powiedzieć wprost, no, utożsamiana także tylko ze spowiedzią powszechną. Tak? I tak niestety też w niektórych miejscach Francji czy Niemiec do tej pory to wygląda, że Komunia Święta, bym powiedział, jest udzielana stadnie, tak, całemu kościołowi. I oczywiście serce by było radosne, gdyby wszyscy w tym kościele byli w stanie łaski uświęcającej i w takim stanie, który pozwala na przyjęcie Komunii Świętej, czyli Pana Jezusa do swojego serca, ale to jest właśnie ten ogromny wpływ protestantyzmu, także późniejszy oczywiście, na tamte ziemie i papież wraca do tego przykładu, właśnie Francjo, jesteś święta, jesteś to, nawiązując do słów Jana Pawła II, co zrobiłaś ze swoim chrzczem, Francjo? To jest ziemia, która jest arcystara chrześcijaństwo. Chrześcijańskie, szanowni państwo, ja przypomnę.
1: Najstarsza córka Kościoła, jak mówił przecież święty Jan Paweł II.
2: No tak, no bo szanowni państwo, my tu mówimy już mniej więcej o 190 roku, o wspólnotach, które są zorganizowane, 170 rok, tak? To jest coś, co pokazuje, że no jeśli mamy szukać chrześcijańskich korzeni, no to zdecydowanie to jest Galia, Francja, no i oczywiście Hiszpania. I to są najstarsze tereny chrześcijańskie. W Galii Święta Maria Magdalena, w Hiszpanii najstarsza tradycja. Ty, Pawle, przecież chyba byłeś na Camino, prawda? Dobrze ja pamiętam. I to chyba nawet z moją siostrą.
1: Nie. Swoją
2: Nie.
1: siostrą to byliśmy w Ziemi Świętej.
2: Pielgrzymka do Ziemi Świętej. Tak jest.
1: Natomiast na Camino byłem przy innej okazji.
2: No właśnie. Camino jest niesamowitą rzeczywistością, no, która też pokazuje, jak państwo różnymi drogami by podróżowali tą drogą świętego Jakuba, no to wtedy państwo też zobaczą, jak mocno tradycja wiąże Hiszpanię z ziemią właśnie Jakubową, tak? Według przekazu, no to właśnie on miał głosić Ewangelię na Półwyspie Iberyjskim, no i stąd, prawda, do tej pory jego grób jest w Santiago de Compostela, tak? I to jest
1: Santiago, czyli święty Jakub, prawda? Krótko
2: Tak jest,
1: mówiąc, tak.
2: Santiago, czyli Święty Jakub. No i to jest, szanowni państwo, drugi kraj. No i trzeci kraj, o którym wspomniałeś, to jest Germania. I tutaj jest oczywiście tradycja apostolska trochę słabsza, bo chrześcijaństwo tutaj dotarło przede wszystkim przez rzymskie struktury wojskowe, administracyjne, handlowe, tak? No i tak jak wspominałem, wzdłuż Renu, tak? Ale to też jest bardzo stara wspólnota. Zresztą Trewir, Uniwersytet, to są jedne z najstarszych uniwersytetów katolickich w Polsce. Tybinga, Ratyzbona. To jest miejsce, w którym mamy także bardzo starą tradycję chrześcijańską. No i to jest, szanowni państwo, te drugie płuco, tak? Czyli zachód.
1: No i
2: I
1: tutaj,
2: myślę, że nie da się.
1: tak, Piotrze, musimy powiedzieć rzecz, która może nie zrobi wrażenia specjalnego, bo 7 milionów ludzi, którzy zadeklarowali się jako chrześcijanie w rejonie basenu Morza Śródziemnego i nieco na wschód oraz nieco na północ i zachód od niego, to dzisiaj nie jest liczba, która szokuje, no bo to jest mniej więcej, no w przybliżeniu tak circa 1/4 nieco nawet mniej niż 1/4 mieszkańców Polski. Ale wtedy pamiętajmy, że liczba ludności na kontynencie, tym uniwersum Morza Śródziemnego była znacznie mniej liczna. To było kilkadziesiąt milionów ludzi. Więc mamy tutaj procentowo coraz bardziej rosnącą wspólnotę. Proporcjonalnie to jest coraz bardziej liczna rzesza ludzi, która przyznaje się do Chrystusa. Więc można też tutaj, myślę, zaryzykować taką tezę, że w tym okresie, o którym mówimy, czyli przełomie III i IV wieku, ta część północna Afryki, czyli dzisiejsze wybrzeże Libii, Tunezji, Egiptu, czy nawet Algierii, no to był kraj chrześcijański. Tam chrześcijaństwo stało się religią dominującą. W gruncie rzeczy mówimy tutaj o około 50 milionach ludzi, jak szacują historycy, w obrębie Cesarstwa Rzymskiego, a więc jest to no, prawie 1/5. Możemy tutaj mówić już o bardzo poważnej wspólnocie, która łączy ludzi różnych języków, różnych kultur, ale tym, kto ich łączy, jest osoba Jezusa. Dzisiaj w Nocnych Światłach wróciliśmy do cyklu Historia Chrześcijaństwa. Przechodzimy drogę od misji na wschód do męczeństwa Sebastiana. Profesor Piotr Kosiak, biblista i teolog, jest z nami. Państwo mile widziani jesteście na Facebooku, tam zapraszam pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radio Plus.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.
1: Tego wieczora w Nocnych Światach, cykl Historia Chrześcijaństwa. Drogę przechodzimy, jak już wielokrotnie wspomnieliśmy, ale przypomnę, jeżeli ktoś z Państwa dołączył dopiero w tej chwili, od misji na wschodzie do męczeństwa Sebastiana. Mówiliśmy także o tym kościele, który powstawał w zachodniej części Cesarstwa Rzymskiego. No ale teraz przejdziemy do samego centrum tego wielkiego tworu państwowego, właściwie do wielkiego imperium, cesarstwa, które w swoim centrum pokazała się tam nowa twarz. Cesarz Doklecjan to od pewnego czasu już była taka praktyka, że cesarz był wybierany przez żołnierzy, przez wojsko, krótko mówiąc. A Doklecjan miał taką wojowniczą duszę i bardzo liczył na to, żeby cesarstwo nie tylko utrwalić w obecnych granicach, ale wręcz rozszerzyć. Jednak zdawał sobie też sprawę, że te struktury, które do tej pory działały, wielokrotnie zawiodły. Czasy jednak się zmieniały i Dioklecjan widział, że wymaga to pewnych reform, na pewno reorganizacji politycznej i również systemów, które są bardzo istotne dla funkcjonowania całego organizmu państwowego, czyli gospodarka, wojsko. No i co ciekawe, że to był władca, który nie zaczął od innych, tylko zaczął od samego siebie, bo do tej pory, dopóki Dioklecjan nie zasiadł na tronie cesarskim, właściwie cesarz był takim najbardziej wyeksponowanym, najważniejszym urzędnikiem państwowym, który w różnych sytuacjach szczególnych, jak na przykład wojna, czy jakieś bardzo istotne procesy sądowe, czy decyzje podatkowe, otrzymywał pewne prerogatywy, które pozwalały mu wydać pewne edykty. Natomiast w takich normalnych warunkach był po prostu członkiem Senatu, był członkiem ludu, już nie było tego dyżurnego bycia Bogiem, jeżeli się już jest cesarzem. Natomiast wielu cesarzy, którzy przed Dioklecjanem rządzili Rzymem, zasadniczo uważali, że cały czas trwa sytuacja wyjątkowa. Można powiedzieć, że napięcie, różne wojny, które się toczyły, napięcia społeczne, powodowały, że cesarze sięgali po władzę absolutną. Władza autorytarna to była, można powiedzieć, codzienność przez długie, długie lata w Rzymie. No i natomiast Dioklecjan poszedł w zupełnie innym kierunku. Cesarz Dioklecjan był, owszem, praktycznie najważniejszą osobą w państwie, ale zreorganizował administrację w ten sposób, że jego władza mogła dotrzeć bezpośrednio do najdalszych osad. Czyli właściwie nie zaczął od podstaw, ale zaczął od centrum i ta władza się rozprzestrzeniała. Więc komunikacja i dyrektywność tej władzy bardzo wzrosła. Również w ten sposób zdecydowanie szybciej przebiegały wszelkiego rodzaju informacje w jedną i w drugą stronę. Natomiast działo się to jednak za sprawą bardzo szeroko rozbudowanych struktur, które dzisiaj byśmy nazwali policją polityczną. I o ile ta sytuacja może przez Dioklecjana nie była uważana za szczególną, za wyjątkową, to jednak jego działania wskazywały na to, że w gruncie rzeczy on w inny sposób, nazywając sytuację inaczej, po prostu zmienił pewne zasady działania, modus operandi, ale jednak ta sytuacja takiego, nazwijmy, quasi stanu wyjątkowego, trwała nadal. No i jakie to miało skutki? Skutki miało takie, że wszelkiego rodzaju mniejszości czy grupy, które mogły być niezadowolone z punktu widzenia cesarstwa czy urzędników cesarskich, no były w bardzo trudnej sytuacji. No bo, krótko mówiąc, byli to ci, których można uznać za mącicieli, za burzycieli porządku publicznego, albo za wręcz jakieś ruchy, które mogły grozić strukturom państwa. Tak więc już widzimy, że sytuacja siłą rzeczy dla chrześcijan stała się ponownie bardzo trudna.
2: A no właśnie, szanowni państwo, jeśli chodzi o cesarza Dioklecjana, no to jest cesarz, który zapisał się w historii chrześcijaństwa i myślę, że nawet jeśli państwo nie wszyscy pasjonują się mocno historią, do czego bardzo zachęcam, to gdzieś obił się o uszy Dioklecjan. No, ponieważ jego prześladowania no po prostu były no wielkie. Wielkie i też mamy świadectwo świętych, do których dojdę, którzy, szanowni państwo, są znani właśnie też dlatego, że zostali, no zostawili tą krew, która stała się posiewem chrześcijaństwa właśnie podczas tych oto prześladowań. Dopełnię jeszcze kilka takich faktów, Pawle, z życia Dioklecjana. On, szanowni państwo, tak jak wspomniałeś, Pawle, no wywodził się przede wszystkim z tej kasty wojskowej, zrobił karierę wojskową. No i jakby wykorzystał tą siłę wtedy armii Cesarstwa Rzymskiego po to, żeby ta armia go obwołała cesarzem. I tak się oto stało. I jego tak naprawdę największym osiągnięciem była no przede wszystkim jednak reforma państwa, no bo cesarstwo było zbyt wielkie wtedy. Proszę zauważyć, że cesarstwo pod względem geograficznym no, to ma swoje rozmiary. I żeby skutecznie nim zarządzać, no, było to bardzo trudne. Więc zarządzał nim, szanowni państwo, nim jeden władca, to było niemożliwe. Więc Dioklecjan stwarza tetrarchę, czyli pewien system zarządów czterech cesarzy. Dwóch nosiło tytuł Augusta, dwóch Cezara i Dioklecjan rządził głównie wschodem, Maksymian zachodem. No i ten system miał zapewnić taki sprawniejszy rządy i lepszą obronę granic, która była no jednak uporządkowana. I Dioklecjan no, doprowadza właśnie do tej dużej reformy administracyjnej. Wprowadza nowe podatki. Wzmacnia oczywiście armię, no bo musi się armii oddzięczyć za to, że obwołuje go Cezarem. No i tutaj buduje aparat takiej władzy cesarskiej. Pawle, nazwałeś to taką policją polityczną chyba, tak? Jeśli dobrze pamiętam.
1: No tak, jednak było. Aparat represji, no w gruncie rzeczy. No, ściągano podatki i to przecież podatki bardzo wzrosły za Dioklecjana. Liczba i sumy podatków były bardzo wysokie.
2: Tak, no tutaj też taka ciekawostka z mojego styku i teologii i zarządzania, bo to są dwie nauki, którymi się zajmuję, no to właśnie w 301 roku słynny edykt o cenach maksymalnych, szanowni państwo, także jak mieliśmy teraz ceny maksymalne i ceny minimalne, to jest jedno z pytań na obronie licencjatu z zarządzania, no to już edykt właśnie cesarza Dioklecjana wprowadza ceny maksymalne, które mają próbować zahamować, Pawle, inflację. Czyli już w 300 roku, 301 roku cesarstwo jest tak zarządzane, że rozumie mechanizmy ekonomiczne inflacji. taki rozumie wprowadzanie cen maksymalnych i minimalnych. To taka tylko mała dygresja, bo ważniejsze sprawy są przy Diokrecjanie. No to jest właśnie dla historii chrześcijaństwa. No tym kluczowym jest oczywiście 303 rok. No i wtedy, szanowni państwo, rozpoczyna się największe prześladowanie. Nakazywano oczywiście niszczenie kościołów, wydawanie wszystkich ksiąg świętych, pozbawiano chrześcijan części praw, a później zarządzano masowe składanie ofiar przez chrześcijan. I to, Pawle, były takie pokazówki na rynkach miast, tak? Specjalnie zostały dostarczane jakieś posągi, gdzie chrześcijanie mieli oddać pokazowo cześć bóstwom cesarstwa rzymskiego. Jeśli chrześcijanie najczęściej odmawiali, no to po prostu byli w sposób pokazowy zabijani. Do tego stopnia, że historia Kościoła zauważa, że to jest jeden z największych, szanowni państwo, prześladowań chrześcijan w historii chrześcijaństwa. I tutaj, szanowni państwo, ważnymi świętymi, mi bardzo bliskimi świętymi, którzy właśnie za czasów Dioklecjana zostają zabici, to jest jeden z moich ukochanych świętych, to jest święty Ekspedyt. Pawle, czy ty słyszałeś o świętym
1: Oczywiście,
2: Ekspedycie?
1: Znakomicie znam tego Ekspedyta i często wzywam jego pomocy, gdyż jest patronem spraw trudnych i no takich beznadziejnych, bym powiedział. Razem ze świętym Judą Tadeuszem i świętą Ritą stanowią taką trójce patronów spraw właśnie nie czekających zwłoki albo takich, które są beznadziejne.

0: się nawrócili i ponieśli śmierć z tego powodu.
1: Tak, szanowni państwo, bo oczywiście nie znamy jego prawdziwego imienia. Expeditus, właśnie nawiązanie do nazwy po prostu żołnierza. Tradycja przypisuje mu nawet bycie nie tylko żołnierzem, a nawet, Pawle, dowódcą rzymskim, dowódcą legionu, no, który miał przyjąć chrześcijaństwo. No i właśnie umiera w tej fazie największego prześladowania Dioklecjana, czyli w 303 roku. Należał podobno do takiej grupy też legionistów właśnie takiej specjalnej, Expeditus, czyli do dzisiejszy grom komandosi, Marines, to była specjalna taka jednostka, która miała działać szybko i bezboleśnie na polecenie cesarza. No i oczywiście jednym z elementów no, było oczywiście krwawe prześladowania chrześcijan i on zrywa ten edykt cesarza Dioklecjana publicznie, przyznając się do tego, że jest chrześcijaninem, że przyjął chrzest. I no i jest właśnie ścięty mieczem zgodnie z prawem rzymskim. Jest przedstawiany, szanowni państwo, jako taki typowy legionista. Wygląda bardzo podobnie w historii sztuki, w rzeźbie czy w malarstwie. W rzeźbie przede wszystkim. Jest podobny do świętego Floriana. Świętego
0: W warszawskim, Piotrze, wejdę ci w słowo, w warszawskim kościele Najświętszego Zbawiciela jest figura przedstawiająca Expedyta. Postaram się znaleźć zdjęcie i zamieścić na Facebooku.
1: Poproszę cię, Pawle. Druga też figura Expedyta, jeśli państwo, a zachęcam, bo ja też się przyjaźnię z Expedytem bardzo i po prostu polecam państwu modlitwę do Expedyta, bo działa szybko jak ta ekspedycja, bo takim był też właśnie rzymskim legionistą. Druga figura jest u księdza Karola Oparcika, Pawle.
0: Tak, na Żoliborzu, w kościele świętego Stanisława Kostki, w sanktuarium błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.
1: Jerzego Popiełuszki. Po lewej stronie, tuż przy samym wejściu do kościoła, czy wyjściu do kościoła, państwo znajdą figurę świętego Expedyta. Święty Expedyt, szanowni państwo, jest legionistą rzymskim, tak jak święty Florian. Różnica w przedstawieniu świętego Expedyta jest taka, że po pierwsze trzyma palmę męczeństwa. Florian także trzyma palmę męczeństwa, ale Expedyt trzyma krzyż, szanowni państwo. Na krzyżu jest napisane łacińskie piękne słowo hodie, co oznacza dzisiaj. I święty Expedyt depcze kruka, czarnego kruka, który ma wstążkę z napisem kras. Kras, czyli łacińskie jutro. No i już sama przedstawienie tej rzeźby, tego świętego właśnie w tym, że co masz czynić, jutro zrób dziś. Dziś się nawróć, dziś wróć do Chrystusa. Liczy się tylko dziś. Nie mamy ani wpływu na to, co będzie jutro, ani co już minęło, szanowni państwo. Święty Expedyt właśnie w ten sposób działa. I w ten sposób właśnie nas uczy o tym, że nie odkładajmy decyzji o dobru i o nawróceniu do jutra, tylko zróbmy to dzisiaj, bo tylko nad tym mamy tak naprawdę władzę. Kult świętego Expedyta jest naprawdę w kościele bardzo, bardzo znany, więc zachęcam państwa do zaprzyjaźnienia się ze świętym Expedytem. I jeszcze jeden święty, który właśnie jest znany w Polsce bardzo, bo to jest jedna z najbardziej popularnych parafii w Polsce pod względem liczebności, to jest święty Florian, który także był rzymskim
0: patron katedry warszawsko-praskiej, której dzisiaj jest rocznica poświęcenia.
1: Tak.
0: W diecezji warszawsko-praskiej jest to święto, a w samej katedrze jest to uroczystość.
1: To sama, tak, jest to uroczystość. Święty Florian to jest także patron, jak państwo wiedzą doskonale, przede wszystkim naszych dzielnych druhów, strażaków. Według tradycji służył on także w armii rzymskiej, prowincji Noricum na terenie dzisiejszej Austrii, gdzie rozpoczęły się prześladowania chrześcijan, no właśnie te prześladowania Dioklecjana. Miał on stanąć w obronie współwyznawców, został aresztowany, odmówił złożenia ofiary bogom rzymskim, i około 304 roku ponosi śmierć męczeńską. Tradycja podaje, że wrzucono go do rzeki Enns,

0: z kamieniem uwiązanym u szyi. No, jest czczony jako właśnie patron strażaków, ponieważ istnieje też piękna późniejsza legenda, która przypisywała mu cudowne ugaszenie pożaru. Jest on także patronem osób, które są zagrożone ogniem, a więc w Polsce jego kult jest bardzo silny. Relikwie świętego Floriana sprowadzono już bardzo wcześnie do Polski, bo w 1184 roku. No i tutaj, szanowni państwo, zostają tą właśnie drugą figurę świętego, który no pokazuje, że te prześladowania Diokrecjana zbudowały także no przesilnych, przepotężnych świadków chrześcijaństwa. Takich dwóch świętych właśnie zostawiamy, święty Florian i święty Ekspedyt. Ale Pawle, tam była rzesza chrześcijan, którzy oddali życie męczeńsko, stawiając Chrystusa na pierwszym miejscu i męczeńsko oddając życie za Jezusa. I to
1: I
0: jest
1: o nich
0: właśnie.
1: będziemy jeszcze mówić. Dodam tylko, że na terenie diecezji warszawsko-praskiej, a więc tej, na której się znajdujemy w tej chwili, są jeszcze dwie figury świętego Ekspedyta i co ciekawe, one są nie w kościołach. Jedna znajduje się na froncie budynku przy Grochowskiej 263. To jest w okolicach no tak ulicy Podskarbińskiej mniej więcej, ale druga jest zdecydowanie bliższa tutaj z studia radiowego. To jest ulica Chłopickiego 34, a więc blisko placu Szembeka, blisko takiego drugiego centrum Grochowa. No, tym pierwszym centrum jest Rondo Wiatraczna, drugie takie miejsce bardzo szczególne dla Grochowa to jest plac Szembeka i tam przy ulicy Chłopickiego na polu, znaczy na tym terenie, gdzie rozgrywała się bitwa o Olszynkę Grochowską w powstaniu listopadowym, znajdują się również te wspomniane przeze mnie figury świętego Ekspedyta. Postaram się zamieścić te zdjęcia, żebyście państwo mogli je zobaczyć. Już ta figura z Kościoła Najświętszego Zbawiciela jest na Facebooku, tam zapraszam, a my wracamy po półmetku nocnych świateł na dalszy ciąg rozmowy. Dzisiaj w cyklu Historia Chrześcijaństwa przechodzimy drogą od misji na wschodzie do męczeństwa Sebastiana. W tej chwili jesteśmy w Rzymie podczas panowania Dioklecjana, no i wszczętych przez niego prześladowań uczniów Chrystusa. Profesor Piotr Kosiak jest z nami, teolog i biblista. Wracamy do państwa po piosence.
2: Radio Plus. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Od 7 minut mamy już środę, 30 września. Pierwszy miesiąc Nocnych Świateł po przerwie wakacyjnej w 14 sezonie powoli zamykamy. Jeszcze nie do końca, bo wieczorne wydanie będzie tym, które ten miesiąc zamknie, ale to dopiero za 23 godziny prawie. Natomiast do końca dzisiejszego wydania jeszcze niespełna godzina. Przypomnę, tego wieczora wróciliśmy po paromiesięcznej przerwie do cyklu Historia Chrześcijaństwa i przechodzimy drogę od misji na wschodzie do męczeństwa Sebastiana. Profesor Piotr Kosiak, współtwórca tego cyklu, nasz ekspert tego wieczora, jest z nami, biblista, teolog, dyrektor Instytutu Witosa i wykładowca w Kolegium Civitas. Państwo też jesteście jak zawsze zaproszeni pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus. Tam jest miejsce na komentarze. Tam również zamieściłem zdjęcie świętego ekspedyta z warszawskiego kościoła Najświętszego Zbawiciela i w miarę możliwości będę dodawał też te przedstawienia postaci świętego ekspedyta, o których wspomniałem tutaj, czy to na Pradze Południe, czy to w kościele świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu. Jesteśmy w trakcie, no niestety, bardzo trudnego czasu dla chrześcijan, bo o ile sam Dioklecjan, no początkowo jakoś był tolerancyjny wobec chrześcijan, po tym edykcie Galiena, o którym wspomnieliśmy na początku, sytuacja chrześcijan, no, zmieniła się na lepsze, po prostu. I co więcej, wiele urzędów, wiele stanowisk urzędniczych, państwowych stricte, było obsadzone przez chrześcijan. Natomiast kiedy sytuacja stawała się coraz bardziej napięta, kiedy Dioklecjan coraz bardziej zwierał szeregi urzędników, żołnierzy i służb, tak byśmy dzisiaj powiedzieli, które miały kontrolować państwo, no to administracja zaczęła się zmieniać. Pojawili się tam ludzie, którzy byli niechętni chrześcijanom i wyznawcy Chrystusa zostali zmarginalizowani w wielu instytucjach. Co więcej, Dioklecjan zaczął obawiać się, że chrześcijanie mogliby z różnych powodów, głównie z tego, że są głosicielami pokoju, zdemobilizować siły, na których opierał Dioklecjan swoją władzę, czyli wojsko, siły policyjne i takie, które byśmy nazwali służbami szeroko pojętymi, poborcy podatkowi i tak dalej, czyli wszelkiego rodzaju aparat ucisku, represji i kontroli. No i tutaj niestety zaczęło się robić coraz bardziej nerwowo, a potem zaczęło się robić po prostu niebezpiecznie, bo w roku 303 Dioklecjan wydał edykt, w którym nakazał zburzenie budowli chrześcijańskich. No i to nie był koniec, bo za tym poszedł następny, mianowicie taki, żeby wszystkie księgi liturgiczne zostały oddane do spalenia. Tak więc wszelkie miejsca kultu i przedmioty, które służą sprawowaniu liturgii Eucharystii, miały zostać zniszczone. No, dla chrześcijan można powiedzieć, to był koniec świata. Znowu wróciły najgorsze czasy, które pamiętali jeszcze ci, którzy przeżyli poprzednie prześladowania, ale nikt nie spodziewał się chyba, że to, co stanie się później, przekroczy wszystkie znane do tej pory ciężkie doświadczenia wspólnot chrześcijańskich na terenie Rzymu.
2: Tak, bo szanowni państwo, niesamowite okrucieństwo to jest rzecz, którą trzeba wspomnieć, tak, bo niestety chrześcijanie są też sprowadzeni znowu do niewolnictwa, tak, bo bardzo często chrześcijanie już cieszyli się pewnym poważaniem, o czym wspominałeś, nawet piastowali wysokie stanowiska w ówczesnym Imperium Rzymskim i pewnym aparacie państwowym. I nagle Dioklecjan wraca do tego, że chrześcijanin jest zrównany do rangi niewolnika. I to, szanowni państwo, no, powoduje to, że zaczyna się też pewien ostracyzm wobec chrześcijan. Niestety też, który powoduje to, że chrześcijanie są denuncjowani. Ale to, szanowni państwo, nie zatrzymuje chrześcijaństwa. Znaczy, bo prześladowanie, to co mówił Tertulian, krew chrześcijan jest posiewem chrześcijaństwa. I to jest ziemia, która jest zbroczona chrześcijańską krwią, jest odważnym świadectwem życia i te odważne świadectwo życia buduje przede wszystkim chęć do tego, żeby żyć podobnie tak jak ten męczennik. Bo to jest, szanowni państwo, pewnego rodzaju ikona. Czy na grobie męczennika zawsze budował się kościół? Nie mówię tylko i wyłącznie o kościele takim fizycznym, ale po prostu jego śmierć wywoływała w większości ludzi to, że to było takie wołanie o jego wiarę. Tak? Czyli zobacz, człowieku, jak niektórzy traktują poważnie coś, czego ty nie traktujesz poważnie. I to zawsze było takim punktem nawrócenia i przebudzenia. Więc wspomniane właśnie przez nas i Expedit, i Florian są efektem właśnie tego katorżniczego, bestialskiego systemu prześladowań, który dotyczył wszystkich, bo szanowni państwo, proszę zauważyć, że tutaj w przypadku Expedita umiera dowódca rzymski, tak? Czyli ktoś, kto a po pierwsze ma obywatelstwo rzymskie, jest szanowany, jest wysoko postawionym wojskowym, a i tak prześladowania go nie omijają. Wręcz przeciwnie, to znowu był element takiej wojny pokazowej, tak? Czyli pewnego rodzaju zastraszenia. I szanowni państwo, prześladowania trwają do 311 roku, kiedy to umierający właśnie już cesarz wydaje, następny cesarz już, to jest Galeriusz, wydaje ważny edykt, który przyznaje chrześcijanom wolność wyznania i przynosi no pewnego rodzaju oddech dla Kościoła. I Kościół Chrystusowy znowu się, prawda, modli. No właśnie, i to jest coś, co ja chciałbym bardzo mocno podkreślić w tym punkcie, że Kościół zawsze się modlił także za swoich oprawców. Kościół się zawsze modlił za tych, którzy sprawowali władzę. I nieważne, czy ta władza była sprawowana w sposób właściwy, czy nie, to od tego zależała też rodzaj modlitwy, ale Kościół się zawsze modlił za tych, którzy sprawują władzę. Wtedy, kiedy trzeba było, to modlił się oczywiście o nawrócenie i przebudzenie tych, którzy tą władzę sprawują. Ale to też pokazuje, szanowni państwo, jakie myślenie społeczne mieli tamci ludzie, tak, którzy widzieli Kościół jako wspólnotę, jako Kościół, który ma wydawać znaki, jako Kościół, który ma być autentyczny, Kościół, który nie może być niezwiązany z życiem. Czyli Kościół jest tylko pieczęcią, Eucharystia jest pokarmem na życie, ale tak naprawdę świadectwo, które dawali właśnie chrześcijanie podczas prześladowania za czasów właśnie Diokrecjana, to jest przede wszystkim przykład życia, że można żyć inaczej, że można nie składać ofiary Bogom, że można po prostu być blisko Jezusa. I to były akty heroiczne, które no bardzo często kończyły się tak, jak się kończyły. Ale to budowało kolejne grupy chrześcijan, które były zafascynowane taką rzeczywistością. Pawle, ja myślę, że takim współczesnym męczennikiem, który bardzo dobrze pokazuje, co to znaczy, że na grobie męczennika buduje się kościół, to jest błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko.
1: No nie dalej, jak wczoraj byłem w tym kościele, I rzeczywiście ten kościół żyje. Tam codziennie przyjeżdżały pielgrzymki z Polski, ze świata. Ten kościół żyje, tam przyjeżdżają ludzie się modlić, tam przyjeżdżają prosić księdza Jerzego o wstawiennictwo. No jest to, jest mi to miejsce również bliskie z wielu powodów. No ksiądz Karol Leoparczyk, którego państwo dobrze znacie i Piotrze, też my dobrze Karola znamy, jest tam już od paru lat proboszczem. Z tym kościołem również wiąże się jakaś moja historia tych mszy słynnych za ojczyznę, które ksiądz Jerzy tam sprawował. No i też no, historia naszego rzadkiego, co prawda, ale dla mnie bardzo ważnego osobistego kontaktu z księdzem Jerzym. Wielokrotnie jakoś sobie powtarzałem nawet taką myśl, że jest to chyba ten jedyny kanonizowany święty, czy w tej chwili beatyfikowany, no ale po prostu różni się tylko to zasięgiem kultu, można powiedzieć, w terminologii kościelnej. Jedyny ten oficjalnie wyniesiony na ołtarze święty, z którym miałem kontakt fizyczny, a jak mówi się, że ciała świętych promieniują łaskami, więc mam nadzieję, że mnie, grzesznika, ksiądz Jerzy jakoś wesprze, kiedy stanę przed Bogiem zdawać się rachunek ze swojego życia.
2: Tak, i to szanowni państwo, ci, którzy pamiętają, a ci, którzy nie pamiętają, a pamiętają z historii, no to te zdjęcia też budzą do tej pory no, zgrozę, przede wszystkim jak bestialsko został potraktowany ksiądz Jerzy, zamordowany, ale to, co się działo później, prawda? Czyli ta prawdziwość, że krew męczennika jest posiewem, chrześcijaństwa. To zrozumiał lud polski, naród polski, to zrozumiał lud Warszawy, nie tylko robotnicy, ale parafianie, ale też no, ogromne tłumy, które wtedy przyjeżdżały, że zło należy dobrem zwyciężać. Przecież to było przesłanie księdza Jerzego, które było zbudowane na słowach świętego Pawła. I to jest też obraz właśnie, jak miałbym szukać właśnie pewnych analogii, to taki obraz właśnie bym państwu zostawił, porównując właśnie śmierć wielu męczenników za cesarza Dioklecjana. 311 rok, tak jak wspomniałem, te prześladowania się kończą, zaczyna się znowu krótki okres względnego spokoju, Pawle.
1: I tutaj postawimy na razie przecinek. Za chwilę opowiemy jeszcze o innych męczennikach, o postaciach, które no, są w jakiś sposób ikoniczne. Z jakiego powodu? O tym powiemy za moment. Dzisiaj w Nocnych Światłach wróciliśmy do cyklu Historia chrześcijaństwa. Przechodzimy drogę od misji na wschodzie do męczeństwa Sebastiana. Profesor Piotr Kosiak jest z nami, teolog i biblista. Wracamy po piosence.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Nocne światła. Nocne światła.
1: Dzisiaj wieczorem w Nocnych Światłach Echa Historii. Wróciliśmy do tego cyklu po kilku miesiącach i kontynuujemy historię, która ma miejsce do dzisiaj. Od misji na wschodzie tego wieczora do męczeństwa Sebastiana. Profesor Piotr Kosiak, biblista i teolog, jest z nami. Doszliśmy do prześladowania za czasów Dioklecjana, ale chcemy powiedzieć o paru osobach, konkretnie o dwóch, które są pewnego rodzaju z jednej strony symbolem nieprawdopodobnego okrucieństwa, jakie stosowano wobec chrześcijan, ale też jakiejś niezwykłej duchowej odwagi opartej na wierze. Święta Agnieszka, zwana Małą Męczennicą, to jest jedna z wielu ofiar, które poniosły śmierć za czasów prześladowania w okresie panowania Dioklecjana, ale nie jedyne dziecko również. To była mała dziewczynka, no, dzisiaj to słynna święta Agnieszka, 10-12 lat, jak różne źródła podają. No, tak się szacuje jej wiek. Prawo rzymskie nie uznawało, co prawda, dzieci za osoby, które mogą odpowiadać przed sądem czy przed jakąkolwiek instytucją, a jednak to samo prawo nie miało dla niej litości, bo represje, o których mówiliśmy, wybuchły z tak nieprawdopodobną siłą, że właściwie sami siepacze stracili kontrolę nad tym, więc krew się lała w sposób absolutnie niekontrolowany i zarówno ci, którzy mieli nad tym panować, czyli w jakiś sposób, no, nie powiem, że cywilizowany zadawać śmierć, ale urzędniczy, to znaczy pilnować tego, żeby te wyroki były wydawane, zatwierdzane przez urzędników, często nie mogli zapanować nad okrucieństwem samych siepaczy. Tutaj, jeśli chodzi o Agnieszkę, no to jej historia jest w ogóle bardzo przejmująca, więc Piotrze, tobie głos oddaję, bo święta Agnieszka znana jest wielu naszym słuchaczom zapewne, patronką, która również ma wiele osób noszących jej imię w naszym kraju, więc z tego powodu chociażby warto o niej wspomnieć, ale przede wszystkim dlatego, że wykazała się niezwykłą odwagą i wiarą.
2: A no właśnie, szanowni państwo, popularna święta, zresztą kult w Kościele Powszechnym Święta Agnieszki jest znaczący i jest rozpoznawalny. Dokładnie święta Agnieszka Rzymska, bo taki ma też przydomek. Tak jak powiedziałeś, oddaje życie za Chrystusa w wieku 11-12 lat. Młoda osoba, chociaż dla starożytności to już nie jest dziecko, tak? Tylko to jest młoda kobieta. Mamy dwie późne dosyć tradycje związane z jej legendą i hagiografią. Dwie państwu przedstawię. W tej takiej późniejszej tradycji Agnieszka była przedstawiana jako bardzo piękna dziewczyna z rzymskiej rodziny. I wielu wtedy młodych mężczyzn miało zabiegać o jej rękę, ale ona je odrzucała, mówiąc, że jest chrześcijanką, jest wybrana Chrystusowi na oblubieńca, na oblubienicę. Chrystus jest jej oblubieńcem i podobno, jak ta święta legenda próbuje nam powiedzieć, jeden z tych odrzuconych przez Agnieszkę młodzieńców miał donieść miejscowej władzy na to, że Agnieszka jest chrześcijanką. I Agnieszkę, szanowni państwo, próbowają zmusić oczywiście do wyrzeczenia się wiary, do publicznego złożenia ofiar rzymskim bogom. Gdy Agnieszka w sposób stanowczy odmawia według legendy, skazują ją Rzymianie na publiczne upokorzenie, ponieważ, szanowni państwo, no Rzymianie wysyłają ją do domu rozpusty, mówiąc tak ogólnie i łagodnie, no po to, żeby no była tam po prostu wykorzystana, zgwałcona. I wtedy wydarza się coś bardzo cudownego w życiu świętej Agnieszki, ponieważ no jej oczywiście w tym domu rozpusty ścięto włosy i jak właśnie mówi legenda, te włosy natychmiast odrosły i one osłoniły całe ciało. I jak mówi legenda, sam anioł pański miał otoczyć światłem ciało świętej Agnieszki, także ten, kto próbował ją skrzywdzić, no po prostu ta moc Boża chroniła Agnieszkę i ta osoba była po prostu powstrzymywana. Jest jeszcze jedna wersja legendy, że to właśnie syn wysoko postawionego urzędnika chciał ją znieważyć, który był tą osobą, która została odrzucona przez Agnieszkę i padł martwy. Agnieszka miała wtedy jeszcze wyprosić dla niego swoją żarliwą modlitwą o wskrzeszenie. No i oczywiście ostatecznie Agnieszka po tym upokorzeniu, po cierpieniach zostaje skazana na śmierć. Spróbowano ją spalić, ale żaden ogień nie mógł tego uczynić. I w końcu została zabita mieczem przez podrżnięcie gardła. I stąd jej śmierć jest porównywana do śmierci baranków. I zresztą z jej wspomnieniem wiąże się bardzo ważna rzymska tradycja, z którą pewnie Państwo już mieli do czynienia. Warto to się skleić, te zdjęcie, Pawle, tych baranków, które są święcone właśnie na świętą Agnieszkę. Bo są to właśnie baranki, które są przygotowane na to, że po odpowiednim momencie, kiedy ta wełna jest już gotowa, są obcinane, strzyżone i z tej wełny robi się paliusze. Paliusze, czyli taki narzut na ornat w kształcie krzyża, który jest symbolem władzy papieskiej metropolity, czyli tego, który rządzi metropolią, jest arcybiskupem. I właśnie to jest piękna tradycja, jak papież wędruje do sióstr, które przygotowują tego baranka pięknie na tacy, jest on święcony, specjalna modlitwa, no i później właśnie z tej wełny robi się paliusze. Niedawno te paliusze odbierali nasi kardynałowie, kardynał Krajewski, nowy metropolita łódzki, kardynał Grzegorz Ryś, nowy metropolita krakowski, więc właśnie z tej wełny na cześć świętej Agnieszki te paliusze zostały zrobione. No i tutaj, szanowni Państwo, święta Agnieszka staje się bardzo szybko patronką młodzieży, niewiast, jest wzorem takiego właśnie życia monastycznego, czystości, dziewic konsekrowanych i od samego początku, właśnie od tego 300 roku jest Agnieszka w tym symbolu właśnie dziewictwa postawiona.
1: W Nocnych Światłach mówiliśmy o świętej Agnieszce, a właściwie Piotr opowiadał, przybliżał jej śmierć męczeńską, bohaterską, ale to nie ostatnia postać, o której chcemy powiedzieć Państwu w tym wydaniu Nocnych Świateł. Cykl Echa Historii, droga od misji na wschodzie do męczeństwa Sebastiana, o którym to powiemy za chwilę. Profesor Piotr Kosiak, biblista i teolog, jest z nami. Po piosence wracamy na ostatnie minuty Nocnych Świateł.
0: Radio Plus. Nocne Światło. Nocne Światła.

0: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.
1: Ostatnia już część dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, które to wydanie poświęcone jest cyklowi Historia chrześcijaństwa. Od misji na wschodzie do męczeństwa Sebastiana przeszliśmy tę drogę. O tymże właśnie świętym Sebastianie Męczenniku teraz jeszcze słów kilka na koniec powiemy. Profesor Piotr Kosiak, jak zawsze, jest z nami współtwórca tego cyklu, biblista i teolog. A Sebastian, no też kolejny żołnierz męczennik, który podczas tych prześladowań za czasów Dioklecjana był no siłą rzeczy nie tylko żołnierzem, ale przede wszystkim chrześcijaninem i oddał swoje życie za wiarę. Walczył w wielu kampaniach rzymskich. No i co ciekawe, że w trakcie tych wojennych peregrynacji spotykał często wyznawców Chrystusa i od nich usłyszał dobrą nowinę, ale też potem, będąc żołnierzem, spotykał często ludzi, którzy potrzebowali wsparcia. Więc z jednej strony wydawało się, że jako żołnierz powinien trzymać mocno miecz w garści i uderzać na przeciwnika, a on tymczasem litował się nad ludźmi słabymi, biednymi, wspierał ich, dodawał im otuchy. Jak mówią świadectwa tamtych czasów, tamtych wieków, to był człowiek niezwykle gorącego i wrażliwego serca. I podobnie jak prawdopodobnie ekspedyt, taki Sebastian dzięki no, temu sumiennemu wykonywaniu rzemiosła wojennego osiągnął stanowisko bardzo wysokie, stanowisko dowódcy. Świadectwa nie mówią, jaką rzeszą żołnierzy zarządzał, jakim oddziałem, no ale ten najmniejszy oddział, no to była setka, czyli był co najmniej setnikiem, ale kto wie, czy nie był kimś, kto dowodził jakąś większym oddziałem żołnierzy rzymskich. Tak więc no jednak była to postać co najmniej eksponowana. Nie był to szeregowiec, tak byśmy to powiedzieli.
2: No właśnie, to jest też, szanowni państwo, bardzo ważne, bo i święty ekspedyt, i teraz święty Sebastian no pokazują, że świętość nie jest tylko związana z normalnym, zwykłym, codziennym życiem, ale też te osoby, które mają wyższe czasami obowiązki postawione, także mogą swoim życiem zaświadczyć i mogą pokazać, że można żyć inaczej, że można być świętym i że można zaryzykować, idąc za Jezusem Chrystusem. I święty Sebastian jest właśnie tego przykładem, tak? No bo tutaj trzeba sobie jasno uświadomić, że bycie dowódcą w czasie Imperium Rzymskiego, no to była bardzo wysoka postawa, tak? Znaczy posada, tak? Ona gwarantowała tak naprawdę no później bardzo dobrą karierę, bo po pierwsze pozwalała na obywatelstwo dla niego i dla całej rodziny, więc opłacało się być żołnierzem, a co dopiero być dowódcą. Tutaj święty Sebastian jest tego przykładem, no ale właśnie to nie jest jakaś koniunktura, bo on, szanowni państwo, jest bardzo łagodny, jest, byśmy powiedzieli, taką emanacją wolontariatu, miłości caritas, takiej troski o najbliższych, tak? To ma w sobie święty Sebastian, który właśnie, pomimo tego, że ma się kojarzyć jako dowódca z silną ręką i z takim żołnierskim drylem, to jest jednak tym, który szuka, który jest wrażliwy. Najbardziej znana legenda, zapis hagiograficzny o świętym Sebastianie mówi, że po ujawnieniu jego chrześcijaństwa, no oczywiście cesarz skazuje go na śmierć przez rozstrzelanie z łuków. Stąd Sebastian bardzo często jest przedstawiony właśnie jako mężczyzna, który jest przeszyty strzałami, albo trzyma te strzały w dłoni, łamie je, ale generalnie ten atrybut świętego Sebastiana to są właśnie strzały, które jego ciało po prostu zniszczyły, no, spowodowały śmierć. No i teraz żołnierze go, szanowni państwo, próbują zabić, właśnie strzelając z tych łuków, a Sebastian zostaje przywiązany do drzewa i też bardzo często tak jest przedstawiany na obrazach w historii sztuki. To jest taki właśnie archetyp pięknego młodzieńca, raczej właśnie ubranego w taki styl antyczny, czyli jest w jakiejś białej tunice przedstawiany, czy w białej przepasce takiej biodrowej. Jest przywiązany do drzewa, takiego słupa. No i jest po prostu przeszyty właśnie strzałami. No i szanowni państwo, tak to się właśnie wydarzyło, czyli w tym edykcie Dioklecjana święty Sebastian zostaje no, zabity, ale tutaj jest też ciekawa rzecz, bo żołnierze uznają go za martwego, ale według tradycji on miał przeżyć. I później wraca do tego, że opiekowała się nim pewna chrześcijanka o imieniu Irena, która wyleczyła jego rany. No i Sebastian jest oczywiście jej bardzo wdzięczny, jednak nie chciał uciekać, ponieważ miał ponownie właśnie stanąć przed cesarzem i publicznie potępić prześladowania chrześcijańskie. No i wtedy, kiedy to oczywiście Sebastian robi, zostaje znowu zabity w sposób bestialski, bo po prostu jest zatłoczony takimi pałkami na śmierć. Tak? A jego ciało jest wrzucone do kanału i chrześcijanie go w sposób cudowny odnajdują i przechowali go na Via Appia w Rzymie. Więc jak państwo będą w Rzymie, to ta piękna ulica właśnie, która prowadzi do katakumb, która jest jedną z najstarszych rzymskich ulic. Warto jest się wybrać na Via Appia i stanąć. Paweł, nie wiem, czy tam byłeś, ja mam zawsze
1: tak,
2: wzruszenia.
1: Oczywiście, bo oczywiście, że
2: tam
1: byłem.
2: Tam Paweł szedł, tam Piotr szedł tą drogą, więc warto na Via Appia stanąć.
1: Tak,
2: bo ten
1: historyczna, bo jest ta taka arteria, która no, nie różni się specjalnie od żadnych innych ulic, ale jest ta historyczna część, która co prawda jest wyasfaltowana, ale jest dużo węższa i no, ma niepowtarzalny klimat, no, nastrój tej ulicy, tej drogi właściwie historycznej jest jedyny i niepowtarzalny. To jest droga, która no, została zroszona krwią chrześcijan, ale też droga, która pokazała, że Kościół, jak powiedział Jezus, że bramy piekielnego nie przemogą, że ta krew chrześcijan rzeczywiście jest posiewem Kościoła i oznaką zmartwychwstania Chrystusa.
2: Tak, i to była wiara, która pierwsi chrześcijanie, Pawle, traktowali bardzo na serio. Tak? Czyli oczywiście my mówiliśmy w poprzednich odcinkach, że nie wszyscy mieli tą łaskę męczeństwa. Był problem lapsji, tych, którzy w prześladowaniach po prostu się bali i podchodzili do tego zupełnie inaczej niż święty Sebastian. Tylko po prostu oddawali cześć takim bożkom rzymskim czy greckim no i później szukali pokuty i pojednania, ale Kościół też dla nich miłosierny jest. A święty Sebastian, szanowni państwo, no, staje się takim symbolem odwagi, po prostu odwagi chrześcijan żyjących w trudnej sytuacji, także prawnej, i że zawsze można tego Chrystusa wybrać. I święty Sebastian, myślę, że też jest tym świętym, który warto sobie gdzieś blisko go trzymać, żeby szukać siły w tych trudnych momentach, które przychodzą, a na pewno przychodzą takie trudne momenty dla nas, żebyśmy byli człowiekami, ludźmi, przepraszam, głębokiej nadziei, bo chrześcijanin to jest człowiek nadziei na to, że życie się nie kończy tylko tutaj na ziemi, tylko są rzeczy ważniejsze.
1: Kończymy dzisiejsze spotkanie w Nocnych Światłach. Tego wieczora w reaktywowanym po czteromiesięcznej przerwie cyklu Historia Chrześcijaństwa przeszliśmy drogę od misji na wschodzie do męczeństwa świętego Sebastiana. Państwa i moim gościem, zarazem współtwórcą tego cyklu, naszym ekspertem był profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista, wykładowca w Kolegium Civitas, dyrektor Instytutu Vitasa. Piotrze, dziękuję Ci serdecznie za spotkanie, za wszystko, czym się z nami podzieliłeś. No, i cieszę się, że po prawie 5 miesiącach, licząc kalendarzowo, mieliśmy okazję znowu w tym cyklu spotkać się i opowiedzieć o tym, jak rodził się Kościół, z jakimi problemami się borykał, jak ciężkie i dramatyczne i tragiczne chwile przechodził. I miejmy nadzieję, że tak jak Chrystus powiedział Piotrowi, że bramy piekielnego nie przemogą, tego się trzymajmy, że to jest miejsce, w którym właściwie będąc uczestnikami tego życia, życia sakramentalnego, czyli z takim nastawieniem na nawracanie się, no bo jednak bijąc się w piersi, ja przede wszystkim, wiemy doskonale, że jesteśmy ludźmi niedoskonałymi i jedyna nasza nadzieja w Chrystusie, który powiedział, niezdrowi potrzebują lekarza, ale ci, którzy się źle mają.
2: Więc... Tak, szanowni państwo, ja tylko jeszcze chcę dodać jedną rzecz, że historia magistra vita est i też po to jest ta audycja, żeby wyciągać wnioski, tak, że to są żywe przykłady dla nas, nie tylko kartki z encyklopedii historii czy kroniki, tylko po prostu żywe przykłady, jak możemy żyć. Bo czasy tak naprawdę są bardzo podobne.
1: Jeszcze raz dziękuję Ci, Piotrze. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję Państwu za uwagę, za wspólnie spędzony czas, za wszystko, czym się Państwo podzieliliście na Facebooku. Przepraszam, jeżeli nie wszystko udało mi się przeczytać. Zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku. Spotykamy się na 2 godziny. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus można nas słuchać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Zamykamy forum wymiany myśli dla świetlików. Będzie czynne jutro ponownie od godziny 23. W środowy wieczór będziemy rozmawiać o świadkach i dowodach tajemnicy, czyli przeprowadzimy śledztwo w sprawie relikwii chrystusowych i zjawisk nadprzyrodzonych, a jutrzejszym gościem będzie Janusz Rosikoń, wydawca, dziennikarz, publicysta, fotografik, autor licznych książek i albumów. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
0: Nocne światła. Nocne światła.